chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: To jest Meloradio Poznań.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
4: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
5: Siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
6: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Uwaga, wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają Proace Max, największy dostawczak, Proace Verso, przestronny minibus oraz Proace City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
11: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
12: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
11: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym magazynie będzie kolejowo, muzycznie, ale też zabiorę Was do osiedlowego domu kultury pod Lipami. To oczywiście na poznańskich winogradach. Zapraszam na szczegóły. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, dworzec letni w Poznaniu. Właśnie stamtąd wyruszył niecodzienny pociąg. Byłem na miejscu.
2: Ja jestem kierownikiem działu obsługi publiczności Filharmonii Poznańskiej. Bernadeta Gliszczyńska. No znakomicie, własny pociąg. Piękny koncert. Przyjechała już artystka.
3: Dzień dobry, nazywam się Piotr Walczak, jestem szefem promocji i marketingu Filharmonii Poznańskiej.
1: No i właśnie, taka niecodzienna okazja dzisiaj z Poznania do stolicy.
3: Mamy niecodzienną okazję. Po pierwsze to koncert Filharmonii Narodowej, naszej Filharmonii Poznańskiej. I dzięki współpracy z kolejami wielkopolskimi udało nam się dojść do konsensusu i podróżujemy tymi kolejami właśnie do stolicy. Dzięki współpracy z kolejami wielkopolskimi podjęliśmy wspólnie decyzję, że jesteśmy w stanie przedstawić zarówno nowe możliwości zarówno dla kolei, jak i nowe możliwości dla Filharmonii, które się otwierają dzięki najróżniejszym właśnie kolejowej współpracy. Będzie głośno, będzie estetycznie i będzie z klasą.
4: Wojciech Nętwich, dyrektor Filharmonii Poznańskiej. No tak, spotykamy się na dworcu, by specjalnym pociągiem Kolei Wielkopolskich, partnera Filharmonii Poznańskiej, pojechać na koncert. Rzeczywiście, muzyka ma to do siebie, że ludzi uszlachetnia, czyni lepszymi, zbliża ludzi, może to jest najważniejsze. No i Filharmonia Poznańska czyni to od lat. My zbliżamy poprzez muzykę ludzi z różnych środowisk, z różnych instytucji, a że współpracujemy i to nie tylko są nasi sponsorzy z różnymi instytucjami, no to jedną z takich instytucji jest od pewnego czasu, są obchodzące właśnie jubileusz 15. rocznicy powstania Koleje Wielkopolskie, jedne z najważniejszych kolei, jak mi powiedziano, w Polsce, nie wątpię. W związku z tym, że współpracujemy z sobą, no tak nieskromnie zapytałem, a może byście nas tak zawieźli na jeden z koncertów w Warszawie? Nawiasem mówiąc, w tym roku Filharmonicy Poznańscy trzykrotnie grają w Filharmonii Narodowej. No i tak to się zaczęło. Specjalny pociąg już podstawiony, ale także, i to jest to łączenie ludzi, także jadą z nami członkowie Klubu Przyjaciół Filharmonii Poznańskiej oraz członkowie Przyjaciół Kolei Wielkopolskich. Także w ten sposób poprzez muzykę łączymy ludzi. I to jest jedno z naszych takich haseł przewodnich. Muzyka łączy ludzi, uszlachetnia, ulepsza.
1: Dzień dobry. Panie tutaj...
5: No koniecznie w tę podróż. Z naszą orkiestrą najlepszą na świecie.
1: Jakie nastroje?
5: No doskonałe.
6: Bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość wyjazdu z naszą orkiestrą, bo nie jest to pierwszy nasz wyjazd. Jesteśmy fanami Filharmonii i jeździmy za orkiestrą.
1: I fanami kolei trochę chociaż?
5: Tak, no tak.
6: Rodzice byli kolejarzami, tak się składa. Całe życie przepracowali na kolei. Także dobrze pan powiedział.
1: Tutaj w Poznaniu?
6: Tu w Poznaniu, tak jest.
7: Mój tatuś w Wałczu, ale tutaj związany z Poznaniem, był kolejarzem do końca, także podwójna dla nas przyjemność. Nie tylko muzyka piękna, ale sentymentalna podróż. Zwłaszcza takim pociągiem.
5: No radość jest ogromna, to widać chyba, bo rzeczywiście to jest taki trochę inny pomysł, wspaniały, takiego wyjazdu wspólnego właśnie koleją, uwaga na parasol. I no tak jak już powiedziałam, uwielbiamy naszą orkiestrę, jest fantastyczna, zresztą program w Warszawie też jest bardzo dobry. No i to zawsze jest taki moment doskonały.
8: Super, super zadowoleni jesteśmy.
9: Nastroje mamy, prawda Halinka?
10: Tak, mamy.
1: Muzyczne?
10: Muzyczne też.
1: Dzień dobry Państwu. Wybierają się w tę podróż?
11: Ja akurat żegnam orkiestrę uprzejmie. Nie wybieram się w tę podróż, ale trzymam kciuki i pracowałam przy organizacji prób, także mam nadzieję, że ten koncert będzie wspaniały.
12: A ja się wybieram. Łukasz Borowicz, dyrygent, po angielsku conductor, czyli no tutaj wszystko jest na miejscu.
1: To wyjątkowy muzyczny pociąg dziś będzie.
12: Tak, jedziemy ze wspaniałą muzyką w wykonaniu orkiestry Orkiestry Filharmonii Poznańskiej do Filharmonii Narodowej, gdzie gościnnie występujemy regularnie. Cieszę się, jest z nami fantastyczna solistka Anastazja Kobekina, która zagra fenomenalny koncert łączący różne style jazz, pop, wręcz i najróżniejsze gatunki muzyczne Friedricha Guldy, wielkiego austriackiego jazzmena i pianisty klasycznego, a w drugiej części przeboje symfonicznej muzyki francuskiej XX wieku lub tuż przed XX wiekiem skomponowane. Także duży koncert symfoniczny. No i trzeba przyznać, że z takim rozmachem jak my dzisiaj, to chyba żadna orkiestra do Warszawy nie przyjeżdżała. Rozmawiałem z kierownikiem pociągu przed chwilą. Wszystko jest zaplanowane, łącznie z naszą szybkością przejazdu. No wszystko gotowe. Ale Poznań się lubi z Warszawą. Zresztą w naszym muzycznym środowisku od dawna te kontakty są. Dopiero co wróciliśmy z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej z Festiwalu Beethovenowskiego.
13: Marek Nitkowski, Koleje Wielkopolskie. Udostępnienie pojazdów, udostępnienie pociągów nie tylko dla dowóz do szkoły, do pracy, ale także promowanie kultury, promowanie różnych form artystycznych. Wspaniała Filharmonia Poznańska właśnie ma do dyspozycji nasz pociąg.
1: To już chyba tradycja, że Koleje Wielkopolskie mają pociągi specjalne, bo to już kolejny, już trudno nawet zliczyć ile
13: mało
1: tych...
13: Tego, kolejny pociąg muzyczny, bo przecież Blues Express, który już w lipcu pojedzie, czy też tematy związane właśnie z wizytą szkół i jakichś muzycznych rozwiązań w czasie podróży, no do dzisiaj weszliśmy najwyżej, czyli Filharmonia Poznańska, oddajemy pociąg do dyspozycji.
1: Powiedzmy też o pociągu historycznym, który jeździ.
13: Po pierwsze, od wielu, wielu lat nie opuszczamy 26 grudnia i przyjazd mistrza Padareckiego. To są Koleje Wielkopolskie przy współpracy z parowozownią w Olsztyn. Pociągi związane ze zwycięskim powstaniem wielkopolskim to także nasze zadanie. Historia, za chwilę będzie jeździł pociąg oznaczony symbolami gnieźnińskimi i Bolesławem Chrobrym, który za chwilę będzie jeździł pomiędzy Gnieznem a Jarocinem.
1: Pociągi specjalne w Wielkopolsce cieszą się sporym zainteresowaniem. W naszym magazynie przeniesiemy się teraz na poznańskie winogrady, a dokładnie do tamtejszego osiedlowego domu kultury pod Lipami. Ze mną właśnie teraz
14: Jacek Rychlicki, kierownik osiedlowego domu kultury pod Lipami.
1: Co szykujecie w tym pięknym sezonie majowo-czerwcowym, tak bym powiedział, bo powiemy o tym, co jeszcze w maju i co w czerwcu.
14: Dokładnie tak. Chciałem wszystkich miłośników sztuki, architektury, projektowania wnętrz, w ogóle estetyki, zaprosić do galerii pod Lipami, gdzie obecnie wiszą prace, projekty studentów drugiej pracowni plastycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wystawa z okazji 20-lecia działalności prowadzenia tej pracowni pani profesor Lipowicz, na której możecie sobie pooglądać, podziwiać makiety, które wykonywali studenci oraz spojrzeć na planszę, na to, jakie wizje na przyszłe budownictwo, przyszłe wnętrza mają młodzi studenci tego kierunku.
1: Naszym słuchaczom przypomnę, że ta wystawa cały czas do zobaczenia w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
14: Dokładnie tak, także zapraszamy. Osiedle pod Lipami 108, a galeria pod Lipami. Jest co oglądać. Ja już teraz pragnę Państwa zaprosić 29 maja na kolejny wernisaż, który odbędzie się w Galerii pod Lipami. Będzie to wernisaż wystawy pani Grażyny Sroczyńskiej, Jak w obiektywie, część druga. Dlaczego część druga? Pani Grażyna wystawiła swoje prace po raz pierwszy w życiu, zaczynając malować na emeryturze. Jest matematyczką i rozwinęła swój skill. Z takich ciekawostek poznała nawet podczas wernisażu swoją obecną miłość. Także drodzy Państwo, drodzy słuchacze, jeżeli chcecie kogoś poznać, chcecie przy okazji jeszcze poznać kogoś w towarzystwie sztuki, zapraszamy do nas, do Galerii pod Lipami.
1: To, jak to się mówi, taka historia z happy end. weekendem.
14: Dokładnie tak. I co jest najpiękniejsze, pani Grażyna wybrała nasze miejsce jako swoją drugą, pierwszą wystawę, także jest nam niezmiernie miło. Ja też tutaj mogę zachęcić wszystkich z was, drodzy słuchacze, którzy malują, tworzą rzeźby, którzy chcą na przykład przeprowadzić u nas jakieś zajęcia, czy też spotkania, do kontaktu z Domem Kultury pod Lipami. A jeszcze raz przypomnę, 29 maja o godzinie 18, wstęp wolny, Galeria pod Lipami, zapraszam serdecznie.
1: A co w czerwcu? No bo czerwiec kojarzy się z Dniem Dziecka, 1 czerwca. Zaplanowaliście jakieś wydarzenia z tej okazji?
14: Dokładnie tak, nie mogliśmy zapomnieć o dzieciach, które są naszą przyszłością. I 1 czerwca w godzinach od 12 do 16 na Alei Lipowej, znajdującej się przed budynkiem Domu Kultury, przygotowaliśmy dla was, najmłodsi, moc atrakcji. Wraz ze sportowym firtlem pojawią się u nas dmuchańce, gdzie będziecie mogli wyskakać swoją pozytywną energię. Pojawi się też wata cukrowa darmowa dla was, popcorn, budka 180 stopni oraz nasi prowadzący zajęcia. Więc jeżeli może dzieciaczki chciałyby spróbować swoich sił w czymś nowym, zapraszamy, będzie można porozmawiać, będzie można troszeczkę podziałać z naszymi instruktorami i być może od września będziecie chciały uczestniczyć w tych zajęciach, także zapraszam głównie pewnie dziadków, ponieważ rodzice będą jeszcze w pracy, żeby przyjść z pociechami do nas i świętować wasze wspaniałe święto. Przypominam, że całe to wydarzenie jest darmowe, także serdecznie zapraszam. Czeka na was naprawdę wiele atrakcji.
1: Co jakiś czas zapraszacie na bardzo fajne wydarzenia związane z podróżowaniem, coś dla miłośników podróży. Również coś takiego macie w tym sezonie?
14: Oczywiście, spotkania podróżnicze klubu Podróżnika pod Lipami odbywają się u nas regularnie i tym razem 12 czerwca o godzinie 18 przygotowaliśmy dla was spotkanie z Adrianą Murawską. Adriana jest dziewczyną, która nie dość, że zdobyła 7-tysięcznik, to ostatnio pojawiła się u nas z propozycją przeprowadzenia spotkania na temat Nowej Zelandii. Także będziemy mieli bardzo fantastyczne zdjęcia i historie związane z nie lada gratką, ponieważ nazwaliśmy to spotkanie Szlakiem Hobbitów. Także zapraszam nie tylko miłośników dalekich czy bliższych podróży, ale również fanów Tolkiena i Władcy Pierścieni, czy też Hobbita. Adriana opowie o tym, jak przygotowywać się do takich wypraw, jakie wiążą się z takimi wyprawami niebezpieczeństwa, czy też jakie przygody mogą nas czekać po drodze, i to te pozytywne. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, także 11 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na salę widowiskową Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
1: Czas wiosenno-letni kojarzy się z plenerowymi imprezami. Zaplanowaliście coś dla poznanianek, poznaniaków?
14: No, oczywiście. Wakacje rozpoczniemy od koncertu w Koronach Drzew, o którym chyba już wspominałem tutaj na antenie. 27 czerwca o godzinie 19 na Alei przed tarasem Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami będziemy czekać na państwa, ponieważ przygotowaliśmy niezwykły koncert. Z tarasu Domu Kultury wybrzmią utwory zagrane przez młodych adeptów kiosku muzycznego, który jest prowadzony przez Dominikę Pacynę w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Także będziemy mogli słyszeć wspaniałe utwory instrumentalne. Ale poza tym udało mi się zaprosić byłych pracowników Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, obecnych pracowników, którzy zaśpiewają dla państwa znane i lubiane utwory muzyki popularnej, zarówno te w języku polskim, ale też te w języku angielskim. Także wszystkich z państwa, którzy są miłośnikami Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, czy też po prostu chcieliby nas usłyszeć na żywo, zapraszam bardzo serdecznie. Wstęp na to wydarzenie jest darmowy, a przygotowaliśmy dla państwa naprawdę niezwykły, bardzo ciekawy program. Zapraszam. Wracając jeszcze tutaj do najmłodszych uczestników zajęć Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, 12 czerwca o godzinie 18 odbędzie się w Galerii pod Lipami wystawa prac pracowni plastycznej Gestu i Ekspresji, która prowadzona jest przez panią Dorotę Kęstowicz w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. I na ścianach galerii pojawią się prace młodych artystów. Artystów, którzy w ciągu roku zwiększają swój skill. To zarówno w malarstwie, w rysunku. I teraz, 12 czerwca, tradycyjnie odbędzie się ich wystawa, gdzie będziemy mogli podziwiać tę pracę, na którą bardzo serdecznie państwa zapraszam.
1: A do tego wszystkiego zachęcał
14: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
14: Dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy, sporo wydarzeń w maju i czerwcu w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Jeśli będziecie na poznańskich winogradach, warto tam zajrzeć.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania zaproszenie zarówno dla mieszkańców Poznania, jak i regionu.
15: Z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca Wielkopolski NFZ po raz kolejny realizuje akcję Miesiąc Zdrowia Rodzin, która potrwa do 23 czerwca tego roku. Rafał Stachlewski, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. W tym czasie odbędzie się blisko 20 wydarzeń profilaktycznych, podczas których będzie można porozmawiać ze specjalistami zarówno w Poznaniu, jak i w wielu innych miastach Wielkopolski. Polski. Miesiąc Zdrowia Rodzin to inicjatywa, która podkreśla, jak ważne są codzienne, świadome decyzje wpływające na zdrowie całej rodziny, od prawidłowego odżywiania przez aktywność fizyczną po regularne badania profilaktyczne. Podczas spotkań z doradcami do spraw profilaktyki i promocji zdrowia Wielkopolskiego NFZ-u uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny z serwisem diety NFZ oraz omówią wyniki analizy składu ciała. Podczas wydarzeń będzie można porozmawiać ze specjalistami pracującymi w placówkach ochrony zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, uczelniach czy w ZUS. Nie zabraknie także gier i zabaw dla dzieci o tematyce zdrowotnej.
1: Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie Wielkopolskiego NFZ. Zmieniamy temat. Ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości, wpadli w ręce mundurowych. 5 osób zatrzymanych w jeden dzień.
16: Zatrzymywanie osób poszukiwanych przez organy ścigania to jedno z priorytetowych zadań policji. Sierżant Michał Wiśniowski z Zespół Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Osoby popełniające czyny zabronione, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej, są regularnie namierzane i zatrzymywane przez poznańskich policjantów. Nie inaczej było 13 maja, kiedy to policjanci z Komisariatu Policji Poznań Północ zatrzymali w ciągu jednej doby 5 osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Wspólne działania funkcjonariuszy referatu patrolowego oraz dzielnicowych zaowocowały odnalezieniem mężczyzn, którzy mieli do odbycia w aresztach lub zakładach karnych zaległe wyroki. Zatrzymani próbowali uniknąć kary, m.in. za stalking, czyli uporczywe nękanie, zniszczenie mienia, kradzieże oraz posiadanie narkotyków. Wśród tych osób znalazł się również cudzoziemiec, który nie dopełnił spoczywającego na nim obowiązku opuszczenia polskich granic. Mężczyzna ten został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy przeprowadzą dalszą procedurę deportacyjną. Rekordzista wśród zatrzymanych tego dnia miał do odbycia wyrok wynoszący 163 dni pozbawienia wolności. Każde kolejne skuteczne zatrzymanie to jasny sygnał dla osób ukrywających się przed prawem, że unikanie odpowiedzialności jest jedynie tymczasowe. Poznańscy policjanci w ramach codziennej służby stale monitorują i weryfikują wszelkie informacje o poszukiwanych, dbając o to, by każda zasądzona kara została wyegzekwowana. Działania te mają na celu nie tylko realizację wyroków sądowych, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju mieszkańcom powiatu poznańskiego.
1: O tym wszystkim mówił nam sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. My tymczasem zmieniamy temat. Koleje Wielkopolskie zamierzają kupić używane pociągi.
13: Właśnie jesteśmy na etapie realizowania przetargu na zakup dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych, ale one są trzyczłonowe i z opcją dwóch, czyli w sumie razem 4 pojazdy powinny zasilić flotę Kolei Wielkopolskiej.
1: Kiedy one wyjadą na tory?
13: Termin dostawy jest 12 miesięcy po podpisaniu umowy na te pierwsze dwa, czyli przypuszczamy, że trzeci kwartał 2027 powinny pojawić się na torach, szczególnie na torach Poznań-Wągrowiec. Tam są potrzebne te większe, te duże pojazdy.
1: Mówił Marek Nitkowski z Kolei Wielkopolskich. Tymczasem czas na Zakład Ubezpieczeń Społecznych i kolejny temat.
17: Tylko do 20 maja wielkopolscy przedsiębiorcy i przedsiębiorcy w całym kraju muszą przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Należy to rozliczenie uwzględnić w dokumentach składanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za kwiecień. Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Jeśli z tegorocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik nie ma na koncie zaległości, ZUS automatycznie utworzy wniosek o zwrot nadpłaty i udostępni go na koncie płatnika w portalu ZUS dzień po złożeniu nowego rozliczenia. Wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca. ZUS wówczas wypłaci nadpłatę do 3 sierpnia tego roku. Natomiast w sytuacji, gdy z rozliczenia wynika niedopłata składki zdrowotnej, trzeba ją dopłacić razem ze składką za kwiecień, najpóźniej do 20 maja. Przedsiębiorca, który zamierza skorygować wysokość składek na ubezpieczenia zdrowotne za poszczególne miesiące 2025 roku, powinien złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty, jednak nie później niż do 1 lipca.
1: Mówiła Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Będzie teraz o najważniejszych imprezach sportowych w naszym mieście, które zaplanowano w tym roku.
18: Imprez w Poznaniu będziemy w tym roku mieli całkiem sporo. Zarówno takich imprez, gdzie będziemy zapraszali poznaniaków do kibicowania najlepszym sportowcom na świecie, ale też oczywiście takich imprez, gdzie będziemy zachęcali do aktywnego uczestnictwa. Niewątpliwie najbardziej prestiżowa impreza to Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Maciej Piekarczyk, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. Ostatni weekend sierpnia na poznańskim torze regatowym Malta. Będziemy gościli najlepszych kajakarzy, całą światową czołówkę. Oczywiście liczymy na udane występy naszych poznańskich kajakarzy z Martyną Klad na czele.
1: Nie zabraknie również imprez biegowych.
18: Tak, Poznań to myślę, że stolica imprez biegowych, jeżeli chodzi o nasz kraj. Imprezy biegowe. Poznań jest absolutną stolicą Polski, jeżeli chodzi o imprezy biegowe. Rozbieg poznańskiego czerwca 56 roku i na jesieni poznański maraton i bieg z okazji 11 listopada, czyli bieg niepodległości.
1: Jakie jeszcze imprezy czekają nas w tym roku w stolicy Wielkopolski?
18: W Poznaniu oczywiście mamy imprezy, gdzie zapraszamy poznaniaków w charakterze widzów i są to Kawaliada grudniowa. Rozpocząłem od tyłu. Bardzo chętnie przez poznaniaków oglądana impreza jeździecka, ale też turniej czerwcowy, turniej tenisowy na poznańskim Golęcinie i oczywiście memoriał Czesława Cybulskiego, memoriał lekkoatletyczny też na poznańskim Golęcinie. I Plaża Wolności nad Rusałką. Najlepsi siatkarze plażowi w Polsce w czerwcu będą rozgrywali swoje mecze. Ale mamy też oczywiście jeszcze imprezy poza imprezami biegowymi, imprezy, gdzie zapraszamy poznaniaków do uczestnictwa, więc impreza kolarska, Grand Fondo. Zachęcamy też oczywiście do Enea Ironman, czyli imprezy triatlonowej, która będzie się odbywała pod koniec czerwca i do basketu na wolności nowej imprezy. Koszykówka 3x3, goszcząca w centrum miasta Poznania. Myślę, że też to jest dobra propozycja dla poznaniaków grających w koszykówkę. Poza tymi imprezami, które wymieniłem, mamy też oczywiście imprezy europejskie, a więc imprezy, w których startuje młodzież i mam tutaj na myśli Puchar Europy w judo, mam tutaj na myśli Mistrzostwa Europy w karate Kyokushin, czy też 50-lecie Aikido w Polsce, impreza, która będzie odbywała się w czerwcu na poznańskich targach.
1: Przypomnę, najważniejszym wydarzeniem w tym roku będą z pewnością Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, które odbędą się w sierpniu na torze regatowym Malta. Mam kolejne zaproszenie, tym razem coś dla najmłodszych.
19: W tym roku poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zapraszają wszystkie dzieci na Dzień Dziecka z POSIR nieco wcześniej, bo w niedzielę 31 maja, a więc dzień przed Dniem Dziecka. Tak jak w zeszłym roku, na wszystkie dzieci z rodzinami będzie czekało na śródce, na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego mnóstwo atrakcji, a wśród tych atrakcji będą kolorowe dmuchańce, stanowiska klubów sportowych, na których dzieci będą mogły wykazać się sprawnością, zręcznością, szybkością. Wszystkie dzieci, które przyjdą do nas w tym dniu od godziny 12 dostaną karty małego sportowca i na tych kartach będą zbierać pieczątki. Uzbieranie 5 pieczątek oznacza upominek, który przygotowały dla mieszkańców Poznania poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Przed nami 5 godzin dobrej zabawy, ponieważ właśnie ten Dzień Dziecka Sportowy, Dzień Dziecka z POSIR potrwa do godziny 17. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy 31 maja. Jeszcze raz na Śródkę, ulica Gdańska 1, boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Warto na pewno przyjść na tę imprezę. Kto był w zeszłym roku, ten na pewno nie żałował.
1: mówił Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Wspomniana impreza jest bezpłatna. A jeszcze tak a propos wydarzeń, które przed nami w Poznaniu. Szykuje się oczywiście Poznań, cały Poznań ukulele. Wydarzenie już w czerwcu w stolicy Wielkopolski. Przypomnę, że będzie to 10. edycja, a ze mną Piotr Kończal, organizator tego wyjątkowego wydarzenia.
20: W zeszłym roku tak sobie postanowiłem, że 10. edycja to będzie dobry moment, żeby zatrzymać się. Nauczyłem się, że rzeczy trzeba kończyć. Tworzą się potem jakby nowe pomysły, ale jestem fanem tego, żeby w odpowiednim momencie pewne inicjatywy zamykać. One wtedy są fajnie zbudowane wspomnieniami.
1: Dekada to sporo czasu.
20: No kurczę, naprawdę jak wymyślałem to te ponad 10 lat temu, to w ogóle nie myślałem o przyszłości, ale myślę, że gdyby ktoś mnie zapytał, to nie spodziewałbym się, że aż tak pięknie się to rozwinie i że tyle tego dobra zrobimy.
1: Powiedzmy, przypomnijmy, jakie były początki.
20: To zaczęło się jeszcze wcześniej z pierwszą poznańską niesymfoniczną orkiestrą ukulele. Już zaczęliśmy sobie grać i trafiliśmy na festiwal najstarszy europejski do Czech pod Pragą, do Unetic. I na tym festiwalu przeżyliśmy wspaniały czas, zobaczyłem, jakie to jest fajne środowisko, towarzystwo, jak to ukulele świetnie łączy ludzi. No i wróciłem do Poznania z myślą, że hej, gdzie jak nie tutaj, że robimy festiwal. I tak się zaczęło. Na początku jeszcze na dziedzińcu Urzędu Miasta to była taka bardzo pierwsza edycja, była bardzo skromna. Opierała się przede wszystkim o nas, o nasze występy, nasze warsztaty. Ale z racji tego, że z PPN-u już jeździliśmy wtedy po Europie, no to tych kontaktów trochę było i zaczęliśmy je wykorzystywać i ściągać do Poznania coraz więcej. Potem to już tak się zbudowało pięknie. Taką markę ten Poznań nasz kochany zdobył, że już od paru lat to nie szukamy my wykonawców, tylko wykonawcy się już dopominają, proszą, hej, chcemy zagrać na całe Poznaniu ukulele.
1: Tak będzie właśnie w tym roku od 4 do 7 czerwca. Jaka będzie ta właśnie 10. edycja?
20: Bardzo zależało mi na tym, żeby ona zachowała to wszystko, co było w latach ubiegłych, co zbudowaliśmy, czyli klimat. Jak co roku powtarzam, nazwałem to festiwalem, bo brakowało innego słowa, ale to nie jest typowy festiwal. Więcej, to nie jest do końca festiwal ukulele. Ukulele jest tylko tym magnesem, albo aż i interfejsem, dzięki któremu dotykamy ludzi, otwieramy ich na siebie nawzajem, na muzykę, na uśmiech, ale tak naprawdę właśnie wszystko kręci się wokół społeczności, wokół ludzi po prostu, otwartości na ludzi, ale przez muzykę. I już w ostatnich latach, jak wzbogacałem festiwal o kolejne jakby elementy, w zeszłym roku, kiedy tworzyliśmy namiot, w którym instrumenty perkusyjne hałasują przez cały czas na Placu Wolności i w tym roku jakby kontynuuję to, że rozszerzam jeszcze bardziej, będą przed instrumenty dęte się pojawią, ale oczywiście wszystko w oparciu o ukulele. No i zależało mi na tym, żeby na ostatnią edycję pościągać też wykonawców, którzy już są z Poznaniem, z naszym festiwalem z życi, którzy czują się tutaj jak w domu. Także oczywiście są nowi wykonawcy też, ale ci najważniejsi, czyli ukulele Bobojsi wracają do nas. Deadman's Hugh. PPNU już nie istnieje od zeszłego roku, ale na bazie PPNU też tworzymy nowy projekt Ukuparty, bo to też chyba będzie takie hasło tegorocznej ostatniej imprezy, po prostu bawmy się. 3 lata temu powstał zespół Senioruki specjalnie na nasz festiwal i ten zespół kwitnie, ma się dobrze, wspaniale, cały czas równo, w zasadzie tydzień w tydzień mamy próby, rozwijamy się, gramy koncerty, no i będziemy też z Seniorukami na festiwalu, ale tak samo są najmłodsi, bo przypominam, że ten festiwal nie ma ograniczeń żadnych, ani wiekowych, ani społecznych, ani muzycznych nawet, także i dzieciaki, no będą ukulelowe łojery przede wszystkim z nami znowu i senioruki i wszystko po środku oraz po obu stronach tych projektów.
1: 4 startujecie.
20: Tak, 4 w naszym klubie festiwalowym. Tam tego rozpoczniemy nietypowo, bo stand-upem ukulelowym. All That Ukulele to jest wrocławski stand-uper. Piątek, ponieważ to będzie taki trochę dzień wolny, bo w czwartek jest Boże Ciało, więc długi weekend nam się robi, więc w piątek już w ciągu dnia będziemy rozpoczynać warsztaty, a po południu już na Placu Wolności, miasteczko festiwalowe i główna scena, gdzie rozpoczynają się koncerty i wspólne grania. Potem sobota, kolejny dzień, czyli to jest 6 czerwca, jak co roku tradycyjnie godzina 12, wdrapujemy się na Ratusz Poznański, gramy hejnał na ukulele, potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie od 13 do 22 longiem koncerty, warsztaty, wspólne grania, zabawa. No i niedziela, ostatni dzień, tak samo Plac Wolności, cały dzień od godziny 13 do późnego popołudnia.
1: Przypomnę, cały Poznań ukulele już od 4 czerwca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zaczniemy od pieniędzy, tym razem dla rodzinnych ogrodów działkowych. Na pytanie, jakie było zainteresowanie dotacjami, Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, odpowiada.
2: Zauważamy, że z roku na rok jest ogromne, stąd też my zwiększyliśmy pulę dofinansowania, bo na początku, jak zaczęliśmy 9 lat temu, to była kwota 500 000, teraz mamy już 1 000 000 zł, ale na przykład w tym ostatnim konkursie 7 ogrodów działkowych wygrało konkurs, ma tą dotację, a ponad 20 wniosków złożonych, czyli jednak konkurencja jest duża. Wszystkie wnioski były dobre, no ale wygrały najlepsze, taka jest już formuła konkursu. Zmieniliśmy dwa temu zasady, że mamy możliwość dotowania do 200 000 zł. Oczywiście musi również być wkład własny, ale dzięki temu te ogrody są bardziej funkcjonalne, bardziej przyjemne do przebywania dla samych działkowców. To są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej, elektrycznej, to jest remont domu działkowca, czy stworzenie takiej strefy na przykład przebywania dla dzieci. Także wszystkie te inwestycje są potrzebne.
1: A co z ogródkiem Energetyk 1 na północy Ostrowa Tumskiego?
2: Znaczy w tym przypadku wiemy, że sprawa jest mocno skomplikowana, ponieważ tam będzie prowadzona inwestycja, ale za każdym razem taką mamy wypracowaną zasadę, że w momencie, kiedy wywłaszczamy działkowców, zdarza się to naprawdę bardzo, bardzo rzadko, dostają grunt zamienny, czyli zamienne działki. Tak było w przypadku rozbudowy stadionu miejskiego. Wszyscy działkowcy chętni dostali zwrot za nakłady oraz grunt, działkę zamienną. I tak samo będzie w przypadku Energetyka. Ale jeszcze trochę czasu. Jest trochę takich miejsc. Ja przypomnę, że w te działki, w momencie, kiedy były przygotowania euro, były na Starołęce. Natomiast teraz są to działki na Ramowicach. Także w tamtym rejonie Poznania te działki są przygotowywane. Także proszę tu się nie martwić. Żaden ten działkowiec nie będzie pokrzywdzony. Ja też rozmawiając z prezesami RODO Energetyk mówiłem też na ich prośbę, że do czasu, kiedy nie wjedzie spycharka na te ogrodnie, znaczy się inwestycja, oni będą mogli użytkować te działki, tym bardziej, że całą przygotowanie inwestycji, pozwolenia na budowę i tak dalej, to przecież trwa, ale równolegle będą mieli jeszcze drugie ogrody, żeby już tam nasadzać i tak dalej, żeby to nie były puste przestrzenie.
1: A będą nowe działki dla tych, którzy jeszcze ich nie mieli?
2: Ja z miesiąc czy dwa miesiące temu rzeczywiście na takim zebraniu plenarnym, można powiedzieć, wszystkich ogrodów poznańskich działkowych o tym wspomniałem, że trochę przykładem chyba nie zna bodajże, że będziemy chcieli właśnie przygotować nowy teren, właśnie na północy na Poznania. Tu się toczą rozmowy między Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami a KOWR-em na temat zamiany czy przekazania tych właśnie gruntów. Tam, gdzie byśmy chcieli taki nowy ogród stworzyć na terenach zielonych, gdzie nie można budować, gdzie nie może być innej infrastruktury. Oczywiście największym problemem będzie potem, w jaki sposób te działki przekazać. Komu miałby przypaść? No, ale to musimy wtedy wymyślić jakiś dobry sposób, żeby był sposób sprawiedliwy. Ale na pewno te tereny zielone są potrzebne. W Poznaniu ich jest bardzo dużo, jesteśmy z tego dumni, ale kolejne nie zaszkodzi.
21: Zbigniew Konkol, prezes 2. Armii Wojska Polskiego. Proszę Państwa, to są pieniądze duże, ale małe, ponieważ inwestycja, którą robimy dwuetapowo, jedna została zrobiona w 2024 roku, ta tamta część ogrodu, wymiana rur, które zasilają działki potem do podlewania, do infrastruktury. A ta druga część, to będzie robiona w tym roku, będzie kosztowała 850 000. Poprzednia kosztowała 750, ale to były inne pieniądze, jak się okazuje. Następna sprawa. Bardzo dużo zawdzięczamy działkowiczom, którzy płacili po 200 zł rocznie, a działkowiczów mamy 840 i doprowadzili do sumy 520 000 zł, które pozwoliły nam uzyskać maksymalną ilość punktów w tym konkursie od pana dyrektora, który był przewodniczącym komisji. I ja uważam, że to jest duży wysiłek, bo infrastruktura jest stara. Ma 40 lat. To się przejawia tym, że tam są, w ziemi są rury. Rury są stalowe albo one są przerdzewiałe. No i zaczyna woda wypływać na górę. Woda ma to do siebie, że jak ona płynie, to ona płynie tam, gdzie jest najlżej, tak? I tak, ona tu wypływa, ale tam pękło. A to są duże pieniądze dodatkowe, które nam wypływają z budżetu, który mamy. Nie mamy za dużego budżetu. W tym roku będzie dofinansowanie od prezydenta miasta i 45 000 dostaliśmy od wojewody i jeszcze dostaniemy z Warszawy około 25 000 na tą samą ogromną inwestycję. W tym roku były dwie awarie, takie duże, gdzie trzeba było rozkopywać aleje, wymieniać tam kawał rury uszkodzonej. Jakieś, no bez przesady, 30 parę pęknięć, bo każda działka ma studzienkę. W tej studzience jest kran i te krany, jeżeli ktoś nie otworzył przed zimą, żeby woda spłynęła, popękały, no. A te krany, liczniki mają, i w tych studzienkach są liczniki, i te liczniki również uszkadzają się. Próbujemy to uregulować, ale regulację może zrobić tego walne zebranie, bo nie wolno nam karać działkowicza, ale walne zebranie to może zrobić. Powiem, że ja w tej chwili, żeby rozpocząć tą inwestycję, muszę zrobić przetarg. A żeby zrobić przetarg, ja muszę mieć kompletne pieniądze. I mam te pieniądze na dzisiaj, na tą drugą część, te 850 tysięcy. Także jestem spokojny. Nie mógłbym robić przetargu po prostu, nie mając zabezpieczenia finansowego.
3: Zdzisław Śliwa, prezes Okręgu Polskiej Związek Działkowców. W Poznaniu działek wolnych nie ma. Jeżeli są, to są tylko z odzysku. Ktoś, powiedzmy, nie ma sił, rezygnuje, sprzedaje działkę. I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma. No po prostu ona, ktoś ogłasza, wisi ogłoszenie na tablicy i za chwilę znajduje się chętny, przychodzi, podpisują umowę przeniesienia praw do działki, przychodzą do nas już z dokumentami podpisanymi i praktycznie natychmiast sprawa się załatwia. Także rzeczywiście boom dalej jest. To się nie zmieniło. Wszystko po trochu. Na pewno jednym z chyba najważniejszych takich argumentów o tym, że mieć działkę, to jest ta właśnie przestrzeń. Przecież tutaj w sobota, niedziela to tętni to życiem. To są całe rodziny, które przyjeżdżają. Te grille, nie grille, odpoczynek, no i przede wszystkim kontakt z naturą, z świeżym powietrzem i z drugim człowiekiem, dokładnie tak. Ale także, no, niestety jest i ta nieco ciemniejsza strona ogrodów działkowych, próba przekształcania ich w osiedla mieszkaniowe. No, prawo budowlane, które jak Państwo widzi, no, daje szansę, że możemy budować coś takiego, jak na przykład do 35 metrów kwadratowych. Jak to ktoś zrobi, to powstaje taki mały domek, którym można tworzyć warunki życiowe. Ustawa zakazuje przebywania stałego, przeniesienia wszystkich czynności życiowych na teren ogrodu. Natomiast mówi się, że w ogrodach działkowych można przebywać w sezonie i tak dalej. Oczywiście granica jest bardzo płynna i ta granica jest często niestety gdzieś tam zamazywana przez działkowców. Najgorszą rzeczą jest to, jeżeli ja się, może dla działkowca, dla nas najłatwiej prowadzić działania, jeżeli ktoś się zamelduje na działkę. Choć meldunek też nie powinien mieć miejsca. Z kolei urzędy mówią, to jest tylko i wyłącznie rejestracja pobytu. Natomiast jeżeli ktoś taki dokument przynosi, no to czarno na białym udowadnia, ja zamieszkałem na stałe i wtedy można stosować sankcje przewidziane w ustawie. I także to jest ten problem taki bolesny, chociaż mówię, on występuje przede wszystkim na terenie miasta i powiatu, natomiast tak, na skali okręgu to jest skala znikoma.
4: Susza to też wyzwanie, prawda?
3: No, nam zależy na klimacie, na ochronie środowiska, na tym, żeby rzeczywiście było ekologicznie. Stąd też między innymi od paru lat jeszcze ciągle mamy w okręgu i też dajemy wszystkim działkowcom poradniki, jak zagospodarować deszczówkę. To wszystko, co spada z nieba, co jest takim odpoczynkiem dla naszych pomp, które jednak, no, muszą funkcjonować i pompować tą wodę. Na szczęście infrastruktura ogrodów jest wyposażona, ale tak jak tutaj mówiliśmy dzisiaj, niestety ona już jest zbudowana przed laty i rury pękają co wiosnę, szczególnie w warunkach, kiedy przez zimę wyłączamy wodę, bo na ogół woda nie jest całoroczna, na okres zimy się ją wyłącza, no to wiosną puszcza się, oczywiście wyskakują zaraz dziury, łata dziur i koszty. Dlatego też są duże potrzeby w zakresie właśnie modernizacji tej infrastruktury. Sieć wodociągowa, tak na tym ogrodzie działkowym, już budowana od kilku lat, przebudowana, pół ogrodu zrobiono, teraz przystępujemy do drugiego etapu. Koszt zadania 800 tysięcy złotych, to jest potężna sprawa, dlatego dotacje, które uzyskujemy, są wielką pomocą dla wszystkich działkowców ogrodów działkowych. Dzięki tym sieciom wodociągowym, które mamy, działkowcy starają się, myślę, że dosyć racjonalny sposób używać tę wodę. Temu służy również to, że myśmy te sieci zbudowali na zasadzie nie, że włączasz sobie wodę i lejesz i nie ponosisz kosztów. Na ogół są opomiarowane pobory wody i ustalana jest jakaś stawka za tą wodę, która, no, zachęca do oszczędzania, bo jak więcej wylejesz, to więcej zapłacisz. Na razie tej wody nam nie brakuje. No, troszczymy się o to, żeby rzeczywiście ta roślinność, którą posadzimy, szczególnie na działkach warzywnych, no, wymaga podlewania, bo bez tego nic nie urośnie. Natomiast na przykład na trawniki już tak akurat tak mocno nie lejemy, może w mniejszym stopniu. No mamy jeszcze pewien problem z tymi basenami, które się napełniają, ale na szczęście to one jest napełnione raz na jakiś czas, a potem ta woda i tak trafi do gleby, więc to jest kolejna sprawa. No łączenie przyjemnego z pożytecznym. To, że miasto daje nam te granty, on daje nam w szerszym zakresie możliwość ich wykorzystania, bo Urząd Marszałkowski, on miał bardzo ściśle ukierunkowane kierunki inwestowania, czyli tylko woda, aleje i ogrodzenia. Natomiast tutaj mamy możliwość modernizacji sieci energetycznych, budowa, czy powiedzmy sobie wsparcie w zakresie domów działkowca, infrastruktura rekreacyjna, place zabaw, takie te siłownie plenerowe, no i wiele, wiele innych zadań, które ogrody podejmują dla siebie, które mają poprawić warunki do wypoczynku i rekreacji dla ludzi, a także zachęcić ludzi do przychodzenia, nawet i ławeczki, żeby były w ogrodach, żeby ten odwiedzający miał gdzie przysiąść, choćby nawet tutaj proszę na placu zabaw, jakieś też są, gdzie można, dzieci, rodzice są razem, mają warunki do działania. Nawet ta rekreacja, ten stół do ping-ponga, on tu ciągle grają, ciągle coś się dzieje. Ogród naprawdę żyje, tętni życiem i on jest potrzebny.
1: Było o pieniądzach dla rodzinnych ogrodów działkowych, a w naszym magazynie czas na Stare Miasto. Zatrzymano dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za kradzież z włamaniem do kontenera budowlanego.
16: Dwóch mężczyzn weszło na teren budowy przy ulicy Krysiewicza w Poznaniu w poszukiwaniu łatwego zarobku. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Ich celem stał się kontener budowlany, w którym sprawcy mieli nadzieję znaleźć drogocenny łup. Najpierw uszkodzili rolety antywłamaniowe, a następnie po wybiciu szyby w oknie dostali się do wnętrza kontenera. Stamtąd ukradli radiostację oraz narzędzia, których łączna wartość wyniosła 5,5 tysiąca złotych. Pokrzywdzeni o włamaniu i kradzieży sprzętu dowiedzieli się dopiero 2 marca po powrocie do pracy. Na miejsce wezwano policjantów z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto, którzy od razu podjęli działania zmierzające do zatrzymania sprawców kradzieży. Śledczy m.in. na podstawie zabezpieczonego monitoringu ustalili tożsamość obu mężczyzn. Dzięki wspólnym działaniom policyjnych śledczych oraz kryminalnych podejrzani zostali namierzeni i zatrzymani pod koniec kwietnia. Jeden z nich, 38-letni mieszkaniec Poznania, po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazał się osobą poszukiwaną do dwóch innych spraw, których sądy orzekły łącznie ponad 3 lata pozbawienia wolności. Ponadto mężczyźni w przeszłości odbywali już wyroki za podobne przestępstwa. W związku z tym usłyszeli oni zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
1: Za popełnione czyny grozi im teraz nawet do 15 lat pozbawienia wolności. O ich losie zadecyduje sąd. Zmieniamy temat. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przypomina o obowiązku corocznego serwisu kotłów gazowych i gazowych podgrzewaczy wody, mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
6: Te przeglądy są kluczowe dla ochrony zdrowia i życia, a także zapewnienia sprawności technicznej urządzeń. ZKZL przypomina, że zgodnie z postanowieniami umów najmu, najemca jest zobowiązany do zapewnienia corocznego serwisu zamontowanych urządzeń, w tym kotłów gazowych oraz gazowych podgrzewaczy wody, czyli popularnych junkersów, które znajdują się w miejskich lokalach. Te przeglądy i konwersacja powinny być wykonane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Dokumentację, która potwierdza wykonany przegląd, należy przechowywać w mieszkaniu. Jest to kluczowe, szczególnie kiedy najemca zauważy usterkę danego urządzenia. Dlaczego te regularne serwisy mają znaczenie dla bezpieczeństwa? Ponieważ zaniedbanie tych obowiązków może prowadzić do poważnych zagrożeń, m.in. wycieku gazu czy zatrucia tlenkiem węgla, które stanowią realne ryzyko dla zdrowia i życia użytkowników lokalu. Ta terminowa konserwacja pozwala też zapobiegać awariom, minimalizuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, a także powoduje, że nasze rachunki mogą być niższe, ponieważ prawidłowo działający kocioł gazowy to jego większa wydajność.
1: W przypadku pytań można się kontaktować z Biurem Obsługi

0: Halo Radia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Do kiedy uczniowie mają czas na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami? O tym na początek tego wydania.
2: Rekrutacja ruszyła. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas do 29 maja do godziny 15. Miasto Poznań, tak jak w latach poprzednich, prowadzi nabór wspólnie z powiatem poznańskim. Anna Bartecka, kierownik Wydziału Oświaty. Młodzież może wybrać maksymalnie 3 placówki z Poznania oraz 3 placówki z powiatu. Podobnie jak w latach poprzednich, nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. Podobnie jak w latach poprzednich, rekrutacja też jest prowadzona elektronicznie przez system nabór. Młodzież od 3 do 7 lipca ma czas na dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów. 13 lipca, dokładnie o godzinie 12, będzie ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i też od tego dnia rozpocznie się potwierdzanie woli przyjęcia.
1: A co z uczniami, którzy ubiegają się o przyjęcie, którzy ubiegać będą się o przyjęcie do szkół lub klas dwujęzycznych i sportowych, a także oddziałów międzynarodowych?
2: Uczniowie, kandydaci do tych właśnie klas powinni śledzić informacje na stronach szkół, do których będą kandydować, w celu dowiedzenia się, kiedy są sprawdziane kompetencje językowych, predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznych. Dodatkowe informacje o ofercie można znaleźć na stronie nabór. Tam także jest zakładka dokumenty, gdzie znajdują się wszystkie inne przydatne wiadomości oraz oświadczenia do pobrania. Jeżeli jednak ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, może się kontaktować także telefonicznie z pracownikami Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania lub też przez adres mailowy.
1: Przypomnę jeszcze, miasto Poznania od lat zachęca młodych ludzi do wyboru szkół, w których można nauczyć się konkretnego fachu. Od 2015 roku realizowana jest kampania Szacun dla zawodowców. W ramach tego projektu promowana jest wiedza o kształceniu branżowym. Czas na temat inwestycyjny. Będzie kilka ważnych informacji dla kierowców.
3: Trwają prace budowlane w rejonie skrzyżowania ulic Piątkowskiej i Trójpole. Są one realizowane przez inwestora zewnętrznego na podstawie umowy partycypacyjnej. Przebudowa ulicy Piątkowskiej w pobliżu ulicy Trójpole jest prowadzona na odcinku prawie 200 metrów. W ramach zadania zostanie przebudowane skrzyżowanie. Zostanie wykonany nowy zjazd w kierunku zabudowy mieszkaniowej, która powstaje za torowiskiem tramwajowym. Przed skrzyżowaniem z ulicą Trójpole w kierunku centrum miasta powstanie dodatkowy pas ruchu dla autobusów oraz kierowców skręcających w prawo. Po zachodniej stronie ulicy Piątkowskiej od ulicy Trójpole w kierunku Alei Solidarności powstanie droga dla rowerów, która będzie miała szerokość 2 metrów. Chodniki i jezdnia zyskają nową nawierzchnię. Dodatkowo w rejonie przejść dla pieszych będą zamontowane fakturowe oznaczenia nawierzchni dedykowane osobom niewidomym i niedowidzącym. Zmodernizowana zostanie również sygnalizacja świetlna. Przebudowane będzie oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. Ponadto w ramach zadania wybudowany zostanie nowy zjazd z ulicy Juraszów w drogę wewnętrzną wraz z chodnikiem i drogą rowerową. Wykonany zostanie również chodnik prowadzący do przystanku tramwajowego Lutycka Szpital, który jest zlokalizowany pod ulicą Juraszu.
1: Mówił nam Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Wspomniane prace powinny zakończyć się do końca sierpnia. A tymczasem w kalendarzu maja, więc miesiąc, którym zieleń najbardziej cieszy. Tymczasem przypominamy o konkursie Zielony Poznań. Od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywa pasja mieszkańców do roślin. Dzięki nim balkony, podwórka i ogrody zamieniają się w małe zielone oazy. Jeśli tworzysz taką przestrzeń, warto ją pokazać i zgłosić się do konkursu.
4: To piękna tradycja i potwierdzenie, że miasto może być zielone właśnie dzięki inicjatywie jego mieszkańców. Ewelina Murzydło, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, przewodnicząca Miejskiej Komisji Konkursowej Zielony Poznań. Dziękujemy w ogóle za dotychczasowy udział wszystkim uczestnikom, za ten trud, pasję włożoną w tworzenie zielonych zakątków w przestrzeni miejskiej.
1: Na początek proszę powiedzieć więcej na temat samego konkursu.
4: Konkurs to przede wszystkim edukacja społeczna mieszkańców Poznania w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy, ale też utrwalenie wizerunku naszego miasta postrzeganego jako miasto zieleni. I dlatego uczestnicy, którzy biorą udział,

0: no, potwierdzają, że ich działania to działania na rzecz zieleni i świadczą właśnie o niestającej dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania. Konkurs oczywiście adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych, które zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, zielone podwórka, ogródki przy budynkach wielorodzinnych lub osiedlach mieszkaniowych, działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców oraz inne. Mamy tutaj na myśli kwietniki, pasy zieleni, zielone dachy, ukwiecone i zazielone elewacje, ogrody społeczne, skwery utworzone z naturalnej roślinności, którymi zajmują się mieszkańcy, przestrzeń z prywatnymi ukwieconymi aranżacjami przy kawiarni, sklepie, punkcie usługowym. To już 33. edycja. Zgłoszenia możemy zgłaszać do 30 czerwca. Mamy kilka kanałów, którym uczestnik może wykorzystać. Może ją przesłać pocztą na adres Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Może to zrobić osobiście w siedzibach rad osiedli działających komisji na terenie miasta Poznania, jak również w wybranych punktach Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, które mieszczą się na Placu Kolegiackim 17, czyli Belta 16/20 oraz 28 czerwca 1956 numer 404. W tym roku wprowadziliśmy również możliwość takiej karty zgłoszeniowej, którą można przekazać za pośrednictwem e-doręczeń na adres właśnie Urzędu Miasta Poznania. Taki adres na stronie głównej miasta Poznania www.poznań.pl lub na naszym portalu Zielone Poznań. Inicjatywa, która przede wszystkim pokazuje, jak pięknie można aranżować swoje zielone przestrzenie w miejscu, gdzie mieszkamy.
1: A jakie miejsca wygrały rok temu?
0: No, Miejska Komisja Konkursowa, która dokonała oceny, no, miała nie lada wyzwanie. Oczywiście kryteria są stałe i brane są pod uwagę ogólne walory estetyczne ocenianego obiektu, jak i układ kompozycji, ale również docenialiśmy oryginalność, pomysłowość, ekologiczną wartość i wkład własny uczestników. Podczas oceny w zgłaszanych ogrodach, balkonach, terenach zieleni osiedlowej obserwowaliśmy ogromne zaangażowanie mieszkańców, dbałość o przestrzeń, na której mieszkają. Ocena była właściwie wyzwaniem, gdyż wiele z nich reprezentowało bardzo wysoki poziom. Na wyróżnienia zasługiwały ogrody klasyczne, romantyczne, ogrody kwiatowe, ogródki warzywne z akcentowaniem na rośliny miododajne, gatunki rodzime, jak również dostrzegano ekologiczne trendy poprzez zbieranie deszczówki, tworzenie przestrzeni przyjaznej dla owadów i ptaków. Wśród nagrodzonych również pojawiły się wyróżnienia. Wyróżnienie tutaj pani kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za przestrzeń służącą wielozmysłowemu doświadczaniu roślin przez odwiedzających. I tutaj należy wspomnieć, że konkurs cieszy się olbrzymią popularnością. W 32. edycji, proszę Państwa, przekroczyliśmy ponad 100 tysięcy obiektów zgłoszonych na przestrzeni 32 lat. Z roku na rok ten poziom jest naprawdę wysoki, więc serdecznie zapraszamy. Jeśli masz zielony zakątek, obiekt, balkon, zielony taras, ogród przydomowy, działkę, zgłoś się, podziel się tą swoją pasją i weź udział w 33. edycji konkursu Zielone Poznań. To właśnie doskonała okazja, by pokazać te piękne przestrzenie w tej miejskiej zielonej okolicy. Przy okazji oczywiście zdobyć atrakcyjne nagrody. Przypominam, że konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy do 21 lipca będą lokalne komisje oceniające zgłoszenia na Fyrtlu na stronie www.poznań.pl/zielonepoznań i również na tej stronie głównej miasta są podane komisje, które działają na danym Fyrtlu i tam ten konkurs może się odbywać. Drugi etap to oczywiście te najwyżej opunktowane obiekty trafiają pod ocenę Miejskiej Komisji Konkursowej, która z kolei będzie miała swój objazd na początku sierpnia tego roku. Dodatkowo może też warto przypomnieć, że wyróżnienia będą również przyznawane za żywe kobierce roślin okrywowych w ogrodach. To jest wyróżnienie dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogród wspierający hortiterapię to oczywiście wyróżnienie kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i bioróżnorodność w ogrodzie lub na działce to jest wyróżnienie prezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. Konkurs od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywają pasja mieszkańców. Dzięki nim te zielone przestrzenie zmieniają nasze małe, zielone oazy, fyrtle i jeśli tworzysz taką przestrzeń, pokaż ją nam i zgłoś się do konkursu.
1: A zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę. W moim studio zagościła
2: Ania Rzepka, Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. W KREO wiosną dzieje się dużo. KREO prowadzi też, jeżeli ktoś nie wie, Poznańskie Centrum Wolontariatu, czyli takie miejsce na mapie Poznania, ale też w internecie, gdzie każda osoba, która chce podjąć wolontariat i też organizacje, które tych wolontariuszy poszukują, potrzebują, może dodać swoje oferty, no a wolontariusze mogą je przeglądać i dowiedzieć się, co to za wolontariat i co on im daje. I widać, że na wiosnę budzimy się do życia, bo tych ofert ze strony organizacji, ale też zapytań ze strony osób, które są chętne, żeby ten wolontariat podjąć, jest bardzo dużo. Dlatego jeżeli jeszcze się wahacie albo to nie wpadło wam do głowy, ale czujecie tą taką wiosenną energię, która się w was buduje, że chcielibyście zadziałać lokalnie u nas w mieście, to zachęcam, żeby sprawdzać nasze social media, naszą stronę wolontariatpoznań.pl, bo te oferty są bardzo różnorodne i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My też ostatnio jako Poznańskie Centrum Wolontariatu włączyliśmy się w taką ogólnomiejską akcję wiosennych porządków, który po raz 28 zdaje się organizował Urząd Miasta Poznania. Bardzo nam miło, że mogliśmy się włączyć. Sprzątaliśmy naszą cytadelę. Było to bardzo miłe doświadczenie, bo włączyli się nie tylko nasi wolontariusze KREO, ale też wolontariusze innych organizacji, dzieci i młodzież z rodzicami. Także było to naprawdę fajne dwudniowe wydarzenie, takie międzypokoleniowe. No i też pogoda się udała. Także bardzo się cieszymy i cieszymy się też, że takie akcje organizuje miasto, bo to też pokazuje, że mieszkańcy mogą się zaangażować i widzieć też ten swój realny wpływ po prostu na swoją okolicę przez właśnie po prostu sprzątanie jej, wiosenne porządki, to co robimy w domu i pozwala też poczuć, że ten Poznań też jest naszym domem.
1: A propos okolicy, powiedzmy, że Cytadela to teraz wasza okolica, bo kiedyś KREO mieściło się na poznańskich Jeżycach, teraz przy ulicy Kutrzeby, to niedaleko właśnie Cytadeli.
2: Zgadza się. Akcja odbywała się pod hasłem Sprzątamy nasze fyrtle, więc my wzięliśmy to sobie do serca. Faktycznie Cytadela jest tuż obok. Nasze biuro KREO i jednocześnie też Poznańskiego Centrum Wolontariatu znajduje się na ulicy Kutrzeby 16G przez 124. To znaczy Cytadela jest blisko, a skoro już rozmawialiśmy o komunikacji miejskiej, to jeżeli ktoś się nią porusza, to najlepiej wysiąść na przystanku Urząd Marszałkowski albo Armii Poznań, jeżeli dojeżdżacie do nas tramwajem. Warto pamiętać, gdzie jesteśmy. Nie jest trudno trafić, gdyby ktoś się zgubił, to na stronie PCW znajdzie też podpowiedź, bo nasza oferta darmowych szkoleń, spotkań jest bardzo duża.
1: Ja byłem u was na drzwiach otwartych, wtedy to był mój pierwszy raz u was. Bez nawigacji, powiem tak słuchaczom, trafiłem bez problemu.
2: Da się trafić bez nawigacji, ale jednak tak jak wspominałam, 16G, to znaczy, że jeszcze przed tym jest 16 od A do F, więc czasami, zależy z której strony podejdziemy, to może być czasem problematyczne.
1: Co dobrego jeszcze u was?
2: Mnóstwo dobra. Zacznę może od tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tych szkoleniach. Poznańskie Centrum Wolontariatu jak co miesiąc publikuje swoją ofertę szkoleń. Możecie sprawdzić je na naszej stronie wolontariatpoznań.pl, też oczywiście na social mediach, tam znajdziecie cały rozkład jazdy. Są szkolenia darmowe dla osób, które są wolontariuszami, między innymi darmowy migowy dla początkujących, który serdecznie polecam, bo również byłam na takiej lekcji jakiś czas temu i tak mnie zainspirowała, że zapisałam się na cały kurs języka migowego, więc warto.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
2: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
2: Dziękuję.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż. Tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. 400 czujek dymu i czadu trafi do poznańskich seniorów i seniorek. To efekt współpracy Poznania i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która przekazała miastu urządzenia. Sprzęt zostanie zamontowany w domach osób starszych oraz z niepełnosprawnościami mieszkających w stolicy Wielkopolski oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, na przykład samotnie prowadzących gospodarstwo domowe lub żyjących pod jednym dachem z inną osobą wymagającą wsparcia i opieki. Kolejny temat. Seria kradzieży w poznańskich sklepach zakończona. 36-latka została deportowana z Polski.
11: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące ujęcia kobiety, która miała odpowiadać za kradzież ubrań oraz biżuterii w jednym ze sklepów zlokalizowanych w galerii handlowej przy ulicy Matyi w Poznaniu. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Na miejscu funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań Wilda potwierdzili kradzież produktów, których wartość przekroczyła 1000 zł. Obywatelka Ukrainy licząc na uniknięcie surowych konsekwencji, prosiła mundurowych o ukaranie jej jedynie mandatem. Było to jednak niemożliwe, nie zdawała sobie sprawy, że przekroczenie progu wartości skradzionego mienia sprawia, że doszło w tym przypadku do przestępstwa, a nie wykroczenia. Nie był to koniec problemów 36-latki tego dnia, a ich zdecydowany początek. Policjanci szybko ustalili, że to nie pierwsza taka sytuacja. Kobieta dwukrotnie w przeciągu ostatnich kilku miesięcy miała dopuścić się również innych kradzieży. Podczas jednej z nich łączna kwota skradzionych produktów także przekroczyła kwotę 800 zł, stanowiącą granicę między przestępstwem a wykroczeniem. W związku z powtarzającym się notorycznym łamaniem polskiego prawa funkcjonariusze z Wildeckiego Komisariatu wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej Ukrainkę do powrotu do swojego kraju. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie. Kobieta została przekazana strażnikom granicznym, która pod ich nadzorem przekroczyła granicę i powróciła do swojego kraju.
10: A teraz zupełnie zmieniamy temat. Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. To wszystko ZUS przygotował na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tak też będzie w Poznaniu.
12: Wydarzenia potrwają do końca czerwca. Pracownicy ZUS wspólnie z partnerami akcji i lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotowali spotkania, konsultacje, prelekcje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne oraz dyżury telefoniczne. Dni osób z niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Udział we wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście gdzie szukać pomocy. Specjaliści ZUS wyjaśnią m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz usługami elektronicznymi. Na stronie www.zus.pl znajdziemy szczegółowy harmonogram wydarzeń w swojej okolicy. Informator, wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów powstał specjalnie na obchody Dni Osób z Niepełnosprawnościami 2026 we współpracy z wieloma instytucjami. Poradnik w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik został podzielony na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia, od edukacji i zdrowia przez pomoc finansową i społeczną po kwestie prawne. Informator przygotowano na podstawie materiałów m.in. ZUS, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informator dostępny jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, również w zakładce Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Porady i dyżury telefoniczne będą odbywać się oczywiście również w Poznaniu. 19 maja zapraszamy w godzinach od 10 do 12 do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mierzyńskiego 24 do punktu informacyjno-konsultacyjnego. Natomiast 26 maja od 10 do 13 zapraszamy do siedziby 2 oddziału ZUS w Poznaniu przy ulicy Starołęckiej na drzwi otwarte w ZUS z udziałem PFRON-u, NFZ-u i Poznańskiego Towarzystwa Amazonki.
10: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Czas na kolejny temat, a w zasadzie na dłuższą rozmowę. Dziś w naszym studio zagościł
8: Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
10: Coraz bliżej do sezonu letniego, do sezonu kąpielowego. Przygotowania już się rozpoczęły?
8: Tak, przygotowania tak naprawdę już się rozpoczęły od kwietnia. Mają one charakter wielopłaszczyznowy, tak? Powoli rekrutujemy ratowników na naszej stronie, którzy będą szczec bezpieczeństwa. Bierzemy udział w przetargach, aby prowadzić takie kąpieliska w różnych gminach czy tutaj w okolicy, ale także to są prace związane z sprzętem, tak? Czy serwisy motorówek, wymiana olejów, w nich nasza flota samochodowa, poprawki jakieś malarskie w sanitariatach. Ruszyliśmy pełną parą.
10: To może tak powróćmy do ratowników. Ilu ratowników potrzeba u nas tutaj w Wielkopolsce?
8: Jest kilka operatorów, którzy zatrudniają ratowników. U nas prawie jest to 400 osób. Bardzo różnie. Przede wszystkim są to jeziora, bo bardzo właściwie każda gmina prowadzi jakieś kąpielisko dla swoich mieszkańców, ale też są to baseny i w wielu sytuacjach baseny odkryte, które dodatkowo potrzeba jeszcze większej ilości ratowników, chociażby arena czy słynna Chwiałka u nas tutaj w Poznaniu najbliżej. No jest duże zapotrzebowanie na ratowników. Rozpoczęliśmy kurs, który już się toczy. Kolejny kurs przewidziany jest w lipcu i w sierpniu, ale widzimy takie zainteresowanie, którzy ratownicy już jakiś czas temu przystąpili do kursów z tym realnym zamierzeniem, że podejmą pracę zaraz po skończeniu kursu, czyli gdzieś na początku czerwca.
10: Kto może zostać ratownikiem? Każdy?
8: Tego bym nie powiedział, bo są wymagane jednak dosyć dużo umiejętności pływackie. Jest takie zaliczenie końcowe, mianowicie 400 metrów poniżej 8 minut. Powiem to, przeliczę to inaczej, 16 basenów poniżej 8 minut, 25-metrowych. I to jest na egzaminie końcowym. I z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś nie jest na tyle rozpływany, żeby to ten dystans zaliczyć na samym początku, to on sobie nie poradzi z tym kursem. Będzie się męczył, będzie przystawał. No ten kurs sprawi mu duży kłopot i jest w stanie go nie ukończyć. Dlatego zawsze na samym początku robimy ten test sprawdzający. Jeżeli ktoś ma taką wytrzymałość, to go przyjmujemy i uczymy tego ratownictwa, a natomiast jeżeli ktoś nie rokuje tak fizycznie dobrze, to proponujemy mu, żeby za pół roku przyszedł, za rok i te swoje umiejętności podciągnął w zakresie własnym.
10: No właśnie to, co pan powiedział, ktoś nie jest rozpływany, ma na to rok, by podszkolić się po prostu, chodzić na przykład systematycznie na basen.
8: Tak, no bo nie jest rolą instruktorów WOPR-u robić komuś nadzieję. Tak, czyli widzimy, że osoba sobie nie radzi pływacko, ale przyjmijmy go, bo co? Bo cud się zdarzy? No nie ma takiego cudu, żeby w 2 miesiące nadrobić bardzo duże braki pływackie. Tak? Natomiast zawsze mówimy, że można przyjść do nas, co kurs, sprawdzić się, my zmierzymy ten czas bezpłatnie, powiemy, czy to już, czy to jeszcze coś trzeba dopracować. I mamy wiele osób, z którymi tak współpracujemy, którzy sobie dodatkowo gdzieś poprawiają techniki pływackie, wytrzymałość, wracają do nas po roku, po dwóch, po trzech i naprawdę są dobrymi ratownikami. Bo trzeba sobie jedną rzecz bardzo istotną podkreślić. Kurs na ratownika wodnego to jest kurs zdobycia umiejętności ratowniczych, gdzie dobre umiejętności, a nawet doskonałe pływackie, to jest absolutne minimum i podstawa. I tu od tego zaczynamy i uczymy ratownictwa wodnego.
10: A na co mogą liczyć tacy przyszli ratownicy?
8: Na co mogą liczyć? Na pierwszą pracę, na przygodę, bo bardzo wielu ratowników na przykład wyjeżdża czy to nad morze, czy to na Mazury, czy to na takie obiekty, które zapewniają zakwaterowanie, tak? Czyli no, od 10 do 18 pracują, ale popołudnia są dla nich, to są pierwsze takie wakacje kilkumiesięczne, gdzie sami muszą się zatroszczyć o siebie, o ubiór, o jedzenie, o czas wolny. No, dla wielu ratowników jest to przygoda. Łącznie z tym, że są też osoby, które na przykład do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżają w ramach programów, które są prowadzone i wspierają służby ratownicze w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Miami czy w innych ciekawych, więc możliwości są bardzo, bardzo szerokie i horyzonty to niekoniecznie najbliższy basen osiedlowy, ale świat stoi otworem.
10: Świat stoi otworem, ale my jesteśmy w Poznaniu i chciałbym zapytać o te akweny, które będą czynne, o te kąpieliska, które będą czynne dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
8: Tradycja nasza nie uległa zmianie, mianowicie będzie to kąpielisko nad jeziorem Rusałka, będzie to kąpielisko nad jeziorem Strzeszynek, będzie to kąpielisko nad jeziorem Kiekrz, tak zwane Krzyżowniki, i będzie to kąpielisko Kiekrz, plaża od ulicy Księdza Nawrota przy kościele. I tu podkreślam bardzo ważną rzecz. Tam mieliśmy bardzo duży problem z parkingiem. Wchodziło dosłownie 20-30 samochodów i nie było gdzie tych samochodów zaparkować. W okresie zimowym poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zburzyły stary ośrodek policyjny i naprzeciwko dworca kolejowego powstał parking na kilkaset miejsc parkingowych, więc wystarczy dojść dosłownie 100 metrów do tej plaży i możemy sobie w spokoju ten samochód zostawić, a poza tym na tym obiekcie po ośrodku policyjnym w Kiekrzu, widziałem już plany, ma powstać bardzo dużo ciekawych inwestycji, place zabaw, kąciki z zielenią, różne miejsca do infrastruktura do wypoczynku, boiska do piłki nożnej, do siatkówki, więc szykuje nam się, może jeszcze nie w tym sezonie, ale w najbliższym czasie w tamtym rejonie naprawdę wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.
10: To bardzo dobra informacja, ale powracając jeszcze do ratowników, chciałbym zapytać, na czym polega ich praca? No wiadomo, oni dbają o nasze bezpieczeństwo podczas korzystania z tych uroków właśnie wodnych, ale co jeszcze oni robią?
8: Ja bym to ich zadania zamknął tak naprawdę w jednym zdaniu. Jest to nadzór i reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. Trochę zacytowałem ustawę, ale tak to wygląda. Ratownik musi patrzeć, co się dzieje. Musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę wracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się.
10: Kiedy rozpocznie się sezon kąpielowy?
8: Około połowy czerwca, tak? Mówimy tu najpierw o tych trzech kąpieliskach nad jeziorami, o których mówiłem. Później jeszcze nam zostanie uruchomiona pływalnia w Parku Kasprowicza na sławnej arenie. Jeszcze później basen odkryty na ulicy Chwiałkowskiego, na ulicy Spychalskiego, ale tak zwana Chwiałka przez wielu jednak mieszkańców jest zapamiętana ta ulica. Jedną rzecz chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z śnicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
10: A powróćmy jeszcze do sprzętu, bo tutaj ogromną rolę też odgrywa ten sprzęt, którym dysponujecie, który pomaga w różnych sytuacjach.
8: Tak, proszę uwierzyć, że sprzęt to jest nasz numer jeden i bardzo staramy się, aby ten sprzęt pozyskiwać. Od zeszłego roku kupiliśmy nowy samochód Isuzu terenowy z wyciągarką, który nam będzie bardzo pomagał. Kupiliśmy dwie łódki lekkie do ratownictwa wodnego, kolejne drony. Nasze drony posiadają głośnik, można na przykład podlecieć do kąpiącego się na środku jeziora i powiedzieć, niech pan wróci, albo komunikat głosowy przekazać, tak, idziemy ku nowoczesności. W zeszłym roku przybyły nam roboty podwodne, które są w stanie przeszukiwać dno. Sprzęt jest dla nas bardzo ważny i staramy się inwestować każde środki, które wytworzymy właśnie na zakup i polepszanie naszego parku maszynowego.
10: Pozwoli pan to jeszcze zapytam o takie błędy, jakie najczęściej popełniamy.
8: No błąd jest jeden kardynalny. Niekorzystanie z kąpielisk strzeżonych. Szanowni Państwo, na kąpieliskach strzeżonych według statystyk nie tonie się. Nie notujemy utonięć na kąpieliskach strzeżonych. Jeżeli były w latach ubiegłych, to pojedyncze, tak? To proszę sobie zestawić na przykład za zeszły rok zero utonięć na kąpieliskach strzeżonych versus prawie 500 na kąpieliskach niestrzeżonych. Naprawdę ratownik jest po to, żeby nam pomóc, żeby w razie problemu czy potrzeby zainterweniować i ochronić nasze życie, więc największym bezpieczeństwem dla nas, dla naszych dzieci, to jednak korzystanie z kąpielisk strzeżonych.
10: I niech to będzie puentą naszej rozmowy. Przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
8: Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wiceprezes tej organizacji.
10: Pięknie dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję.
10: I jeszcze jeden temat. Rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu NABUR. Zapisy potrwają do 22 maja.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Na początek tego wydania raport o stanie polskich metropolii. Jak wypadł Poznań, czy stolica Wielkopolski ma problem z rozpoznawalnością? Mówi ekonomista profesor Witold Orłowski.
13: No, ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że my naprawdę ten raport robimy w oparciu o dane. Znaczy zbieramy kilkaset wskaźników różnego typu. One się zmieniają, bo pewne wskaźniki, które 20 lat temu były odpowiednie, dzisiaj już nie odpowiadają sytuacji, więc dopasowujemy się, świat się zmienia. Natomiast to nie są tylko nasze, to nie są odczucia. Z jednej strony oczywiście widać poprawę, jeśli chodzi o na przykład rozpoznawalność, ale z drugiej strony no pewne przeszukiwania w internecie, na forach, choćby tego typu wskaźniki, no pokazują, że cały czas ta rozpoznawalność jest zdecydowanie mniejsza niż wielu innych miast, a biorąc pod uwagę jednak atrakcyjność Poznania, tak obiektywnie jak człowiek tutaj jest, to stwierdza, że to jest bardzo ładne miasto. I to zauważamy to. Przy czym nie chodzi tylko o turystyczną rozpoznawalność, bo turystyczne to rzeczywiście można mieć w ogóle po tych doświadczeniach, które są w tej chwili na świecie z miastami, które cierpią z powodu nadmiaru turystów, to wcale nie mówimy, że jest ideałem ściąganie jak największej ilości. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ważne są też pewne skojarzenia. No, miasto, które się kojarzy dobrze, kojarzy się z wysoką jakością życia, kojarzy się z dobrze działającą gospodarką, no to jest miasto, które przyciąga w naturalny sposób i turystów też, ale też inwestorów przyciąga. Miasto, które jest obecne na kulturowej mapie bardzo wyraźnie, no to też się kojarzy z tym miastem, gdzie umie się połączyć no to, co najważniejsze dzisiaj w rozwoju, czyli pieniądze, ale jednocześnie umie się połączyć z kulturą, z intelektem, z wiedzą i tak dalej, i tak dalej. To samo jeśli chodzi o wyższe uczelnie. I tutaj muszę powiedzieć, że według tych danych, które my zestawiamy, postęp oczywiście jest, natomiast my wiemy, że w Poznaniu rzeczywiście jest znakomite życie. My wiemy, że Poznań jest atrakcyjnym miastem, ale te dane pokazują, że większość mieszkańców świata czy Europy, tych, których badamy, i Polaków, i nie, o tym nie wie w gruncie rzeczy. Ja słyszałem Państwa pytać, czy impact coś zmienił. Znaczy pewnie jest tak, że jedna impreza tutaj nie zmieni wszystkiego.
14: A jaka jest recepta, żeby to się zmieniło?
13: No, trzeba stworzyć warunki. To nie są rzeczy, które robi prezydent miasta i miasto. To są rzeczy na przykład kulturalne imprezy. To są rzeczy, które tak naprawdę są robione przez zawodowców w tej dziedzinie. Tu oczywiście miasto może wspierać, może zachęcać, natomiast trzeba stworzyć przede wszystkim warunki do tego, żeby się Takie rzeczy jak impact są oczywiście bardzo dobrym pomysłem, natomiast no, jeden impact nie zmienia jeszcze kompletnie. Zresztą jak taki wizerunek był, powiedziałbym, taki zaniedbany przez bardzo wiele dekad, a zaniedbany właśnie w tym sensie, że no, ci, co wiedzieli, to wiedzieli, ale na zewnątrz mało kto wiedział, jakim fajnym miastem jest Poznań. Barcelona no, po prostu pieniądze wydała i ogromne na to i przesadziła i niewłaściwie stronę. Dziś to trzeba też się uczyć lekcyjnie, czyli metody powiększania, polepszania tego wizerunku oczywiście istnieją, to wiadomo, że są. Natomiast tutaj trzeba dobrze wiedzieć, co się chce. Ja myślę, że Poznań powinien przede wszystkim dążyć do tego, żeby być kojarzonym naprawdę z tym miastem, nowoczesności, wysokiej jakości życia, przedsiębiorczości, bardzo dobrego otoczenia dla biznesu, ale w połączeniu z kulturą, z rozwojem intelektualnym. I kiedyś mówiliśmy, że Monachium może być wzorem dla Poznania, ale dzisiaj powiedziałbym, że wzorem dla Poznania powinien być Poznań. To znaczy już widać, że trudno jest znaleźć takie miasto na przykład w zachodniej Europie, o którym powiedzielibyśmy z czystym sumieniem, tak, to jest pewien ideał. 30 lat temu w porównaniu z tym, gdzie był Poznań, gdzie były inne polskie metropolie, no wydawało się, że jak już będziemy porównywalni, Poznań porównywalny z Monachium, no to już nic więcej nie będzie potrzeba. Dzisiaj wiemy, że na przykład niemieckie miasta wcale nie są już widziane jako ideał, ani z punktu widzenia jakości życia, ani nawet z punktu widzenia nowoczesności gospodarki, nie ujmując niczego Monachium. Więc tu trzeba oczywiście starać się jak najlepsze wzory poszczególnych działań brać. Natomiast Poznań musi sam stać się wzorem dla siebie i musi sam wiedzieć, jaki chce. Musi być miastem naprawdę rozpoznawalnym jako miasto zamożne, nowoczesne, rozwijające się, ale jednocześnie miasto znakomitego życia i intelektualnie tworząc dobre warunki dla intelektualnego rozwoju. To tutaj oczywiście jest też pewna rola uczelni, które powinny więcej w tym celu dawać. Przy całym szacunku, przy całym zauważeniu, że zwłaszcza w ostatniej dekadzie Poznań bardzo przyspieszył swój rozwój, to chyba wszyscy z tym zgadzają, nawet ci, którzy są tutaj na miejscu też. Chociaż oczywiście wiele rzeczy cały czas może się nie podobać. Ale ja cały czas uważam, że Poznań stać na więcej. To znaczy absolutnie nie jest tak, że Poznań osiągnął już ten swój szczyt i że może być tylko zadowolony z tego, co osiągnął. Moim zdaniem Poznań cały czas, ja oczekiwałbym od Poznania jeszcze więcej.
10: Nie możemy zapominać, że są miasta, które nas wyprzedzają.
13: W pewnych dziedzinach Wrocław oczywiście pokazał, że można osiągnąć więcej. No właśnie, te skojarzenia Wrocławia na przykład. Wrocław jest znacznie bardziej rozpoznawalnym miastem to na świecie. I to nie chodzi tylko, jak powtarzam, o turystów przyjeżdżających na weekend, bo to może akurat wcale nie być marzeniem już w tej chwili, ale generalnie nawet polskie miasta w niektórych dziedzinach pokazały, że można osiągnąć więcej. Ale powiedziałem, Poznań musi sam dla siebie znaleźć swój własny model, bo już sięgnęliśmy tego momentu i to pewnie jest sukces nasz, że to już nie jest tak, że jest jakieś miasto zachodnie i marzymy o tym, żeby je po prostu, żeby na nim się wzorować. Potrzebujemy swojej niszy wykorzystującej najlepiej te atuty, które Poznań ma i przyczyniającej się do przyszłego rozwoju Poznania. Wiadomo, że na przykład miasto, które się kojarzy z bardzo dobrym życiem, jest miastem, które potrafi przyciągnąć. Konkretna rzecz to jest innowacyjna gospodarka. W Poznaniu jest stosunkowo mało tej aktywności, znaczy w porównaniu z innymi porównywalnymi. Jest za mało tej aktywności startupów, firm w tych nowych obszarach gospodarki najbardziej. No to jest rzeczy, które kształtują dzisiaj pewnie wyobraźnię na temat tego, co to jest dobra gospodarka. To dzisiaj raczej nie myśli się o kolejnej fabryce, tylko prędzej właśnie o miejscu, gdzie stworzono firmę, która na przykład w internecie została, furorę zrobiła. No, ta nowa gospodarka jest ewidentnie miejscem, gdzie Poznań powinien starać się być bardziej obecny.
10: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreśla.
15: Jeszcze te 30 lat temu, no to my marzyliśmy o tym, żeby do tego poziomu dojść miast niemieckich czy francuskich. Dzisiaj wszyscy widzimy, że w tym rozwoju jesteśmy na równi, w wielu obszarach wręcz w tych polskich miastach jest lepiej, mam tu na myśli kwestie bezpieczeństwa. Uniknęliśmy też szeregu problemów, z którymi się dzisiaj mierzą miasta europejskie. Także róbmy dalej swoje. Mamy też świadomość pewnych rzeczy, które musimy poprawić. Widzimy zmiany w gospodarce, czyli mam tu na myśli również to wszystko, co się wiąże z AI, czyli ze sztuczną inteligencją, z cyberbezpieczeństwem, z tym sąsiedztwem Federacji Rosyjskiej. No i ja nie mam żadnych wątpliwości, że musimy inwestować w naukę. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli w Danii jest 8 uniwersytetów na całą Danię, a w Poznaniu też jest 8 publicznych uczelni, no to, że największym wyzwaniem będzie w tej chwili konsolidacja uczelni wyższych. Ostatniego noblistę w Polsce mieliśmy 100 lat temu w nauce, tak? To była Maria Curie-Skłodowska. No i jeżeli my w tym obszarze się nie zmienimy, to my tego wzrostu moim zdaniem nie utrzymamy. Teraz też te wielkie inwestycje, które się wiążą z wykorzystaniem i jednego z większych centr, takich jak Beyond, czy też Politechniki, czy też tych elementów, które się wiążą z tym komputerem kwantowym, to są wszystko obszary, w które musimy inwestować, bo nie utrzymamy tej atrakcyjności inwestycyjnej. Mam świadomość tego, w jakim tempie gospodarka świata się zmienia. Natomiast póki co radzimy sobie i największe to, że te spostrzeżenia z raportu, czy te dane z raportu, one się pokrywają mniej więcej z naszymi analizami. W związku z tym to jest też pozytywne, że właściwie tylko mamy tak troszeczkę uporządkowaną tą strukturę i wiemy, w które obszary musimy bardziej doinwestować.
10: Podkreślał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Tymczasem zmieniamy temat. Pozwolicie, to zabiorę Was teraz do nowego zoo. Powiemy o nowych mieszkańcach poznańskiego ogrodu.
16: Szerokostopki są u nas stosunkowo krótko, więc do tej pory mamy ograniczony z nimi kontakt.
10: Mówi Urszula Sajda z poznańskiego zoo.
16: Przyswajają się do środowiska, oswajają się z nowymi opiekunami. Jedyne charakterystyczne, co widać w tym gatunku, to to, że mają budy w formie gniazd. Większość czasu spędzają w tych budach i w momencie interakcji syczą w bardzo charakterystyczny sposób, czyli odganiają niebezpieczeństwo, więc na ten moment dajemy im spokój i obsługa wygląda tak, że dajemy im smakołyki i czekamy, aż nastąpi interakcja między nami. Mają dosyć długie siekacze, próbowały już przy transporcie, przy wypuszczeniu do klatki ugryźć, ale to są zwierzęta, które na początku wydają dźwięk i pokazują, że trzeba, że są, że jest niebezpieczeństwo, a dopiero później atakują, więc myślę, że tutaj można by było spróbować nawiązać jakąkolwiek więź z tym gryzoniem.
17: Szerokostopki białoogonowe to gryzonie, które zaliczane są do malgaszomyszy, rodziny gryzoni, która występuje wyłącznie na Madagaskarze. Szerokostopki białoogonowe są endemitem tej wyspy, a więc tylko tam występują.
10: Mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
17: Są mieszkańcami gęstych, wilgotnych lasów Madagaskaru. Świetnie są przystosowane do wspinaczki, ich stopy, stąd zresztą nazwa, a właściwie kości śródstopia są rozstawione dosyć szeroko, są krótsze niż u innych gryzoni. Dzięki temu szerokostopki mogą się doskonale wspinać i zachować dobrą przyczepność na wilgotnych konarach i gałęziach drzew, które są ich naturalnym środowiskiem. W warunkach naturalnych żyją w dziuplach, w warunkach ogrodów zoologicznych, tak jak już mówiła koleżanka, mieszkają w specjalnie przygotowanych budkach. Tam jest ich schronienie, tam też, na co mamy nadzieję, w przyszłości pojawią się młode. Szerokostopki białoogonowe mogą Państwo zobaczyć w pawilonie zwierząt nocnych w Nowym Zoo w Poznaniu. Trzeba oczywiście uzbroić się w cierpliwość, trzeba uważnie obserwować i być może Państwo się doczekają tego, że któryś z szerokostopków pojawi się na zewnątrz. Przypominam, do Poznania z Wrocławia przyjechały jeden samiec i trzy samice.
10: A tymczasem hodowla szerokostopek w ogrodach zoologicznych ma duże znaczenie dla ochrony gatunku. Zwierzętom coraz bardziej zagraża wycinka lasów na Madagaskarze, przez co ich naturalne środowisko stale się kurczy. W naszym magazynie pozostajemy w klimacie przyrodniczym. Teraz zajrzymy do Parku Wilsona w Poznaniu, a tam...
18: Spokój, śpiew ptaków i dużo zieleni teraz jest.
19: Myślę, że piękne tutaj...
18: I kwitnące
19: psy. Tak. Kwitnące drzewa, kwiaty, to jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
10: A często bywają panie tutaj w Parku Wilsona?
18: Bardzo często, bo my pracujemy tutaj niedaleko, więc często przychodzimy
19: z dziećmi na spacery.
10: I taki reset?
19: Też, no, między innymi.
10: Za co lubimy takie miejsca jak to, ten Park Wilsona w tym okresie teraz wiosennym?
20: Że można wyjść z dzieckiem na spacer.
10: Widzę, że jest tak, Maruch?
20: Tak, jest. Dzisiaj hulajnoga, tak. I rower, i hulajnoga, i wszystko.
10: A o samo miejsce chcę zapytać właśnie, czym ono tak zachwyca tutaj, Park Wilsona?
20: Mi się wydaje, że najbardziej roślinnością i drzewami, bo ma jako jedyny ma tak dużo drzew i cienia i latem tu jest chłodno, bo w porównaniu z innymi parkami, na przykład Areną, to tu jest chłodno i jest też od wody chłodniej i przez drzewa.
10: W maju warto wybrać się tutaj?
20: Tak, myślę, że na pewno. Pięknie kwitną kwiaty i też bardzo jest zadbany ten park.
21: Ta natura się podoba, nie? Generalnie jakby roślinność i tak dalej. Nie?
10: Mam pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym parku, że tyle ludzi wiosną o tej porze tutaj zagląda?
22: Wydaje mi się, że
19: Jest różnica, jak się idzie parkiem, a się idzie ulicą Roosevelta, więc wolę przejść sobie do Poznania Głównego tędy. Przyroda.
0: My mamy zaliczenie zaraz dosłownie obok tutaj, dlatego tutaj siedzimy.
1: Chcieliśmy po prostu być w parku, a nie zamknięci w budynku.
10: Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy? Park Wilsona.
0: Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo estetycznie. Jest
22: bardzo ładne, a ogólnie też te oczkowodne, jeziorko. I też tam można siedzieć na ławeczce i podziwiać widoczki.
23: Po prostu taki stary i ma taki swój vibe.
10: Często bywasz? Spacerujesz tutaj?
23: Codziennie chodzę do szkoły.
10: Dzień dobry, mam pytanie. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że o tej porze tyle ludzi tutaj spaceruje?
24: Może dlatego, że położenie w fajnej dzielnicy i on ma taki klimat trochę dawnych czasów nasadzenia roślin. Do tego historyczna palmiarnia. Dzielnica jest też bardzo urokliwa i dookoła no to jest nasza najpiękniejsza, myślę, część Poznania.
10: Warto wybrać się tu w majowe klimaty?
24: Koniecznie.
10: A w tle co? Ptaki, tak?
24: Słyszę, no zdecydowanie. Jeszcze ile. Także cisza, spokój. To jest środek miasta, to jest centrum, a to jest oaza, stare drzewa, stare nasadzenia. Nie może być fajniej. Bardzo duża oferta taka odpoczynkowa.
10: Pięknie powiedziane, prawda? Duża oferta wypoczynkowa. Korzystajmy z takich uroków, tym bardziej, że mamy maj.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Policjanci z poznańskiego Grunwaldu zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na terenie pętli tramwajowej. O szczegółach już teraz powie podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
25: 33-letni mężczyzna, podróżując tramwajem, najpierw zaczepił 15-latka. Doszło między nimi do słownej awantury, podczas której agresor groził nastolatkowi. Po chwili jednak wysiadł z tramwaju na terenie pętli autobusowej tramwajowej przy ulicy Zgoda w Poznaniu, na szczęście nie robiąc krzywdy temu młodemu człowiekowi. Chwilę później jednak ofiarą padł jednak 63-letni mężczyzna przebywający na terenie zajezdni. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, przewrócił go na ziemię, następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. 63-latek wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie kości udowej, ale także liczne zasinienia twarzy i ciała. Sprawą niezwłocznie zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Ich praca operacyjna, ale także analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu szybko doprowadziły policjantów do ustalenia rysopisu, ale także wytypowania napastnika. Już następnego dnia funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 33-latka podejrzanego o rozbój, uszkodzenie ciała, ale także kierowanie gruźb karalnych na terenie Poznania. Szybko wyszło na jaw, że ten mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Został on zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W toku prowadzonych czynności śledczy odzyskali również całe skradzione mienie należące do pokrzywdzonego. Ten podejrzany usłyszał zarzut rozboju, który skutkował także uszkodzeniem ciała pokrzywdzonego, ale również kierowania gruźb karalnych wobec nastolatka. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności.
10: O jego dalszym losie zdecyduje sąd. A tymczasem rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu NABUR.
26: Rodzice do 22 maja mają możliwość zapisania dziecko na tak zwany dyżur wakacyjny. Mówię tak zwany, ponieważ dyżur wakacyjny generalnie nie funkcjonuje w przepisach prawa oświatowego, bo warto zaznaczyć, że przedszkola są placówkami nieferyjnymi, czyli co do zasady pracują cały rok kalendarzowy. Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Przepisy prawa dają możliwość uzgodnienia tak zwanej przerwy wakacyjnej, czyli czasu, kiedy przedszkole jest zamknięte, a w związku z tym rodzice mają możliwość zapisania dziecka na ten czas tak zwanych wakacji, czyli lipiec, sierpień do przedszkoli. Co do zasady w swoim przedszkolu macierzystym, czyli w tym, do którego dziecko obecnie uczęszcza, każdy przedszkolak ma zagwarantowany jeden miesiąc. Musi rodzic tylko złożyć taką deklarację, czy chce z tej opieki w tym jednym miesiącu skorzystać, bo nie każdy rodzic taką potrzebę być może ma. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, kiedy macierzyste przedszkole jest zamknięte, rodzic ma możliwość wybrania do trzech placówek, które w tym miesiącu pełnią ten dyżur i może zapisać dziecko na każdy tydzień tego miesiąca osobno. Czyli być może jest taka sytuacja, że potrzebuje tylko na przykład 2 tygodni w ciągu sierpnia dla swojego dziecka, żeby ta opieka przedszkolna była i wówczas w systemie elektronicznym zaznacza rodzic tylko te 2 tygodnie. Ale oczywiście może być też taka sytuacja, że ta opieka jest potrzebna przez dłuższy okres. Cały ten system składania wniosków odbywa się w systemie elektronicznym NABUR. Zachęcamy do przeczytania instrukcji, jak należy wypełnić poprawnie wniosek. Warto pamiętać, że wniosek jest jeden, zarówno na zapis do przedszkola macierzystego, jak i na ten dodatkowy miesiąc przerwy wakacyjnej, tylko trzeba zaznaczyć odpowiednie tygodnie, zarówno w lipcu, jak i w sierpniu.
2: W latach ubiegłych sporo osób skorzystało z takiej właśnie możliwości?
26: Tak, to jest około zazwyczaj 60-70% wszystkich chodzących do przedszkoli. Oczywiście w różnych tygodniach nie wszyscy korzystają przez całe 2 miesiące. Niektórzy tylko korzystają z tego miesiąca w swoim przedszkolu macierzystym. Niektórzy korzystają też z tej dodatkowej opcji, czyli w tym dodatkowym miesiącu. Warto pamiętać, że to, co już mówiłam chwilkę temu, że w swoim przedszkolu macierzystym dziecko ma zagwarantowany ten miesiąc, czyli po prostu rodzic musi wypełnić ten wniosek. Natomiast wypełnić wniosek musi, ponieważ no przedszkole musi sobie zaplanować stan kadry pedagogicznej i obsługowej na ten czas wakacyjny w zależności od liczby zgłoszeń. Nie można domniemywać, że wszystkie dzieci na pewno będą chciały korzystać z tej opieki, więc tutaj apeluję do rodziców, że w przedszkolu macierzystym również muszą wypełnić wniosek, zgłoszenie na czas wakacyjne.
2: A takie wakacyjne zajęcia różnią się od takich w ciągu roku?
26: Więcej jest swobodnej zabawy, przebywania na świeżym powietrzu, jeżeli pogoda do tego zachęca. Nie ma tak zwanej realizacji podstawy programowej, ale oczywiście dzieci nie tylko się bawią, ale przez zabawę uczą się różnych sytuacji, bo każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Natomiast nie jest to taki typowa realizacja jakiegoś programu czy projektu. Również z tego względu, że dzieci są z różnych grup, w zależności od liczby złożonych wniosków, więc te grupy wiekowe też są trochę bardziej wymieszane. Są też dzieci z innych przedszkoli, więc to jest dostosowane do danej sytuacji w danym roku i w czasie tego obecnego dyżuru. Natomiast tu jest więcej zdecydowanie zabawy, swobodnego poznawania świata i przestrzeni.
2: Zapytam jeszcze, powiedziała Pani, że można wybrać, złożyć wniosek do 3 przedszkoli z całego Poznania, czy z danej dzielnicy. Jeśli mieszkamy na przykład na Łazarzu, to możemy wybierać tylko z Łazarza, jeśli na Piątkowie, to z Piątkowa. Jak to wygląda w praktyce?
26: Nie, oczywiście. Te 3 przedszkola to można wybrać dowolnie z wszystkich przedszkoli samorządowych, które funkcjonują w mieście Poznaniu, czyli samorządowych, czyli prowadzonych przez miasto Poznań. Jeżeli dziecko chodzi do placówki niesamorządowej, publicznej, czy też niepublicznej, prywatnej, to zagwarantowanie opieki w czasie wakacji spoczywa na tym organie prowadzącym, czyli to już nie jest miasto Poznań, tylko inny organ. Także warto też pamiętać, że rodzice z przedszkoli prywatnych czy niepublicznych nie mają zagwarantowanych miejsc w naszych samorządowych przedszkolach na czas wakacji.
2: Ja naszym słuchaczom, przede wszystkim rodzicom, przypomnę, że składanie wniosków ruszyło. Do kiedy i w jaki sposób? Jeszcze raz przypomnijmy.
26: Do 22 maja można składać te wnioski w systemie NABUR, czyli na stronie naborowej zakładka dyżur wakacyjny. Tam jest instrukcja składania wniosku. Ona jest kilkustronicowa z poglądowymi zrzutami ze strony, żeby można było odnieść się do konkretnego etapu procedury składania wniosków. Również tam jest harmonogram pracy poszczególnych przedszkoli w lipcu i w sierpniu, żeby można było po prostu sobie wybrać te konkretne 3 przedszkola na ten czas przerwy wakacyjnej. Warto pomyśleć o takim też dobrostanie dzieci, ich prawa do odpoczynku od takiej rutyny przedszkolnej. Jeżeli jako rodzice możemy zagwarantować opiekę, czy poprzez nasz urlop, czy też innych członków rodziny, to warto dzieciom dać też trochę oddechu od przedszkola, ale oczywiście każdy rodzic ma swoją specyficzną sytuację i jeżeli nie ma możliwości zapewnienia opieki, to może skorzystać z opieki w przedszkolu.
2: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
26: Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
26: Dziękuję bardzo.
2: A teraz temat, który z pewnością zainteresuje kierowców, którzy parkują w Poznaniu.
3: Miejscy radni przyjęli uchwałę, która zmienia regulamin strefy płatnego parkowania. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Najważniejsze przegłosowane zmiany obejmują rozszerzenie strefy płatnego parkowania o rejon osiedla Ogrody, wydłużenie okresu obowiązywania niższej opłaty dodatkowej oraz likwidację papierowych identyfikatorów parkingowych. Kluczową zmianą przyjętej uchwały przez Radę Miasta Poznania jest rozszerzenie strefy płatnego parkowania o obszar Ogrodów. Był to postulat mieszkańców i lokalnej Rady Osiedla. W ubiegłym roku odbyliśmy cykl spotkań z mieszkańcami i radnymi, podczas których zostały zaproponowane rozwiązania nowej strefy płatnego parkowania oraz nowej organizacji ruchu. Na jesień Rada Osiedla Ogrody pozytywnie zaopiniowała prowadzenie strefy płatnego postoju na jej osiedlu. Uruchomienie strefy płatnego parkowania na Ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada. Będzie ona funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Trzy pierwsze godziny będą bezpłatne. Powyżej tego czasu opłata wyniesie 4 zł dla mieszkańców, którzy płacą podatki na rzecz miasta oraz 5 zł dla pozostałych kierowców. Podobne opłaty dotyczą kierowców, którzy zaparkują drugi lub kolejny raz w ciągu doby. Charakterystyczne dla tej strefy będzie to, że pojawi się tylko kilkanaście parkomatów, a większość opłat będzie można wnosić za pomocą aplikacji mobilnych. Mieszkańcy Ogrodów będą mogli skorzystać z identyfikatora mieszkańca, którego cena wyniesie 40 zł za miesiąc. Umożliwi on parkowanie na wszystkich ulicach w obrębie planowanej strefy bez ograniczeń czasowych. Kolejną zmianą w regulaminie strefy płatnego parkowania jest wydłużenie czasu potrzebnego na wniesienie opłaty dodatkowej w niższej stawce za nieopłacone parkowanie. Obecnie niższą stawkę można zapłacić w ciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania. Po wejściu w życie nowego regulaminu wydłużenie na termin zostanie do 30 dni kalendarzowych. Okres ten będzie liczony od dnia nieopłacenia lub błędnego opłacenia parkowania, a po 30 dniach opłata wzrośnie do 350 zł. Zwracam tu uwagę, że od zeszłego roku kierowcy mogą sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich, czy ich pojazd został zarejestrowany przez e-kontrolę oraz opłacić opłatę dodatkową bez oczekiwania na wezwanie. W pierwszym kwartale tego roku z internetowego systemu Zarządu Dróg Miejskich skorzystało ponad 10 tysięcy kierowców. Jest to narzędzie także przydatne dla kierowców, którzy dotychczas znajdowali za wycieraczką papierowe zawiadomienie pozostawione przez pierwszego kontrolera. Uchwała ujednolica formy dostarczania kierowcom zawiadomień, czy to wystawionych poprzez kontrolerów pieszych, czy za pomocą e-kontroli. Będą one wysyłane listownie, a kierowcy nie znajdą już kartki pozostawionej za wycieraczką pojazdu. Kolejną istotną zmianą jest likwidacja papierowych identyfikatorów parkingowych, na przykład mieszkańców, które do tej pory obowiązkowo musiały być umieszczone za przednią szybą pojazdu. Teraz po zakupie identyfikatora pojazd będzie zarejestrowany w systemie strefy płatnego parkowania, a identyfikator nie będzie już drukowany. Takie rozwiązanie funkcjonuje już od jakiegoś czasu w przypadku identyfikatorów. Dzięki temu kierowcy nie będą musieli zwracać identyfikatora w biurze strefy parkowania, na przykład po sprzedaży samochodu. Będzie on usuwany na wniosek właściciela pojazdu. Jak już wspomniałem, uruchomienie strefy płatnego parkowania na Ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada, natomiast nowy regulamin strefy zacznie obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2: A jak już jesteśmy w temacie dróg, to w tym roku nową nawierzchnię jezdni otrzyma odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej w Poznaniu. Prace ruszają niebawem i potrwają do 10 czerwca. Czas na kulturę.
4: Tomasz Ostach, Brama Poznania. W Bramie Poznania opowiadamy przede wszystkim o historii tego, co działo się 1000 lat temu na Ostrowie Ptumskim, czyli miejsca, gdzie rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski. Ale też zwracamy dużą uwagę, taki akcent nakładziemy na przyrodę, która jest w naszym otoczeniu. Brama Poznania jest w pięknym miejscu przy rzece Cybinie, więc podkreślamy ten charakter rzeki, jaki miała wpływ dla mieszkańców miasta przez lata, ale także Dolina Cybiny jako całość, jako przyroda, więc stawiamy na przyrodę. Przy Bramie Poznania działa eksperyment Monumentalny Ogród Dziedzictwa. To jest taki ogród, gdzie każdy może przyjść, może się zaangażować w uprawę roślin. Organizujemy cykliczne dyżury, wybrane środy i soboty, gdzie można przyjść i z naszymi ekspertkami, z dziewczynami ze Stowarzyszenia Dziewczyny w Ogrodzie, porozmawiać o roślinach, dowiedzieć się czegoś.
10: A to wszystko, przypomnę, w Bramie Poznania. Czas na temat ekologiczny. Miasto Poznań startuje z nową dotacją, która promuje rozwiązania wykorzystujące ponownie wodę opadową. Miejscy radni przyjęli uchwałę ustanawiającą programy Zielona Retencja. W jego ramach otrzymać będzie można nawet 100% zwrotu na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego oraz stworzenie zielonych ścian. Osoba fizyczna może jednorazowo otrzymać aż do 26 tysięcy złotych. A spółdzielnie nawet 90 tysięcy. Szczegóły na stronie poznań.pl.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
10: W tym wydaniu m.in. apel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, a później zajrzymy do lasu. Będzie o obrączkowaniu ptaków.

0: siedziskami. W ramach tego zadania zamontowano też liczne elementy małej architektury, jak pergole czy skrzynie do uprawy roślin, ale też takie atrakcje do zabaw wykonane z naturalnych materiałów. To kłody, pieńki, mini pagórki, czy też szałasy i tunel wykonane z wierzby. Przy szkole powstała również strefa przyrodnicza z kręgiem z siedziskami z pni drzew. Jest tam też łąka kwietna, czy domki dla owadów, jeży i ptaków. Inwestycja obejmowała też budowę boiska do piłki nożnej, pod którym wykonany został system retencyjno-drenażowy do rozsączania wody opadowej. Powstała również bieżnia oraz skocznia do skoków dal. Do tego zamontowano oświetlenie przy tym boisku, jak i drugim wcześniej wybudowanym przez szkołę. Teren przy ulicy Krakowskiej został zagospodarowany w ramach większego zadania obejmującego zazielenienie terenów czterech placówek oświatowych, ale też utworzenie parku kieszonkowego przy ulicy Chłodnej czy skweru przy ulicy Świętego Wawrzyńca.
1: Mówiła Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A teraz w naszym programie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu i apel.
2: Maj to czas uroczystości komunijnych, rodzinnych spotkań i różnych przyjęć. Niewłaściwe przechowywanie żywności mogą sprzyjać rozwojowi bakterii, co prowadzi do zatruć pokarmowych. Jak możemy się przed tym zatruciem uchronić? Przede wszystkim ważną czynnością jest mycie rąk. Przechowujemy żywność przede wszystkim w warunkach chłodniczych, zapobiegamy rozmrażaniu i ponownie nie zamrażamy żywności. Jeśli chodzi o jajka, to dobrze jest umyć przed rozbiciem skorupki. Możemy też jajka parzyć we wrzątku przez 10 sekund. Unikajmy też lodów i ciastek, które pochodzą z nieznanego źródła, od nieznanych wytwórców.
1: Mówiła Wiesława Kostuj z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Czas na kolejny temat będzie bardzo ornitologicznie, ale nie tylko. Dziś w moim studio zagościła
3: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: To zdradźmy, o czym tym razem.
3: O, mamy wiosnę, sezon na miłość, że tak powiem, a skoro miłość, to może i obrączki, chociaż tu chodzi nam o troszeczkę inny kontekst, bo mówimy o obrączkowaniu ptaków, czyli raczej o młodych zwierzętach, które dopiero przychodzą na świat, a które leśnicy tutaj we współpracy z naukowcami, z pasjonatami takimi jak Komitet Ochrony Orłów, obrączkują je w obserwowanych przez nas i monitoringowanych gniazdach. Także w tej chwili właśnie szykujemy się do kolejnych dwóch akcji. Już część ptaków jest zaobrączkowana i stale patrzymy, jak sytuacja się rozwija.
1: Na czym polega taka akcja?
3: Na terenie lasów, bo to mówimy przede wszystkim o ptakach związanych z lasami, takimi jak bieliki, takimi jak bociany czarne. One mają potężne gniazda, stąd potrzebują potężnych drzew, na których je zakładają. Mamy szereg gniazd, o których wiemy, że funkcjonują w lasach. Wiosną sprawdzamy, czy pojawiła się w nich dorosła para ptaków. Przy niektórych ornitolodzy zamontowali również kamery, także mamy podgląd na żywo, co się w nich dzieje. I w momencie, kiedy uznamy, że pisklęta są na tyle podrośnięte, że nadają się już do obrączkowania, zjawia się specjalista, który się po nie wspina, potem w miarę sprawnie, szybko, na tyle, żeby ograniczyć stres tych ptaków, znosi je na ziemię. Tam zakładane są obrączki, ptaki są mierzone, ważone, sprawdzana jest kondycja zdrowotna. Dzięki temu zyskujemy po prostu szereg informacji o tym, jak ta populacja w naszym regionie się rozwija.
1: Może powiedzmy więcej, dlaczego obrączkuje się ptaki?
3: Jeśli mówimy o bocianie czarnym, no pewnie wszyscy kojarzymy bociana białego, te gniazda gdzieś tam na domach, na stodołach. Natomiast bocian czarny jest gatunkiem rzadkim jednak u nas. On raczej stroni od ludzi, stąd te gniazda zakłada jednak gdzieś głęboko w lesie. Podobnie bielik, który na początku XXI wieku był na skraju praktycznie wyginięcia w naszym kraju, a w tej chwili mamy ponad 1000 par bielików, jeżeli nie więcej. Także jest to sukces, a to też wynika z tego, że wiemy po prostu, co się z nimi dzieje. Możemy obserwować je na trasach przelotów. Te obrączki, które są zakładane, zazwyczaj to są w przypadku tych dużych ptaków dwie różne, czyli jedna taka z bardziej dokładnym numerem, który pozwala sprawdzić dokładnie, w którym miejscu ptak był zaobrączkowany, i taka z bardzo dużym, widocznym numerem, którą praktycznie każdy ornitolog, jakiś pasjonat z lornetką jest w stanie odczytać, zgłosić taką obserwację i wtedy na przykład wiemy, że nasz bielik zawędrował gdzieś tam na swojej trasie, przesunął się o kilkaset kilometrów. Wiemy, że bociany czarne latają do Afryki zimą. Możemy śledzić ich losy, możemy sprawdzać, jaka jest przeżywalność tych ptaków, co się z nimi dzieje. Jeżeli niestety, ale zdarza się, znajdujemy jakieś martwe sztuki, to też możemy się dowiedzieć, skąd one pochodziły i być może sprawdzić, co się z nimi stało, jaka była przyczyna.
1: Wiosna to taki czas, gdy no niestety ptaki też wypadają z gniazd.
3: Tak, no jest tutaj jednak

0: ta natura bywa bezlitosna. Ptaki, albo rodzice, albo rodzeństwo, zdarza się, że te ptaki są, pisklęta są wypychane z gniazd. Tutaj przede wszystkim chodzi o szansę na przetrwanie, jednak najsilniejszy tutaj wygrywa. Jeżeli brakuje pokarmu, jeżeli rodzice nie są w stanie odpowiednio wykarmić wszystkich młodych, to zdarza się, że taka decyzja jest przez nie podejmowana. Zdarzają się też ataki innych drapieżników. Właśnie dzięki kamerom, które montuje Komitet Ochrony Orłów, możemy obserwować na przykład ataki jastrzębi na bociany. Co prawda one się bronią, ale no zdarza się, że jednak takie piskle zostanie porwane w trakcie takiego ataku.
1: To może teraz takie pytanie. Z czego wynika to, że niektóre, że tak się kolokwialnie wyrażę, że ptaki zapuszczają się do miast, a inne wolą leśne klimaty?
0: No, każdy ma swoje preferencje, każdy ma też swoją specjalizację. Są ptaki, które są tak wyspecjalizowane, że trudno jest im się odnaleźć w innym środowisku. Takim ptakiem na przykład jest bocian czarny, który no nie przepada za towarzystwem ludzi, dlatego go unika. Natomiast bocian biały się świetnie zaadaptował. Natomiast jeśli pomyślimy o czymś, co możemy spotkać na przykład w mieście, na przykład jeżyki. To są ptaki, które możemy szczególnie latem usłyszeć. Ten charakterystyczny taki ich pisk, one tak po prostu z prędkością odrzutowca pędzą po niebie, wyłapując owady, komary, muchy. To są ptaki, które były związane z terenami górzystymi. Tam, gdzie były skały, one w tych skałach, gdzieś tam rozpadlinach skalnych zakładały gniazda. No, w Polsce nie ma jakoś bardzo dużo takich terenów, natomiast budynki w miastach, wysokie bloki, które miały jakieś otwory wentylacyjne, tego typu obiekty są, okazały się dla nich świetnym schronieniem, stąd one zaczęły się tutaj pojawiać u nas coraz częściej. No, mamy tutaj też przykłady na przykład sokołów wędrownych, które zakładają swoje gniazda, też były związane właśnie z takimi skalistymi terenami.
1: A możemy je spotkać również na terenie Poznania.
0: Zgadza się, spotykamy je w pobliżu kominów fabrycznych, na wysokich budynkach, bo one lubią mieć, że tak powiem, to są drapieżniki, to też właśnie wyspecjalizowane w polowaniu, że tak powiem, z dużą prędkością po prostu spadają z góry na swoją ofiarę, więc lubią mieć gniazda położone dosyć wysoko, na wysokich budynkach, na wieżach kościołów, na wieżowcach, także to są te ptaki, które na przykład przystosowały się do życia w mieście. Natomiast sporo jest nadal takich, które na przykład są związane z terenami podmokłymi, ich tutaj jednak w mieście nie spotkamy. Są ptaki takie jak puchacz, które są, potrzebują dużych przestrzeni, że tak powiem, ale leśnych, tam gdzie mogą znaleźć swoje pożywienie, czyli to są na przykład stare lasy. No i są bieliki, które mają tak ciężkie gniazda, że potrzebują naprawdę dużego, solidnego drzewa, żeby to gniazdo gdzieś tam móc zbudować. Ono potrafi kilka ton ważyć. Mamy taką rekonstrukcję w Poznaniu koło naszego ośrodka edukacyjnego Łysy Młyn. Spokojnie wchodzi tam kilkoro dzieci.
1: Wiosna to taki czas, gdy możemy spotkać różne gatunki. Ja kilka dni temu chyba widziałem dlatego, że pojawił się i na chwilę i nagle gdzieś odleciał. Widziałem chyba dzięcioła zielonego, taki charakterystyczny właśnie, takie charakterystyczne jasne upierzenie.
0: Mm-hmm. Zgadza się, dzięcioł zielony to jest jednak tak, w ogóle dzięcioły kojarzymy z terenami leśnymi, co nie wyklucza, że mogą zapuścić się do miasta. Osobiście obserwowaliśmy go przy siedzibie Regionalnej Dyrekcji kiedyś na terenie Starego Zoo w Poznaniu przy ulicy Gajowej. Pojawia się to taki ptak z zielonym grzbietem i czerwoną czapeczką.
1: Tak, tak, tak dokładnie było w tym moim przypadku również.
0: Także warto się rozglądać, nie wykluczone, że część ptaków będzie się adaptowała, jednak my się zbliżamy też coraz bardziej do granicy lasów, wręcz wchodzimy w ich obręb, także te zwierzęta często siłą rzeczy po prostu w pewien sposób się adaptują. Warto się rozglądać, natomiast zachęcamy też właśnie, żeby wybierać się do lasu. Czasami trzeba jednak się zatrzymać, pobyć troszeczkę cicho.
1: Ale muszę jeszcze zapytać o jeden gatunek, najmniejszy ptak w Polsce.
0: To mysi królik. Jest maleńki. Jeżeli weźmiemy na przykład jego jajko w porównaniu do jajka kurzego, no to jest powiedzmy taki nasz mały paznokieć. On waży około tyle, ile łyżeczka cukru powiedzmy. To jest naprawdę malutka ptaszynka. Takich ptaszków mamy troszkę więcej. One czasami są niewidoczne, bo z racji swoich rozmiarów nie powiedzmy nie są zbyt odważne, nie pojawią nam się na otwartej przestrzeni, jak choćby gołębie, ale właśnie możemy je czasami zobaczyć gdzieś w naszych ogrodach. Jeżeli mamy krzewy, to też osobiście odwiedzały mnie kiedyś w ogrodzie raniuszki. To też przepiękne ptaszki, takie małe, puchate owieczki. To jest raniuszek, czyli taki właśnie mały, biały, okrąglutki ptaszek z bardzo długim ogonkiem, takim dosyć ciemnym i małym dzióbkiem, które na zimę zwłaszcza zbijają się w większe grupy, wtedy jest je łatwiej wypatrzeć. Ale naprawdę w miastach tych ptaków też przebywa sporo, jeżeli wybierzemy się w Poznaniu do Parku Sołackiego, na szachty. Część ptaków możemy tylko usłyszeć, stąd polecamy też aplikacje, pozwalają na przykład nagrać nasze otoczenie i ono ułatwi nam, pomoże w rozpoznaniu odgłosów, które gdzieś tam nas otaczają. Być może nauczymy się, zapamiętamy i będziemy następnym razem, kiedy będziemy szli parkiem, rozpoznamy, że to była na przykład sikorka.
1: Powiedzieliśmy o tych różnych gatunkach, a co z wróblami? Jest ich mniej, jest ich więcej? Jak to obecnie wygląda w miastach? Powiedzmy o samym Poznaniu.
0: Mhm. To znaczy wróbel miał właśnie dosyć taką trudną sytuację. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu ta populacja zaczęła spadać. Ona nadal nie jest jakoś zbyt duża, natomiast ostatnie obserwacje pokazują, że być może ta sytuacja troszeczkę zaczęła się poprawiać. No trudno tutaj jeszcze szafować wyrokami, bo to bardzo dużo zależy od tego, jak dalej będziemy przekształcać nasze środowisko miejskie, czy ten wróbel będzie miał warunki, żeby właśnie zakładać gniazda, żeby się rozmnażać. Stąd bardzo cenne są wszelkiego rodzaju krzewy, które sadzimy w naszych ogrodach, bo to też dla niego cenne miejsce, w którym on może się schować. W pewnym momencie leśnicy zwykli mówić, że w Polsce jest łatwiej spotkać bielika, w Wielkopolsce jest łatwiej spotkać bielika niż wróbla, bo wróble właśnie zanikały, a w tym momencie bielików nam przybywało. No ale mamy nadzieję, że ta sytuacja się wyrówna i zarówno jedne i drugie będą tutaj śmigać na naszym niebie.
1: I warto w to niebo patrzeć w górę, bo to piękny czas. Mamy maj, później czerwiec, lipiec i później tak zrobi się cicho.
0: To też wynika troszeczkę z tego, co myślę znają wszyscy rodzice, czyli wiosna jest taka dosyć rozśpiewana, no bo tutaj są te wszystkie gody, czyli w przypadku ptaków mówimy o tokach. Wiele ptaków tych śpiewających odzywa się, żeby zwabić partnerkę, żeby też pokazać, że samce są zdrowe, silne i kreatywne, bo często też zmieniają swoją pieśń. Natomiast w pewnym momencie już po odchowaniu młodych właśnie jak zaczyna się to późniejsze lato, po prostu mają chyba już trochę dosyć. I nadal wydają z siebie odgłosy, ale to już nie jest taka intensywność, z jaką spotkamy się wiosną. A zresztą też część ptaków zaczyna już wtedy się szykować do odlotów. Na przykład bociany tworzą tak zwane sejmiki, czyli zaczynają się zbierać na polach gdzieś tam w drugiej połowie sierpnia, w zależności od pogody, już szykują się wtedy do odlotów. Niektóre zostają z nami dużo dłużej, aż do października, ale już faktycznie się przemieszczają.
1: Ale o tym nie mówmy. Nie mówmy o tym, bo nikt nie lubi tych odlotów jesieni. Nikt, no. Chyba większość, ja bynajmniej, więc pozostańmy w maju, mamy piękny czas, piękny okres, słuchajmy, wypatrujmy tego, co właśnie daje natura.
0: Dokładnie, cieszmy się z tego, teraz jest ten dobry moment, teraz też będzie można obserwować często młode ptaki, które uczą się latać i tutaj też taki nasz apel, żeby jeżeli napotkamy takie piskle, to zanim postanowimy zareagować, zastanówmy się, czy to jest faktycznie zwierzę, które potrzebuje pomocy, czy ono jest wyraźnie ranne, czy może w pobliżu są rodzice, czy nie, ponieważ do naszych ośrodków i nie tylko, które zajmują się wspieraniem takich ptaków, trafia bardzo wiele zwierząt, które tej pomocy niestety nie potrzebowały, a zostały zabrane ze środowiska. To są ptaki, które uczą się latać, one gdzieś tam sobie podskakują, nadal są pod opieką rodziców. Dajmy im jeszcze trochę czasu, niech się nauczą tego lotu i wtedy spokojnie będziemy mogli je dalej obserwować.
1: I tym ptasim klimatem dziękuję bardzo za rozmowę, za wizytę w studio. Przypomnę, że gościła dziś u mnie
0: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa.
3: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Morliny są gorące.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam sporo tematów z Poznania i regionu. Na początek będzie o ważnej rocznicy. Mówić będziemy o wydarzeniach czerwcowych.
13: Zbliżają się obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. No niezwykle taki istotny moment dla uhonorowania pamięci o tych wydarzeniach. Anna Matuszak z Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956, ale także pokazania tego, że wciąż są wśród nas uczestnicy i kombatanci Poznańskiego Czerwca. Przed nami także gala Nagrody Stukot 56, która odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Gala Nagrody jest takim szczególnym momentem, w którym można uhonorować osoby i organizacje, które dzisiaj, po 70 latach od tych tragicznych wydarzeń Poznańskiego Czerwca, wciąż propagują wartości, o które walczyli poznaniacy w 56 roku. Wartości te zapisane są jako hasła na pomniku Poznańskiego Czerwca, który znajduje się na placu Adama Mickiewicza, czyli o Boga, za wolność, prawo i chleb. W Poznaniu będzie dziać się dosyć dużo na 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca, bo poza oficjalnymi uroczystościami i takimi głównymi obchodami na placu Adama Mickiewicza pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca, odbywać się także będą wystawy w przestrzeni miasta, ale nie tylko. Rekonstrukcja historyczna pokazująca wejście demonstrantów na ulicę Kochanowskiego 28 czerwca 1956 roku. Na stronie internetowej miasta Poznań, który jest głównym organizatorem obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca, można zapoznać się ze szczegółowym programem tych obchodów.
12: Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956 w Poznaniu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym upamiętniającym 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956. Uczestnicy mają za zadanie wykonać plakat poświęcony 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 oraz nadać mu tytuł. Plakat może być wykonany dowolną techniką plastyczną lub graficzną. Nadsyłanie prac do 20 maja. Ogłoszenie wyników 1 czerwca, więc w Dzień Dziecka. Czas na inwestycje w mieście. Szykuje się remont ulicy Starołęckiej w Poznaniu, mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
14: W tym roku nową nawierzchnię jezdni otrzyma odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej. Podczas prac będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Prace drogowe będą polegać na wymianie zniszczonej nawierzchni jezdni na nową. Zaczną się od frezowania zakresu. zachodniego pasa jezdni oraz ułożeniu nowej nawierzchni z masy bitumicznej. W tym czasie ruch samochodowy odbywać się będzie drugim pasem jezdni, wyłącznie w kierunku południowym, od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej. Dla pojazdów poruszających się w stronę przeciwną, w kierunku ulicy Świętego Antoniego i przejazdu przez tory kolejowo, został wyznaczony objazd ulicami Czernichowską, Ożarowską, Minikowo i Świętego Antoniego. Na czas trwania prac oraz funkcjonowania objazdu zostanie usunięte ograniczenie tonażowe w ciągu ulicy Czernichowskiej. Wykonawca prac zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do posesji. Następnie prace będą prowadzone na pasie wschodnim, a pojazdy będą się poruszać zachodnią stroną jezdni. Będzie obowiązywać taka sama organizacja ruchu jak podczas pierwszego etapu robót. W tym czasie nastąpi również zmiana w komunikacji autobusowej. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Prace polegające na wymianie nawierzchni potrwają do 10 czerwca, a ich koszt wyniesie prawie 1,9 miliona złotych.
12: Warto zachować ostrożność w rejonie prac. Mundurowi z Komisariatu Policji w Stęszewie zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który prowadził pojazd mimo obowiązującego zakazu sądowego, mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej Policji.
2: Policjanci z Komisariatu Policji w Stęszewie pełnili służbę na ulicach miasta, gdy ich uwagę zwróciła niecodzienna sytuacja. Na widok przejeżdżającego patrolu mężczyzna, który był funkcjonariuszom dobrze znany, wsiadł do swojego samochodu i odjechał. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że policjanci dobrze wiedzieli, że kierujący posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W związku z tym funkcjonariusze niezwłocznie zatrzymali auto do kontroli i podjęli wobec kierowcy interwencję. Pamięć mundurowych nie zawiodła. 42-latek nadal posiadał aktywny zakaz, który zakończyć się miał dopiero za półtora roku. Policjanci pamiętali mężczyznę z licznych interwencji, do których dochodziło z jego udziałem w ciągu ostatnich lat. Oprócz łamania sądowego zakazu i prowadzenia pojazdu mimo cofniętych uprawnień, mieszkaniec gminy Stęszew w przeszłości prowadził samochód również na podwójnym gazie. W związku z niestosowaniem się do orzeczonych zakazów mężczyzna został zatrzymany. To nie jedyne zdarzenie drogowe z udziałem 42-latka. W lutym bieżącego roku w tej samej okolicy mężczyzna, cofając Fordem, uderzył w stojącą za nim Skodę. Mimo że w pojeździe przybywała rodzina z dzieckiem, która była bezpośrednim świadkiem tego zdarzenia, sprawca odjechał z miejsca kolizji. Dzięki relacji świadków oraz zabezpieczonemu monitoringowi policjanci ze Stęszewa ustalili tożsamość kierującego Fordem. 42-latek za tamto zdarzenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł oraz 8 punktami karnymi. Teraz mężczyzna za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych odpowie przed sądem.
12: Grozi mu za to nawet 5 lat pozbawienia wolności. W kalendarzu cały czas mamy maj, tymczasem już teraz zaprosimy na czerwcowe targi wolontariatu w Poznaniu.
8: Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście to, co najważniejsze, czyli pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić, właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, zostaniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń i ubabrać się w ziemi, posprzątać śmieci, pogłaskać kotki, czy na przykład włączyć się w działania w social mediach, jeżeli to jest coś, do czego czujemy jakąś pasję, ale też niekoniecznie chcemy być influencerem i niekoniecznie się tym zajmujemy na co dzień. Naprawdę to jest to miejsce, gdzie wasza chęć do działania, wasza postawa zostanie doceniona, dostaniecie to wsparcie i też oczywiście przez to, że włączacie się w to wolontaryjnie, nieodpłatnie, ta odpowiedzialność oczywiście jest, bo wspieracie organizację, która robi prawdopodobnie ważne i potrzebne rzeczy, ale też ta tolerancja na błędy, na ten proces uczenia się i to wsparcie będzie na pewno duże. Dlatego zachęcam każdego, kto chciałby spróbować nowych rzeczy, nauczyć się, czuje się może niepewnie, nie tylko w tym kontekście tych umiejętności, ale w ogóle w życiu. Uważam, że wolontariat jest świetnym sposobem na to, żeby zwiększyć to swoje poczucie sprawczości, pewności siebie, takiego osadzenia właśnie w lokalnej społeczności, wśród ludzi. Jeżeli pracujemy też z domu na przykład, to pewnie są rzeczy, których może brakować. Dlatego znowu wolontariat.poznań.pl na wiosnę tych ofert wchodzi naprawdę dużo. Widać, że brzeg rozkwita, tak, nasze miasto, że dzieje się sporo wydarzeń, czyli taki wolontariat akcyjny na przykład, jeżeli mamy tylko jeden dzień w tygodniu, żeby się zaangażować, ale też ruszają organizacje z nowymi projektami i potrzebują wolontariuszy też do takiego stałego zaangażowania. Nie martwcie się, że ojej, mam tylko jedną godzinę na dwa tygodnie, czy jedną godzinę na miesiąc, a może mam 5 godzin w tygodniu, bo na pewno osoby, które ten wolontariat koordynują, postarają się znaleźć taki sposób, żebyście się mogli zaangażować, jeżeli macie ku temu chęci.
12: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
8: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. Do zobaczenia na wolontariacie.
12: Dziękuję pięknie za rozmowę.
8: Dziękuję.
12: Pozwolicie, to teraz zabiorę Was do Muzeum Narodowego w Poznaniu.
15: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Witkacy, to będzie Tadeusz Kantor, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy, ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach, na przykład w piwnicach ratusza będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku. Ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu tradycyjnego, instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, ale mogę powiedzieć, mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje. I koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata, do tego oczywiście oprowadzania.
12: Przy okazji przypomnijmy, trwa remont ratusza w Poznaniu na Starym Rynku, ale można też tam oglądać ekspozycję.
15: Naturalnie. Na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed kwadro. To są najstarsze zabytki z Poznania. Świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
12: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
15: Nie, rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtoraroczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem, pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
12: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
15: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
12: Dziękuję bardzo za rozmowę.
15: Dziękuję.
12: A teraz zupełnie zmieniamy temat. Pan Wacław Milewski, rzemieślnik i mistrz ślusarski, został uhonorowany srebrną pieczęcią miasta Poznania. Uroczystość odbyła się w prowadzonym przez niego zakładzie. Wyróżnienie przyznano w uznaniu za blisko 90 lat pracy zawodowej, działalność społeczną oraz wkład w rozwój lokalnego rzemiosła. 3 maja pan Wacław Milewski obchodził swoje setne urodziny. Przyznanie srebrnej pieczęci miasta Poznania podkreśla znaczenie jego dorobku dla historii miasta oraz rolę, jaką odegrał w rozwoju poznańskiego rzemiosła. W magazynie jeszcze coś dla tych, którzy lubią pływać. Pod koniec tego miesiąca otwarta zostanie nowa pływalnia przy ulicy Taborowej w Poznaniu.
16: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę. Tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
12: Mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
16: Cieszę się bardzo, że w tym miejsce starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i symbol tego, jak realizujemy inwestycje. To znaczy, tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla Poznania. W dużej mierze ze środków zewnętrznych, to zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać i zawsze będę o tym też wspominał, ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki, to są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu, bardzo nowoczesne z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania, kilka rodzajów saun, ale oczywiście całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne.
12: Otwarcie pływalni przy Taborowej 29 maja.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Rusza nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Do połowy czerwca można wysyłać zgłoszenia.
17: Na chętnych czeka ponad 80 miejsc w samym urzędzie, a oprócz tego zapraszamy również kandydatów na staż w Poznańskim Centrum Świadczeń i w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Staż trwa 4 miesiące, od sierpnia do listopada. Grafik jest elastyczny i dostosowywany do planu zajęć na studiach, a wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4 semestru studiów. Choć najpopularniejsze kierunki wśród naszych stażystów to administracja, prawo, gospodarka przestrzenna i kierunki ekonomiczne, ale tak naprawdę szansę ma każdy, kto chciałby poznać pracę dla miasta i jego mieszkańców. Nabór trwa do 15 czerwca. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć pod adresem poznań.pl/mim/staż.
12: Mówiła Aleksandra Żłobicka z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. Przypomnę, staże będą realizowane od sierpnia do końca listopada. Czas na kolejny temat w naszym programie. Dziś zagościła u mnie
18: Zuzanna Głowacka.
12: A będziemy rozmawiać o wyjątkowym wydarzeniu, a to wydarzenie startuje 22 maja.
18: Zapraszam wszystkich na festiwal pod nazwą Dziewczyny robią sztukę. To jest wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Local Girls Movement, które działa w Poznaniu od kilku lat i ma bardzo szeroką społeczność dziewczyn i od jakiegoś czasu tak się rozrasta, że profiluje się na różne tematy. I w którymś momencie w takich naszych rozmowach z Aleksandrą Chromadą, prezeską tego stowarzyszenia, doszłyśmy do wniosku, że chciałybyśmy obie stworzyć taką przestrzeń dla dziewczyn, w której będą mogły one wypowiadać się artystycznie, w której będziemy promować też różne sylwetki lokalnych kobiet artystek, ale też osób artystycznych z doświadczeniem kobiecym. No i w ogóle ten festiwal wyrasta trochę z takiej potrzeby ćwiczenia siebie w nazywaniu siebie artystką czy twórczynią, bo to wcale nie jest takie oczywiste. I sama nazwa Dziewczyny robią sztukę wskazywałaby na to, że to jest festiwal dla artystek i twórczyń, ale ja mam taką filozofię, że w zasadzie każda z nas, czy też każdy z nas może tworzyć i tą twórczość można włączać do naszej codzienności.
12: i można ją odkrywać, w czym oczywiście pomagacie.
18: Pomagamy, bo zaplanowałyśmy bardzo dużo wydarzeń właśnie w tym kierunku. Będą warsztaty impro z Kingą Piasecką i zakończył się wieczorem impro, który z kolei będzie już otwarty dla wszystkich. Dziewczyny będą występowały, natomiast na publiczności mamy nadzieję, że będzie różnorodnie. Planujemy też taką trzydniową akcję pod wodzą lokalnej artystki malarki Gosi Bartosik.
12: Od kiedy do kiedy ta akcja?
18: Zaczynamy 22 w piątek i to będzie taki warsztat zamknięty. Natomiast 23 i 24 ta akcja artystyczna ma charakter otwarty, to znaczy chcemy się policzyć, chcemy, żeby po prostu jak najwięcej dziewczyn, które czują sztukę, które chcą być bardziej twórcze, które poszukują dla siebie jakiejś rozwojowej przestrzeni, żeby wszystkie te dziewczyny zgłosiły się, a będziemy działać w przestrzeni Malty przy Ratajczaka 44. No i tam będziemy tworzyć dziewczyński manifest, który będzie miał taki charakter wizualny. Bo pierwszego dnia wymyślamy hasła do manifestu, a drugiego dnia będziemy rysować wszystko to, o czym będziemy chciały opowiedzieć. No i akcja zakończy się 24 i spotkamy się na wernisażu, więc będzie można też ten efekt naszej pracy wspólnej obejrzeć. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o jednym ważnym elemencie, bo zorganizujemy też slam poetycki, w którym występować na scenie będą kobiety i osoby z doświadczeniem kobiecym. I to jest druga edycja tego slamu. On będzie poprowadzony przez poetkę Geminę 7, która również jest związana ze Stowarzyszeniem Local Girls Movement. I właśnie poezja to jest też taka twórczość, po którą sięgamy, myślę, rzadziej w naszym codziennym życiu. I promowanie właśnie twórczości kobiet akurat w tej sferze poetyckiej to jest coś, co jest mi osobiście bardzo bliskie.
12: Co jeszcze w ramach tego festiwalu, który, przypomnę, startuje 22 maja?
18: W sekcji warsztatowej znajdą się jeszcze zajęcia body ballet, które będą poprowadzone przez studio Taniec i Ruch. I chciałyśmy w tym festiwalu poszukać tej też takiej przestrzeni trochę medytacyjnej, trochę takiego spotkania wokół właśnie ciała, skupienia się na sobie, dlatego że ćwiczenie uważności też jest drogą do kreatywności. I właśnie takie zajęcia odbędą się w niedzielny poranek. Następnie w niedzielę, oprócz kończenia akcji artystycznej, manifestowej, czeka nas spotkanie z Joanną Lip, która prowadzi profil instagramowy Poznańska Kamienica. I to jest też spotkanie, które jest bardzo ciekawe, z tego względu, że Asia wydała niedawno przewodnik Wstęp do Poznania. To jest przewodnik, który został stworzony wyłącznie przez kobiety i ona oprócz tego, że będzie dzieliła się tym, w jaki sposób inspirują ją spacery miejskie, czy architektura, czy że może to być jakaś forma kreatywnego spędzania wolnego czasu, no to Asia będzie dzieliła się też jakimiś swoimi doświadczeniami dotyczącymi self-publishingu, więc będzie to też jakaś porcja wiedzy, którą będzie można wynieść z tego spotkania, jakichś takich praktycznych wskazówek, myślę, że szczególnie cennych dla osób, które będą planowały jakieś ruchy wydawnicze. Chciałam powiedzieć jeszcze o pierwszym spotkaniu, które odbędzie się w sobotę rano. To jest takie spotkanie, które poprowadzę wspólnie z Aleksandrą Chromadą i będziemy rozmawiać myśleć po prostu o sztuce, definiować ją sobie w jakiś sposób, ale też właśnie o naszych doświadczeniach, o tym, w jaki sposób tą kreatywność możemy rozwijać, o tym, czy czujemy się twórczyniami, w jaki sposób możemy szukać właśnie przestrzeni takiej, żeby rozwijać sobie ten typ myślenia. I no, będzie to spotkanie ważne, bo ono tak naprawdę ustawi nam taki mindset potrzebny do udziału w ogóle w całym tym festiwalu. Tak, chodzi o to, żeby po prostu odważyć się najpierw do tego, żeby nazywać siebie twórczą osobą.
12: I to wydarzenie w sobotę, ale w sobotę, przypomnijmy, 23 maja, tak?
18: Tak. Tak, to jest wydarzenie, które już właśnie ma charakter otwarty, bo przypomnę, że 22 maja zaczynamy zamkniętym warsztatem, ale właśnie takie nagromadzenie wydarzeń jest w sobotę i w niedzielę. Będziemy koncentrować się głównie w przestrzeni Malty przy Ratajczaka 44. W sobotę odwiedzimy też klub Rewiry, gdzie odbędzie się afterparty, a tam kobiety, dziewczyny, twórczynie zagrają swoje DJ sety i to będzie też taki przyjemny moment właśnie świętowania tej twórczej kobiecej siły.
12: Powiedzieliśmy o spacerach, a proszę zdradzić pani ulubione miejsca w Poznaniu, gdzie pani lubi spacerować, szczególnie w tym okresie. Mamy maj i to taki czas, gdy chyba jeszcze częściej wychodzimy z domu i spacerujemy i widzimy to piękno.
18: To jest związane z miejscem mojego zamieszkania, bo ja po prostu jestem ulokowana blisko Sołacza, ale wcale nie Park Sołacki jest tym moim ulubionym poznańskim, bo ja bardzo lubię Park Wodziczki. Z tego względu, że on jest takim parkiem bardzo nietypowym, że w zasadzie tam są dwie alejki obsadzone drzewami i rzeczka, i że on jest właściwie takim trochę przesmykiem pomiędzy Parkiem Słowackim a Parkiem Cytadela. Jeszcze jest przecięty tym wiaduktem, po którym jeździ trasa poznańskiego szybkiego tramwaju, ale jest w tym coś pięknego, że to jest dla mnie taki park, w którym spotyka się natura z cywilizacją, z miastem, i który właśnie tak sobie zawsze wyobrażam, że może być takim parkiem niekochanym czy nieulubionym, więc ja sobie wymyśliłam, że będę właśnie dostrzegała w nim to piękno i faktycznie bardzo lubię tam spacerować. Często mnie tam można spotkać. Park Słowacki ma zupełnie inny klimat. Park Słowacki z kolei lubię bardzo za to, że jest jeszcze część, w której jest stare oświetlenie, takie lampy sodowe, i on po prostu bardzo pięknie przez to wygląda wieczorami. No jest to jeden z chyba z najstarszych parków w Poznaniu, więc bardzo klimatyczny. Natomiast w słoneczne dni jest tam mnóstwo ludzi, a w Parku Wodziczki zawsze jest ich mniej.
12: Można pomyśleć, zresetować się.
18: No oczywiście, że tak. Można też poszukać twórczych inspiracji, bo przecież o to cały czas mi chodzi.
12: A ja przypomnę, że naszą rozmowę zaczęliśmy od bardzo ciekawego wydarzenia. Dziewczyny robią sztukę. Przypomnijmy, kiedy startujecie i gdzie.
18: Startujemy 22 maja, następnie mamy weekend wydarzeń 23 i 24 maja. Myślę, że każda z nas znajdzie coś dla siebie, a wydarzenia odbywają się w siedzibie Malty przy Ratajczaka 44.
12: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
18: Zuzanna Głowacka, kuratorka festiwalu i członkini stowarzyszenia Local Girls Movement.
12: Pięknie dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję.
12: Jak przemieszczać się jednośladem po mieście, gdzie znaleźć najnowsze drogi i najwygodniejsze połączenia? Wystarczy spojrzeć na nową mapę rowerową Poznania. Przypomnę, że jest ona już dostępna.
19: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
20: Przycińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich. Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą. Mówiąc, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
19: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
21: O, dziękuję bardzo.
19: Proszę bardzo.
12: Przydaje się?
21: Na pewno warto odkrywać miasto.
12: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
21: Od niedawna.
19: Proszę bardzo.
12: Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Przydaje
12: się taka mapa właśnie?
18: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie.
0: Ja również, chociaż jestem zbyt gorszy, ale z chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi.
12: Będzie pan poznawał Poznań.
0: Tak jest, jak najbardziej.
18: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
3: Fajnie. Super pomysł. Właśnie tu za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
12: Ale widzę, tak, że państwo na rowerach, tak?
3: Na rowerach, na rowerach. No bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie. Póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć. Także wspaniale.
12: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
3: No tutaj to właśnie tu Wartostrada.
12: A ile kilometrów dziennie państwo robią tutaj po Poznaniu?
3: No my tak około 15.
22: Jeździmy tam 4-5 razy. Jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie? To tak jeździmy.
3: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony. Zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
22: Po 40 tam paru latach pracy to też człowiek, myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł, będę fizycznie trochę.
3: Po 70, więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
12: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł
22: no
12: pan
22: po... No mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
12: Nie przydaje się taka mapa?
22: No oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat. Jak pamiętam, przynajmniej no trzeci albo czwarty rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową. No to nie zaszkodzi.
23: Dzień dobry. To są dla państwa mapy rowerowe, najnowsze.
24: Bardzo fajny pomysł, zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
12: A mapę rowerową można odebrać w kilku punktach Poznania w siedzibie ZDM przy ulicy Wilczak, ale też w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Kto jednak nie chce wersji papierowej, to może ją pobrać ze strony Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym magazynie będzie kolejowo, muzycznie, ale też zabiorę was do osiedlowego domu kultury pod Lipami. To oczywiście na poznańskich winogradach. Zapraszam na szczegóły. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, dworzec letni w Poznaniu. Właśnie stamtąd wyruszył niecodzienny pociąg. Byłem na miejscu.
25: Ja jestem kierownikiem działu obsługi publiczności Filharmonii Poznańskiej. Bernadeta Gliszczyńska. No znakomicie, własny pociąg. Piękny koncert. Przyjechała już artystka.
26: Dzień dobry, nazywam się Piotr Walczak, jestem szefem promocji i marketingu Filharmonii Poznańskiej.
12: No i właśnie, taka niecodzienna okazja dzisiaj z Poznania do stolicy.
26: Mamy niecodzienną okazję. Po pierwsze to koncert Filharmonii Narodowej, naszej Filharmonii Poznańskiej. I dzięki współpracy z kolejami wielkopolskimi udało nam się dojść do konsensusu i podróżujemy tymi kolejami właśnie do stolicy. Dzięki współpracy z kolejami wielkopolskimi podjęliśmy wspólnie decyzję, że jesteśmy w stanie przedstawić zarówno nowe możliwości, zarówno dla kolei, jak i nowe możliwości dla Filharmonii, które się otwierają dzięki najróżniejszym właśnie kolejowej współpracy. Będzie głośno, będzie estetycznie i będzie z klasą.
27: Wojciech Nętwich, dyrektor Filharmonii Poznańskiej. No tak, spotykamy się na dworcu, by specjalnym pociągiem kolei wielkopolskich partnera Filharmonii Poznańskiej pojechać na koncert. Rzeczywiście, muzyka ma to do siebie, że ludzi uszlachetnia, czyni lepszymi, zbliża ludzi, może to jest najważniejsze. No i Filharmonia Poznańska czyni to od lat. My zbliżamy poprzez muzykę ludzi z różnych środowisk, z różnych instytucji, a że współpracujemy i to nie tylko są nasi sponsorzy z różnymi instytucjami, no to jedną z takich instytucji jest od pewnego czasu, są obchodzące właśnie jubileusz 15. rocznicy powstania Koleje Wielkopolskie, jedne z najważniejszych kolei, jak mi powiedziano, w Polsce i nie wątpię. W związku z tym, że współpracujemy z sobą, no tak nieskromnie zapytałem, a może byście nas tak zawieźli na jeden z koncertów w Warszawie? Nawiasem mówiąc, w tym roku Filharmonicy Poznańscy trzykrotnie grają w Filharmonii Narodowej. No i tak to się zaczęło. Specjalny pociąg już podstawiony, ale także, i to jest to łączenie ludzi, także jadą z nami członkowie klubu przyjaciół Filharmonii Poznańskiej oraz członkowie przyjaciół kolei wielkopolskich. Także w ten sposób poprzez muzykę łączymy ludzi. I to jest jedno z naszych takich haseł przewodnich. Muzyka łączy ludzi, uszlachetnia, ulepsza.
4: Dzień dobry. Panie tutaj...
5: No koniecznie w tę podróż. Z naszą orkiestrą najlepszą na świecie.
4: Jakie nastroje?
5: No doskonałe.
6: Bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość wyjazdu z naszą orkiestrą, bo nie jest to pierwszy nasz wyjazd. Jesteśmy fanami Filharmonii i jeździmy za orkiestrą.
4: I fanami kolei trochę chociaż?
25: Tak, no tak.
6: Rodzice byli kolejarzami, tak się składa. Całe życie przepracowali na kolei. Także dobrze pan powiedział.
4: Tutaj w Poznaniu?
6: Tu w Poznaniu, tak jest.
25: Mój tatuś w Wałczu, ale tutaj związany z Poznaniem. Był kolejarzem do końca, także podwójna dla nas przyjemność. Nie tylko muzyka piękna, ale sentymentalna podróż. Zwłaszcza takim pociągiem.
5: No radość jest ogromna, to widać chyba, bo rzeczywiście to jest taki trochę inny pomysł, wspaniały, takiego wyjazdu wspólnego właśnie koleją, uwaga na parasol. I no tak jak już powiedziałam, uwielbiamy naszą orkiestrę, jest fantastyczna, zresztą program w Warszawie też jest bardzo dobry. No i to zawsze jest taki moment doskonały.
25: Super, super zadowoleni jesteśmy.
7: Nastroje mamy, prawda Halinka?
9: Tak, mamy.
4: Muzyczne?
9: Muzyczne też.
4: Dzień dobry Państwu. Co wybierają się w tę podróż?
10: Ja akurat żegnam orkiestrę, uprzejmie, nie wybieram się w tę podróż, ale trzymam kciuki i pracowałam przy organizacji prób, także mam nadzieję, że ten koncert będzie wspaniały.
11: A ja się wybieram, Łukasz Borowicz, dyrygent, po angielsku conductor, czyli no tutaj wszystko jest na miejscu.
4: To wyjątkowy muzyczny pociąg dziś będzie.
11: Tak, jedziemy ze wspaniałą muzyką w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej do Filharmonii Narodowej, gdzie gościnnie występujemy regularnie. Cieszę się, jest z nami fantastyczna solistka Anastazja Kobekina, która zagra fenomenalny koncert łączący różne style jazz, pop, wręcz i najróżniejsze gatunki muzyczne Friedricha Guldy, wielkiego austriackiego jazzmana i pianisty klasycznego, a w drugiej części przeboje symfonicznej muzyki francuskiej XX wieku lub tuż przed XX wiekiem skomponowane. Także duży koncert symfoniczny. No i trzeba przyznać, że z takim rozmachem jak my dzisiaj to chyba żadna orkiestra do Warszawy nie przyjeżdżała. Rozmawiałem z kierownikiem pociągu przed chwilą. Wszystko jest zaplanowane, łącznie z naszą szybkością przejazdu. No wszystko gotowe. Ale Poznań się lubi z Warszawą. Zresztą w naszym muzycznym środowisku od dawna te kontakty są. Dopiero co wróciliśmy z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej z Festiwalu Beethovenowskiego.
13: Marek Nitkowski, Koleje Wielkopolskie. Udostępnienie pojazdów, udostępnienie pociągów nie tylko dla dowóz do szkoły, do pracy, ale także promowanie kultury, promowanie różnych form artystycznych. Wspaniała Filharmonia Poznańska właśnie ma do dyspozycji nasz pociąg.
4: To już chyba tradycja, że Koleje Wielkopolskie mają pociągi specjalne, bo to już kolejny, już trudno nawet zliczyć ile
13: mało
4: tych...
13: Tego, kolejny pociąg muzyczny, bo przecież Blues Express, który już w lipcu pojedzie, czy też tematy związane właśnie z wizytą szkół i jakichś muzycznych rozwiązań w czasie podróży, no do dzisiaj weszliśmy najwyżej, czyli Filharmonia Poznańska, oddajemy pociąg do dyspozycji.
4: Powiedzmy też o pociągu historycznym, który jeździ.
13: Po pierwsze, od wielu, wielu lat nie opuszczamy 26 grudnia i przyjazd mistrza Paderewskiego. To są Koleje Wielkopolskie przy współpracy z parowozownią w Olsztyn. Pociągi związane ze zwycięskim powstaniem wielkopolskim to także nasze zadanie. Historia, za chwilę będzie jeździł pociąg oznaczony symbolami gnieźnińskimi i Bolesławem Chrobrym, który za chwilę będzie jeździł pomiędzy Gnieznem a Jarocinem.
4: Pociągi specjalne w Wielkopolsce cieszą się sporym zainteresowaniem. W naszym magazynie przeniesiemy się teraz na poznańskie winogrady, a dokładnie do tamtejszego osiedlowego domu kultury pod Lipami. Ze mną właśnie teraz
28: Jacek Rychlicki, kierownik osiedlowego domu kultury pod Lipami.
4: Co szykujecie w tym pięknym sezonie majowo-czerwcowym, tak bym powiedział, bo powiemy o tym, co jeszcze w maju i co w czerwcu.
28: Dokładnie tak. Chciałem wszystkich miłośników sztuki, architektury, projektowania wnętrz, w ogóle estetyki, zaprosić do galerii pod Lipami, gdzie obecnie wiszą prace, projekty studentów drugiej pracowni plastycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wystawa z okazji 20-lecia działalności prowadzenia tej pracowni pani profesor Lipowicz, na której możecie sobie pooglądać, podziwiać makiety, które wykonywali studenci oraz spojrzeć na planszę, na to, jakie wizje na przyszłe budownictwo, przyszłe wnętrza mają młodzi studenci tego kierunku.
4: Naszym słuchaczom przypomnę, że ta wystawa cały czas do zobaczenia w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
28: Dokładnie tak, także zapraszamy. Osiedle pod Lipami 108, a galeria pod Lipami. Jest co oglądać. Ja już teraz pragnę Państwa zaprosić 29 maja na kolejny wernisaż, który odbędzie się w Galerii pod Lipami. Będzie to wernisaż wystawy pani Grażyny Sroczyńskiej, Jak w obiektywie, część druga. Dlaczego część druga? Pani Grażyna wystawiła swoje prace po raz pierwszy w życiu, zaczynając malować na emeryturze. Jest matematyczką i rozwinęła swój skill. Z takich ciekawostek poznała nawet podczas wernisażu swoją obecną miłość. Także, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, jeżeli chcecie kogoś poznać, chcecie przy okazji jeszcze poznać kogoś w towarzystwie sztuki, zapraszamy do nas, do Galerii pod Lipami.
4: Jak to się mówi, taka historia z happy endem.
28: Dokładnie tak. I co jest najpiękniejsze, pani Grażyna wybrała nasze miejsce jako swoją drugą, pierwszą wystawę, także jest nam niezmiernie miło. Ja też tutaj mogę zachęcić wszystkich z Was, drodzy słuchacze, którzy malują, tworzą rzeźby, którzy chcą na przykład przeprowadzić u nas jakieś zajęcia czy też spotkania, do kontaktu z Domem Kultury pod Lipami. A jeszcze raz przypomnę, 29 maja o godzinie 18:00, wstęp wolny, Galeria pod Lipami, zapraszam serdecznie.
4: A co w czerwcu? No bo czerwiec kojarzy się z Dniem Dziecka, 1 czerwca. Zaplanowaliście jakieś wydarzenia z tej okazji?
28: Dokładnie tak, nie mogliśmy zapomnieć o dzieciach, które są naszą przyszłością. I 1 czerwca w godzinach od 12 do 16 na Alei Lipowej, znajdującej się przed budynkiem Domu Kultury, przygotowaliśmy dla Was, najmłodsi, moc atrakcji. Wraz ze sportowym firtlem pojawią się u nas dmuchańce, gdzie będziecie mogli wyskakać swoją pozytywną energię. Pojawi się też wata cukrowa darmowa dla Was, popcorn, budka 180 stopni oraz nasi prowadzący zajęcia. Więc jeżeli może dzieciaczki chciałyby spróbować swoich sił w czymś nowym, zapraszamy. Będzie można porozmawiać, będzie można troszeczkę podziałać z naszymi instruktorami i być może od września będziecie chciały uczestniczyć w tych zajęciach, także zapraszam głównie pewnie dziadków, ponieważ rodzice będą jeszcze w pracy, żeby przyjść z pociechami do nas i świętować wasze wspaniałe święto. Przypominam, że całe to wydarzenie jest darmowe, także serdecznie zapraszam. Czeka na was naprawdę wiele atrakcji.
4: Co jakiś czas zapraszacie na bardzo fajne wydarzenia związane z podróżowaniem, coś dla miłośników podróży. Również coś takiego macie w tym sezonie?
28: Oczywiście. Spotkania podróżnicze klubu Podróżnika pod Lipami odbywają się u nas regularnie i tym razem 12 czerwca o godzinie 18:00 przygotowaliśmy dla Was spotkanie z Adrianą Murawską. Adriana jest dziewczyną, która nie dość, że zdobyła 7-tysięcznik, to ostatnio pojawiła się u nas z propozycją przeprowadzenia spotkania na temat Nowej Zelandii. Także będziemy mieli bardzo fantastyczne zdjęcia i historie związane z nie lada gratką, ponieważ nazwaliśmy to spotkanie Szlakiem Hobbitów. Także zapraszam nie tylko miłośników dalekich czy bliższych podróży, ale również fanów Tolkiena i Władcy Pierścieni, czy też Hobbita. Adriana opowie o tym, jak przygotowywać się do takich wypraw, jakie wiążą się z takimi wyprawami niebezpieczeństwa, czy też jakie przygody mogą nas czekać po drodze i to te pozytywne. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, także 11 czerwca o godzinie 18:00 zapraszamy na salę widowiskową widowiskową Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
4: Czas wiosenno-letni kojarzy się z plenerowymi imprezami. Zaplanowaliście coś dla poznanianek, poznaniaków?
28: Oczywiście. Wakacje rozpoczniemy od koncertu w Koronach Drzew, o którym chyba już wspominałem tutaj na antenie. 27 czerwca o godzinie 19 na Alei przed tarasem Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami będziemy czekać na Państwa, ponieważ przygotowaliśmy niezwykły koncert. Z tarasu Domu Kultury wybrzmią utwory zagrane przez młodych adeptów kiosku muzycznego, który jest prowadzony przez Dominikę Pacynę w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Także będziemy mogli słyszeć wspaniałe utwory instrumentalne, ale poza tym udało mi się zaprosić byłych pracowników Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, obecnych pracowników, którzy zaśpiewają dla Państwa znane i lubiane utwory muzyki popularnej, zarówno te w języku polskim, ale też te w języku angielskim. Także wszystkich z Państwa, którzy są miłośnikami Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, czy też po prostu chcieliby nas usłyszeć na żywo, zapraszam bardzo serdecznie. Wstęp na to wydarzenie jest darmowy, a przygotowaliśmy dla Państwa naprawdę niezwykły, bardzo ciekawy program. Zapraszam. Wracając jeszcze tutaj do najmłodszych uczestników zajęć Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, 12 czerwca o godzinie 18 odbędzie się w Galerii pod Lipami wystawa prac pracowni plastycznej Gestu i Ekspresji, która prowadzona jest przez panią Dorotę Kęstowicz w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. I na ścianach galerii pojawią się prace młodych artystów. Artystów, którzy w ciągu roku zwiększają swój skill. To zarówno w malarstwie, w rysunku. I teraz, 12 czerwca, tradycyjnie odbędzie się ich wystawa, gdzie będziemy mogli podziwiać tę pracę, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
4: A do tego wszystkiego zachęcał
28: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę.
28: Dziękuję.
4: Jak słyszeliśmy, sporo wydarzeń w maju i czerwcu w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Jeśli będziecie na poznańskich winogradach, warto tam zajrzeć.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania zaproszenie zarówno dla mieszkańców Poznania, jak i regionu.
2: Z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca Wielkopolski NFZ po raz kolejny realizuje akcję Miesiąc Zdrowia Rodzin, która potrwa do 23 czerwca tego roku. Rafał Stachlewski, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. W tym czasie odbędzie się blisko 20 wydarzeń profilaktycznych, podczas których będzie można porozmawiać ze specjalistami zarówno w Poznaniu, jak i w wielu innych miastach Wielkopolski. Polski. Miesiąc Zdrowia Rodzin to inicjatywa, która podkreśla, jak ważne są codzienne, świadome decyzje wpływające na zdrowie całej rodziny, od prawidłowego odżywiania przez aktywność fizyczną po regularne badania profilaktyczne. Podczas spotkań z doradcami do spraw profilaktyki i promocji zdrowia wielkopolskiego

0: uczelniach czy w ZUS. Nie zabraknie także gier i zabaw dla dzieci o tematyce zdrowotnej.
1: Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie Wielkopolskiego NFZ. Zmieniamy temat. Ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości, wpadli w ręce mundurowych. 5 osób zatrzymanych w jeden dzień.
2: Zatrzymywanie osób poszukiwanych przez organy ścigania to jedno z priorytetowych zadań policji. Sierżant Michał Wiśniowski z Zespół Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Osoby popełniające czyny zabronione, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej, są regularnie namierzane i zatrzymywane przez poznańskich policjantów. Nie inaczej było 13 maja, kiedy to policjanci z Komisariatu Policji Poznań Północ zatrzymali w ciągu jednej doby 5 osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Wspólne działania funkcjonariuszy referatu patrolowego oraz dzielnicowych zaowocowały odnalezieniem mężczyzn, którzy mieli do odbycia w aresztach lub zakładach karnych zaległe wyroki. Zatrzymani próbowali uniknąć kary, m.in. za stalking, czyli uporczywe nękanie, zniszczenie mienia, kradzieże oraz posiadanie narkotyków. Wśród tych osób znalazł się również cudzoziemiec, który nie dopełnił spoczywającego na nim obowiązku opuszczenia polskich granic. Mężczyzna ten został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy przeprowadzą dalszą procedurę deportacyjną. Rekordzista wśród zatrzymanych tego dnia miał do odbycia wyrok wynoszący 163 dni pozbawienia wolności. Każde kolejne skuteczne zatrzymanie to jasny sygnał dla osób ukrywających się przed prawem, że unikanie odpowiedzialności jest jedynie tymczasowe. Poznańscy policjanci w ramach codziennej służby stale monitorują i weryfikują wszelkie informacje o poszukiwanych, dbając o to, by każda zasądzona kara została wyegzekwowana. Działania te mają na celu nie tylko realizację wyroków sądowych, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju mieszkańcom powiatu poznańskiego.
1: O tym wszystkim mówił nam sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. My tymczasem zmieniamy temat. Koleje Wielkopolskie zamierzają kupić używane pociągi.
3: Właśnie jesteśmy na etapie realizowania przetargu na zakup dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych, ale one są trzyczłonowe i z opcją dwóch, czyli w sumie razem cztery pojazdy powinny zasilić flotę Kolei Wielkopolskich.
4: Kiedy one wyjadą na tory?
3: Termin dostawy jest 12 miesięcy po podpisaniu umowy na te pierwsze dwa, czyli przypuszczamy, że trzeci kwartał 2027 powinny pojawić się na torach, szczególnie na torach Poznań-Wągrowiec. Tam są potrzebne te większe, te duże pojazdy.
1: Mówił Marek Nitkowski z Kolei Wielkopolskich. Tymczasem czas na Zakład Ubezpieczeń Społecznych i kolejny temat.
5: Tylko do 20 maja wielkopolscy przedsiębiorcy i przedsiębiorcy w całym kraju muszą przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Należy to rozliczenie uwzględnić w dokumentach składanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za kwiecień. Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Jeśli z tego rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik nie ma na koncie zaległości, ZUS automatycznie utworzy wniosek o zwrot nadpłaty i udostępni go na koncie płatnika w portalu e-ZUS dzień po złożeniu nowego rozliczenia. Wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca. ZUS wówczas wypłaci nadpłatę do 3 sierpnia tego roku. Natomiast w sytuacji, gdy z rozliczenia wynika niedopłata składki zdrowotnej, trzeba ją dopłacić razem ze składką za kwiecień, najpóźniej do 20 maja. Przedsiębiorca, który zamierza skorygować wysokość składek na ubezpieczenia zdrowotne za poszczególne miesiące 2025 roku, powinien złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty, jednak nie później niż do 1 lipca.
1: Mówiła Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Będzie teraz o najważniejszych imprezach sportowych w naszym mieście, które zaplanowano w tym roku.
6: Imprez w Poznaniu będziemy w tym roku mieli całkiem sporo. Zarówno takich imprez, gdzie będziemy zapraszali poznaniaków do kibicowania najlepszym sportowcom na świecie, ale też oczywiście takich imprez, gdzie będziemy zachęcali do aktywnego uczestnictwa. Niewątpliwie najbardziej prestiżowa impreza to Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Maciej Piekarczyk, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. Ostatni weekend sierpnia na

0: poznańskim torze regatowym Malta. Będziemy gościli najlepszych kajakarzy, całą światową czołówkę. Oczywiście liczymy na udane występy naszych poznańskich kajakarzy z Martyną Klad na czele.
1: Nie zabraknie również imprez biegowych.
0: Tak, Poznań to myślę, że stolica imprez biegowych, jeżeli chodzi o nasz kraj. Imprezy biegowe. Poznań jest absolutną stolicą Polski, jeżeli chodzi o imprezy biegowe. Rozbieg poznańskiego czerwca 1956 roku i na jesieni poznański maraton i bieg z okazji 11 listopada, czyli bieg niepodległości.
1: Jakie jeszcze imprezy czekają nas w tym roku w stolicy Wielkopolski?
0: W Poznaniu oczywiście mamy imprezy, gdzie zapraszamy poznaniaków w charakterze widzów i są to Kawaliada grudniowa. Rozpocząłem od tyłu. Bardzo chętnie przez poznaniaków oglądana impreza jeździecka, ale też turniej czerwcowy, turniej tenisowy na poznańskim Golęcinie i oczywiście memoriał Czesława Cybulskiego, memoriał lekkoatletyczny też na poznańskim Golęcinie. I Plaża Wolności nad Rusałką. Najlepsi siatkarze plażowi w Polsce w czerwcu będą rozgrywali swoje mecze. Ale mamy też oczywiście jeszcze imprezy poza imprezami biegowymi, imprezy, gdzie zapraszamy poznaniaków do uczestnictwa, więc impreza kolarska Grand Fondo. Zachęcamy też oczywiście do Enea Ironman, czyli imprezy triatlonowej, która będzie się odbywała pod koniec czerwca, i do basketu na wolności, nowej imprezy, koszykówka 3x3, goszcząca w centrum miasta Poznania. Myślę, że też to jest dobra propozycja dla poznaniaków grających w koszykówkę. Poza tymi imprezami, które wymieniłem, mamy też oczywiście imprezy europejskie, a więc imprezy, w których startuje młodzież, i mam tutaj na myśli Puchar Europy w judo, mam tutaj na myśli Mistrzostwa Europy w karate Kyokushin, czy też 50-lecie Aikido w Polsce, impreza, która będzie odbywała się w czerwcu na poznańskich targach.
1: Przypomnę, najważniejszym wydarzeniem w tym roku będą z pewnością Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, które odbędą się w sierpniu na torze regatowym Malta. Mam kolejne zaproszenie, tym razem coś dla najmłodszych.
2: W tym roku poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zapraszają wszystkie dzieci na Dzień Dziecka z POSIR nieco wcześniej, bo w niedzielę 31 maja, a więc dzień przed Dniem Dziecka. Tak jak w zeszłym roku, na wszystkie dzieci z rodzinami będzie czekało na śródce, na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego mnóstwo atrakcji, a wśród tych atrakcji będą kolorowe dmuchańce, stanowiska klubów sportowych, na których dzieci będą mogły wykazać się sprawnością, zręcznością, szybkością. Wszystkie dzieci, które przyjdą do nas w tym dniu od godziny 12 dostaną karty małego sportowca i na tych kartach będą zbierać pieczątki. Uzbieranie 5 pieczątek oznacza upominek, który przygotowały dla mieszkańców Poznania poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Przed nami 5 godzin dobrej zabawy, ponieważ właśnie ten Dzień Dziecka Sportowy, Dzień Dziecka z POSIR potrwa do godziny 17. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy 31 maja, jeszcze raz na Śródkę, ulica Gdańska 1, boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Warto na pewno przyjść na tę imprezę. Kto był w zeszłym roku, ten na pewno nie żałował.
1: Mówił Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Wspomniana impreza jest bezpłatna. A jeszcze tak a propos wydarzeń, które przed nami w Poznaniu. Szykuje się oczywiście Poznań, cały Poznań ukulele. Wydarzenie już w czerwcu w stolicy Wielkopolski. Przypomnę, że będzie to 10. edycja, a ze mną Piotr Kończal, organizator tego wyjątkowego wydarzenia.
3: W zeszłym roku tak sobie postanowiłem, że 10. edycja to będzie dobry moment, żeby zatrzymać się. Nauczyłem się, że rzeczy trzeba kończyć. Tworzą się potem jakby nowe pomysły, ale jestem fanem tego, żeby w odpowiednim momencie pewne inicjatywy zamykać. One wtedy są fajnie zbudowane wspomnieniami.
1: Dekada to sporo czasu.
3: No kurczę, naprawdę jak wymyślałem to te ponad 10 lat temu, to w ogóle nie myślałem o przyszłości, ale myślę, że gdyby ktoś mnie zapytał, to nie spodziewałbym się, że aż tak pięknie się to rozwinie i że tyle tego dobra zrobimy.
1: Powiedzmy, przypomnijmy, jakie były początki.
3: To zaczęło się jeszcze wcześniej z pierwszą poznańską niesymfoniczną orkiestrą Kulele. Już zaczęliśmy sobie grać i trafiliśmy na festiwal najstarszy europejski do Czech pod Pragą, do Unetic. I na tym festiwalu przeżyliśmy wspaniały czas, zobaczyłem, jakie to jest fajne, środowisko, towarzystwo, jak to ukulele świetnie łączy ludzi. No i wróciłem do Poznania z myślą, że hej, gdzie jak nie tutaj, że robimy festiwal. I tak się zaczęło. Na początku jeszcze na dziedzińcu Urzędu Miasta to była taka bardzo pierwsza edycja, była bardzo skromna, opierała się przede wszystkim o nas, o nasze występy, nasze warsztaty, ale z racji tego, że z PPN-u już jeździliśmy wtedy po Europie, no to tych kontaktów trochę było i zaczęliśmy je wykorzystywać i ściągać do Poznania coraz więcej, potem to już tak się zbudowało pięknie, taką markę ten Poznań nasz kochany zdobył, że już od paru lat to nie szukamy my wykonawców, tylko wykonawcy się już dopominają, proszą, hej, chcemy zagrać na całe Poznaniu ukulele.
1: Tak będzie właśnie w tym roku, od 4 do 7 czerwca. Jaka będzie ta właśnie 10. edycja?
3: Bardzo zależało mi na tym, żeby ona zachowała to wszystko, co było w latach ubiegłych, co zbudowaliśmy, czyli klimat. Jak co roku powtarzam, nazwałem to festiwalem, bo brakowało innego słowa, ale to nie jest typowy festiwal. Więcej, to nie jest do końca festiwal ukulele. Ukulele jest tylko tym magnesem, albo aż, i interfejsem, dzięki któremu dotykamy ludzi, otwieramy ich na siebie nawzajem, na muzykę, na uśmiech, ale tak naprawdę właśnie wszystko kręci się wokół społeczności, wokół ludzi po prostu, otwartości na ludzi, ale przez muzykę. I już w ostatnich latach, jak wzbogacałem festiwal o kolejne jakby elementy, w zeszłym roku, kiedy tworzyliśmy namiot, w którym instrumenty perkusyjne hałasują przez cały czas na Placu Wolności, i w tym roku jakby kontynuuję to, że rozszerzam jeszcze bardziej, będą przed instrumenty dęte się pojawią, ale oczywiście wszystko w oparciu o ukulele, no i zależało mi na tym, żeby na ostatnią edycję pościągać też wykonawców, którzy już są z Poznaniem, z naszym festiwalem z życi, którzy czują się tutaj jak w domu. Także oczywiście są nowi wykonawcy też, ale ci najważniejsi, czyli Ukulele Bobojsi, wracają do nas. Dead Man's Yuk. PPNU już nie istnieje od zeszłego roku, ale na bazie PPNU też tworzymy nowy projekt Ukuparty, bo to też chyba będzie takie hasło tegorocznej ostatniej imprezy, po prostu bawmy się. 3 lata temu powstał zespół Senioruki specjalnie na nasz festiwal i ten zespół kwitnie, ma się dobrze, wspaniale, cały czas równo, w zasadzie tydzień w tydzień mamy próby, rozwijamy się, gramy koncerty, no i będziemy też z Seniorukami na festiwalu, ale tak samo są najmłodsi, bo przypominam, że ten festiwal nie ma ograniczeń żadnych, ani wiekowych, ani społecznych, ani muzycznych nawet, także i dzieciaki, no będą ukulelowe łojery przede wszystkim z nami znowu i senioruki i wszystko po środku oraz po obu stronach tych projektów.
1: 4 startujecie.
3: Tak, 4 w naszym klubie festiwalowym. Tam tego rozpoczniemy nietypowo, bo stand-upem ukulelowym. All That Ukulele to jest wrocławski stand-uper. Piątek, ponieważ to będzie taki trochę dzień wolny, bo w czwartek jest Boże Ciało, więc długi weekend nam się robi, więc w piątek już w ciągu dnia będziemy rozpoczynać warsztaty, a po południu już na Placu Wolności, miasteczko festiwalowe i główna scena, gdzie rozpoczynają się koncerty i wspólne grania. Potem sobota, kolejny dzień, czyli to jest 6 czerwca, jak co roku tradycyjnie godzina 12, wdrapujemy się na ratusz poznański, gramy hejnał na ukulele, potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie od 13 do 22 longiem koncerty, warsztaty, wspólne grania, zabawa. No i niedziela, ostatni dzień, tak samo Plac Wolności, cały dzień od godziny 13 do późnego popołudnia.
1: Przypomnę, cały Poznań ukulele już od 4 czerwca.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zaczniemy od pieniędzy, tym razem dla rodzinnych ogrodów działkowych. Na pytanie, jakie było zainteresowanie dotacjami, Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, odpowiada.
11: Zauważamy, że z roku na rok jest ogromne, stąd też my zwiększyliśmy pulę dofinansowania, bo na początku, jak zaczęliśmy 9 lat temu, to była kwota 500 000, teraz mamy już 1 000 000 zł, ale na przykład w tym ostatnim konkursie 7 ogrodów działkowych wygrało konkurs, ma tą dotację, a ponad 20 wniosków złożonych, czyli jednak konkurencja jest duża. Wszystkie wnioski były dobre, no ale wygrały najlepsze. Taka jest już formuła konkursu. Zmieniliśmy dlatego zasady, że mamy możliwość dotowania do 200 tysięcy złotych. Oczywiście musi również być wkład własny, ale dzięki temu te ogrody są bardziej funkcjonalne, bardziej przyjemne do przebywania dla samych działkowców. To są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej, elektrycznej, to jest remont domu działkowca, czy stworzenie takiej strefy na przykład przebywania dla dzieci. Także wszystkie te inwestycje są potrzebne.
10: A co z ogródkiem Energetyk 1 na północy Ostrowa Tumskiego?
11: Znaczy w tym przypadku wiem, że sprawa jest mocno skomplikowana, ponieważ tam będzie prowadzona inwestycja, ale za każdym razem taką mamy wypracowaną zasadę, że w momencie, kiedy wywłaszczamy działkowców, zdarza się to naprawdę bardzo, bardzo rzadko, dostają grunt zamienny, czyli zamienne działki. Tak było w przypadku rozbudowy stadionu miejskiego. Wszyscy działkowcy chętni dostali wzrost za nakłady oraz grunt, działkę zamienną. I tak samo będzie w przypadku Energetyka, ale jeszcze trochę czasu. Jest trochę takich miejsc. Ja przypomnę, że w te działki w momencie, kiedy były przygotowania euro, były na Starołęce. Natomiast teraz są to działki na Ramowicach. Także w tamtym rejonie Poznania te działki są przygotowywane. Także proszę tu się nie martwić. Żaden ten działkowiec nie będzie pokrzywdzony. Ja też rozmawiając z prezesami Rodu Energetyk mówiłem też na jednej prośbę, że do czasu, kiedy nie wjedzie spycharka na te ogrodnie, na części inwestycja, oni będą mogli użytkować te działki, tym bardziej, że całą przygotowanie inwestycji, poza budowę i tak dalej, to przecież trwa, ale równolegle będą mieli jeszcze drugie ogrody, żeby już tam nasadzać i tak dalej, żeby to nie były puste przestrzenie.
10: A będą nowe działki dla tych, którzy jeszcze ich nie mieli?
11: Ja z miesiąc czy dwa miesiące temu rzeczywiście na takim zebraniu plenarnym, można powiedzieć, wszystkich ogrodów poznańskich działkowych o tym wspomniałem, że trochę przykładem chyba nie zna bodajże, że będziemy chcieli właśnie przygotować nowy teren właśnie na północy, Gostynna, Poznania. Tu się toczą rozmowy między Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami a KOWR-em na temat zamiany czy przekazania tych właśnie gruntów. Tam, gdzie byśmy chcieli taki nowy ogród stworzyć na tych terenach zielonych, gdzie nie można budować, gdzie nie może być innej infrastruktury. Oczywiście największym problemem będzie potem, w jaki sposób te działki przekazać. Komu miałby przypaść? No, ale to musimy wtedy wymyślić jakiś dobry sposób, żeby był po prostu sprawiedliwy. Ale na pewno te tereny zielone są potrzebne. W Poznaniu ich jest bardzo dużo, jesteśmy z tego dumni, ale kolejne nie zaszkodzi.
12: Zbigniew Konkol, prezes II Armii Wojska Polskiego. Proszę Państwa, to są pieniądze duże, ale małe, ponieważ inwestycja, którą robimy dwuetapowo, jedna została zrobiona w 2024 roku, ta tamta część ogrodu, wymiana rur, które zasilają działki potem do podlewania do infrastruktury. A ta druga część, to będzie robiona w tym roku, będzie kosztowała 850 tysięcy. Poprzednia kosztowała 750, ale to były inne pieniądze, jak się okazuje. Następna sprawa. Bardzo dużo zawdzięczamy działkowiczom, którzy płacili po 200 zł rocznie, a działkowiczów mamy 840 i doprowadzili do sumy 520 tysięcy złotych, które pozwoliły nam uzyskać maksymalną ilość punktów w tym konkursie od pana dyrektora, który był przewodniczącym komisji. I ja uważam, że to jest duży wysiłek, bo infrastruktura jest stara. Ma 40 lat. To się przejawia tym, że tam są, w ziemi są rury. Rury są stalowe albo one są przerdzewiałe. No i zaczyna woda wypływać na górę. Woda ma to do siebie, że jak ona płynie, to ona płynie tam, gdzie jest najlżej, tak? I tak, ona tu wypływa, ale tam pękło. A to są duże pieniądze dodatkowe, które nam wypływają z budżetu, który mamy. Nie mamy za dużego budżetu. W tym roku będzie dofinansowanie od prezydenta miasta i 45 tysięcy dostaliśmy od wojewody i jeszcze dostaniemy z Warszawy około 25 tysięcy na tą samą inwestycję. W tym roku były dwie awarie, takie duże, gdzie trzeba było rozkopywać aleje, wymieniać tam kawał rury uszkodzonej. Jakieś, no bez przesady, 30 parę pęknięć, bo każda działka ma studzienkę. W tej studzience jest kran i te krany, jeżeli ktoś nie otworzył przed zimą, żeby woda spłynęła, to pękały, no. A te krany, liczniki mają, i w tych studzienkach są liczniki, te liczniki również uszkadzają się. Próbujemy to uregulować, ale regulację może zrobić tego walne zebranie, bo nie wolno nam karać działkowicza, ale walne zebranie to może zrobić. Powiem, że ja w tej chwili, żeby rozpocząć tą inwestycję, muszę zrobić przetarg. A żeby zrobić przetarg, ja muszę mieć kompletne pieniądze. I mam te pieniądze na dzisiaj, na tą drugą część, te 850 tysięcy. Także jestem spokojny. I nie mógłbym robić przetargu po prostu, nie mając zabezpieczenia finansowego.
13: Zdzisław Śliwa, prezes Okręgu Polskich Związków Działkowców. W Poznaniu działek wolnych nie ma. Jeżeli są, to są tylko z odzysku. Ktoś, powiedzmy, nie ma sił, rezygnuje, sprzedaje działkę. I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma. No po prostu ona, ktoś ogłasza, wisi ogłoszenie na tablicy i za chwilę znajduje się chętny, przychodzi, podpisują umowę przeniesienia praw do działki, przychodzą do nas już z dokumentami podpisanymi i praktycznie natychmiast sprawa się załatwia. Także rzeczywiście boom dalej jest. To się nie zmieniło. Wszystko po trochu. Na pewno jednym z chyba najważniejszych takich argumentów o tym, że mieć działkę, to jest ta właśnie przestrzeń. Przecież tutaj w sobota, niedziela to tętni to życiem. To są całe rodziny, które przyjeżdżają. Te grille, nie grille, odpoczynek, no i przede wszystkim kontakt z naturą, świeżym powietrzem i z drugim człowiekiem, dokładnie tak. Ale także, no, niestety jest i ta nieco ciemniejsza strona ogrodów działkowych, próba przekształcania ich w osiedla mieszkaniowe. No, prawo budowlane, które jak Państwo widzi, no, daje szansę, że możemy budować coś takiego, jak na przykład do 35 metrów kwadratowych. Jak to ktoś zrobi, to powstaje taki mały domek, w którym można tworzyć warunki życiowe. Ustawa zakazuje przebywania stałego przeniesienia wszystkich czynności życiowych na teren ogrodu. Natomiast mówi się, że w ogrodach działkowych można przebywać w sezonie i tak dalej. Oczywiście granica jest bardzo płynna i ta granica jest często niestety gdzieś tam zamazywana przez działkowców. Najgorszą rzeczą jest to, jeżeli ja się, może dla działkowca, a dla nas najłatwiej prowadzić działania, jeżeli ktoś się zamelduje na działkę. Choć meldunek też nie powinien mieć miejsca. Z kolei urzędy mówią, to jest tylko i wyłącznie rejestracja pobytu. Natomiast jeżeli ktoś taki dokument przynosi, no to czarno na białym udowadnia, ja zamieszkałem na stałe i wtedy można stosować sankcje przewidziane w ustawie. I także to jest ten problem taki bolesny. Chociaż mówię, on występuje przede wszystkim na terenie miasta i powiatu, natomiast tak, na skali okręgu to jest skala znikoma.
14: Susza to też wyzwanie, prawda?
13: No, nam zależy na klimacie, na ochronie środowiska, na tym, żeby rzeczywiście było ekologicznie. Stąd też między innymi od paru lat jeszcze ciągle mamy w okręgu i też dajemy wszystkim działkowcom poradniki, jak zagospodarować deszczówkę. To wszystko, co spada z nieba, co jest takim odpoczynkiem dla naszych pomp, które jednak no, muszą funkcjonować i pompować tą wodę. Na szczęście infrastruktura ogrodów jest wyposażona, ale tak jak tutaj mówiliśmy dzisiaj, niestety ona już jest zbudowana przed laty i rury pękają co wiosnę, szczególnie w warunkach, kiedy przez zimę wyłączamy wodę, bo na ogół woda nie jest całoroczna, na okres zimy się ją wyłącza, no to wiosną puszcza się i oczywiście wyskakują zaraz dziury, łatanie dziur i koszty. Dlatego też są duże potrzeby w zakresie właśnie modernizacji tej infrastruktury. Sieć wodociągowa, tak na tym ogrodzie działkowym, już budowana od kilku lat, przebudowana, pół ogrodu zrobiono, teraz przystępujemy do drugiego etapu. Koszt zadania 800 tysięcy złotych, to jest potężna sprawa, dlatego dotacje, które uzyskujemy, są wielką pomocą dla wszystkich działkowców ogrodów działkowych. Dzięki tym sieciom wodociągowym, które mamy, działkowcy starają się, myślę, że w dosyć racjonalny sposób używać tę wodę. Temu służy również to, że myśmy te sieci zbudowali na zasadzie nie, że włącza sobie wodę i leje, że nie ponosisz kosztów. Na ogół są opomiarowane pobory wody i ustalana jest jakaś stawka za tą wodę, która no, zachęca do oszczędzania, bo jak więcej wylejesz, to więcej zapłacisz. Na razie tej wody nam nie brakuje. No, troszczymy się o to, żeby rzeczywiście ta roślinność, którą posadzimy, szczególnie na działkach warzywnych, no, wymaga podlewania, bo bez tego nic nie urośnie. Natomiast na przykład na trawniki już tak akurat tak mocno nie lejemy, może w mniejszym stopniu. No, mamy jeszcze pewien problem z tymi basenami, które się napełniają, ale na szczęście to one są napełnione raz na jakiś czas, a potem ta woda i tak trafi do gleby, więc to jest kolejna sprawa. No, łączenie przyjemnego z pożytecznym. To, że miasto daje nam te granty, on daje nam w szerszym zakresie możliwość ich wykorzystania, bo Urząd Marszałkowski, on miał bardzo ściśle ukierunkowane kierunki inwestowania, czyli tylko woda, aleje i ogrodzenia. Natomiast tutaj mamy możliwość modernizacji sieci energetycznych, budowa, czy powiedzmy sobie wsparcie w zakresie domów działkowca, infrastruktura rekreacyjna, place zabaw, takie te siłownie plenerowe, no i wiele, wiele innych zadań, które ogrody podejmują dla siebie, które mają poprawić warunki do wypoczynku i rekreacji dla ludzi, a także zachęcić ludzi do przychodzenia, nawet i ławeczki, żeby były w ogrodach, żeby ten odwiedzający miał gdzie przysiąść, choćby nawet tutaj, proszę, na placu zabaw, jakieś też są, gdzie można, dzieci, rodzice są razem, mają warunki do działania. Nawet ta rekreacja, ten stół do ping-ponga, on tu ciągle grają, ciągle coś się dzieje. Ogród naprawdę żyje, tętni życiem i on jest potrzebny.
10: Było o pieniądzach dla rodzinnych ogrodów działkowych, a w naszym magazynie Czas na Stare Miasto. Zatrzymano dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za kradzież z włamaniem do kontenera budowlanego.
15: Dwóch mężczyzn weszło na teren budowy przy ulicy Krysiewicza w Poznaniu w poszukiwaniu łatwego zarobku. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Ich celem stał się kontener budowlany, w którym sprawcy mieli nadzieję znaleźć drogocenny łup. Najpierw uszkodzili rolety antywłamaniowe, a następnie po wybiciu szyby w oknie dostali się do wnętrza kontenera. Stamtąd ukradli radiostację oraz narzędzia, których łączna wartość wyniosła 5,5 tysiąca złotych. Pokrzywdzeni o włamaniu i kradzieży sprzętu dowiedzieli się dopiero 2 marca po powrocie do pracy. Na miejsce wezwano policjantów z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto, którzy od razu podjęli działania zmierzające do zatrzymania sprawców kradzieży. Śledczy m.in. na podstawie zabezpieczonego monitoringu ustalili tożsamość obu mężczyzn. Dzięki wspólnym działaniom policyjnych śledczych oraz kryminalnych podejrzani zostali namierzeni i zatrzymani pod koniec kwietnia. Jeden z nich, 38-letni mieszkaniec Poznania, po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazał się osobą poszukiwaną do dwóch innych spraw, których sądy orzekły łącznie ponad 3 lata pozbawienia wolności. Ponadto mężczyźni w przeszłości odbywali już wyroki za podobne przestępstwa. W związku z tym usłyszeli oni zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
10: Za popełnione czyny grozi im teraz nawet do 15 lat pozbawienia wolności. O ich losie zadecyduje sąd. Zmieniamy temat. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przypomina o obowiązku corocznego serwisu kotłów gazowych i gazowych podgrzewaczy wody, mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
16: Te przeglądy są kluczowe dla ochrony zdrowia i życia, a także zapewnienia sprawności technicznej urządzeń. ZKZL przypomina, że zgodnie z postanowieniami umów najmu, najemca jest zobowiązany do zapewnienia corocznego serwisu zamontowanych urządzeń, w tym kotłów gazowych oraz gazowych podgrzewaczy wody, czyli popularnych junkersów, które znajdują się w miejskich lokalach. Te przeglądy i konwersacja powinny być wykonane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Dokumentację, która potwierdza wykonany przegląd, należy przechowywać w mieszkaniu. Jest to kluczowe, szczególnie kiedy najemca zauważy usterkę danego urządzenia. Dlaczego te regularne serwisy mają znaczenie dla bezpieczeństwa? Ponieważ zaniedbanie tych obowiązków może prowadzić do poważnych zagrożeń, m.in. wycieku gazu czy zatrucia tlenkiem węgla, które stanowią realne ryzyko dla zdrowia i życia użytkowników lokalu. Ta terminowa konserwacja pozwala też zapobiegać awariom, minimalizuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, a także powoduje, że nasze rachunki mogą być niższe, ponieważ prawidłowo działający kocioł gazowy to jego większa wydajność.
10: W przypadku pytań można się kontaktować z biurem obsługi klienta ZKZL lub terenowymi punktami obsługi klienta. A tymczasem bezpieczniej będzie na poznańskich Naramowicach. Podpisano umowę na budowę oświetlenia ulicznego na ulicach Karpia i Nowej Mleczarskiej. Dzięki temu poprawi się widoczność i bezpieczeństwo po zmroku.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Do kiedy uczniowie mają czas na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami? O tym na początek tego wydania.
17: Rekrutacja ruszyła. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas do 29 maja do godziny 15. Miasto Poznań, tak jak w latach poprzednich, prowadzi nabór wspólnie z powiatem poznańskim. Anna Bartecka, kierownik Wydziału Oświaty. Młodzież może wybrać maksymalnie 3 placówki z Poznania oraz 3 placówki z powiatu. Podobnie jak w latach poprzednich, nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. Podobnie jak w latach poprzednich, rekrutacja też jest prowadzona elektronicznie przez system nabór. Młodzież od 3 do 7 lipca ma czas na dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów. 13 lipca, dokładnie o godzinie 12, będzie ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i też od tego dnia rozpocznie się potwierdzanie woli przyjęcia.
10: A co z uczniami, którzy ubiegają się o przyjęcie, którzy ubiegać będą się o przyjęcie do szkół lub klas dwujęzycznych i sportowych, a także oddziałów międzynarodowych?
17: Uczniowie, kandydaci do tych właśnie klas powinni śledzić informacje na stronach szkół, do których będą kandydować, w celu dowiedzenia się, kiedy są sprawdziane kompetencje językowych, predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznych. Dodatkowe informacje o ofercie można znaleźć na stronie nabór. Tam także jest zakładka dokumenty, gdzie znajdują się wszystkie inne przydatne wiadomości oraz oświadczenia do pobrania. Jeżeli jednak ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, może się kontaktować także telefonicznie z pracownikami Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania lub też przez adres mailowy.
10: Przypomnę jeszcze, miasto Poznania od lat zachęca młodych ludzi do wyboru szkół, w których można nauczyć się konkretnego fachu. Od 2015 roku realizowana jest kampania Szacun dla zawodowców. W ramach tego projektu promowana jest wiedza o kształceniu branżowym. Czas na temat inwestycyjny. Będzie kilka ważnych informacji dla kierowców.
18: Trwają prace budowlane w rejonie skrzyżowania ulic Piątkowskiej i Trójpole. Są one realizowane przez inwestora zewnętrznego na podstawie umowy partycypacyjnej. Przebudowa ulicy Piątkowskiej w pobliżu ulicy Trójpole jest prowadzona na odcinku prawie 200 metrów. W ramach zadania zostanie przebudowane skrzyżowanie. Zostanie wykonany nowy zjazd w kierunku zabudowy mieszkaniowej, która powstaje za torowiskiem tramwajowym. Przed skrzyżowaniem z ulicą Trójpole w kierunku centrum miasta powstanie dodatkowy pas ruchu dla autobusów oraz kierowców skręcających w prawo. Po zachodniej stronie ulicy Piątkowskiej od ulicy Trójpole w kierunku Alei Solidarności powstanie droga dla rowerów, która będzie miała szerokość 2 metrów. Chodniki i jezdnia zyskają nową nawierzchnię. Dodatkowo w rejonie przejść dla pieszych będą zamontowane fakturowe oznaczenia nawierzchni, dedykowane osobom niewidomym i niedowidzącym. Zmodernizowana zostanie również sygnalizacja świetlna, przebudowane będzie oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. Ponadto w ramach zadania wybudowany zostanie nowy zjazd z ulicy Juraszów w drogę wewnętrzną wraz z chodnikiem i drogą rowerową. Wykonany zostanie również chodnik prowadzący do przystanku tramwajowego Lutycka Szpital, który jest zlokalizowany pod ulicą Juraszów.
10: Mówił nam Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Wspomniane prace powinny zakończyć się do końca sierpnia. A tymczasem w kalendarzu maja, więc miesiąc, którym zieleń najbardziej cieszy. Tymczasem przypominamy o konkursie Zielony Poznań. Od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywa pasja mieszkańców do roślin. Dzięki nim balkony, podwórka i ogrody zamieniają się w małe, zielone oazy. Jeśli tworzysz taką przestrzeń, warto ją pokazać i zgłosić się do konkursu.
19: To piękna tradycja i potwierdzenie, że miasto może być zielone właśnie dzięki inicjatywie jego mieszkańców. Ewelina Murzydło, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, przewodnicząca Miejskiej Komisji Konkursowej Zielony Poznań. Dziękujemy w ogóle za dotychczasowy udział wszystkim uczestnikom, za ten trud, pasję włożoną w tworzenie zielonych zakątków w przestrzeni miejskiej.
10: Na początek proszę powiedzieć więcej na temat samego konkursu.
19: Konkurs to przede wszystkim edukacja społeczna mieszkańców Poznania w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy, ale też utrwalenie wizerunku naszego miasta postrzeganego jako miasto zieleni. I dlatego uczestnicy, którzy biorą udział, potwierdzają, że ich działania to działania na rzecz zieleni i świadczą właśnie o niestałej dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania. Konkurs oczywiście adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych, które zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, zielone podwórka, ogródki przy budynkach wielorodzinnych lub osiedlach mieszkaniowych, działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców oraz inne. Mamy tutaj na myśli kwietniki, pasy zieleni, zielone dachy, ukwiecone i zazielone elewacje, ogrody społeczne, skwery utworzone z naturalnej roślinności, którymi zajmują się mieszkańcy, przestrzeń z prywatnymi ukwieconymi aranżacjami przy kawiarni, sklepie, punkcie usługowym. To już 33. edycja. Zgłoszenia możemy zgłaszać do 30 czerwca. Mamy kilka kanałów, którym uczestnik może wykorzystać. Może ją przesłać pocztą na adres Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Może to zrobić osobiście w siedzibach rad osiedli działających komisji na terenie miasta Poznania, jak również w wybranych punktach Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, które mieszczą się na Placu Kolegiackim 17, czyli Belta 16/20 oraz 28 czerwca 1956 numer 404. W tym roku wprowadziliśmy również możliwość takiej karty zgłoszeniowej, którą można przekazać za pośrednictwem e-doręczeń na adres właśnie Urzędu Miasta Poznania. Taki adres na stronie głównej miasta Poznania www.poznań.pl lub na naszym portalu Zielone Poznań. Inicjatywa, która przede wszystkim pokazuje, jak pięknie można aranżować swoje zielone przestrzenie w miejscu, gdzie mieszkamy.
10: A jakie miejsca wygrały rok temu?
19: Miejska Komisja Konkursowa, która dokonała oceny, miała nie lada wyzwanie. Oczywiście kryteria są stałe i brane są pod uwagę ogólne walory estetyczne ocenianego obiektu, jak i układ kompozycji, ale również docenialiśmy oryginalność, pomysłowość, ekologiczną wartość i wkład własny uczestników. Podczas oceny w zgłaszanych ogrodach, balkonach, terenach zieleni osiedlowej obserwowaliśmy ogromne zaangażowanie mieszkańców, dbałość o przestrzeń, na której mieszkają. Ocena była właściwie wyzwaniem, gdyż wiele z nich reprezentowało bardzo wysoki poziom. Na wyróżnienia zasługowały ogrody klasyczne, romantyczne, ogrody kwiatowe, ogródki warzywne z akcentowaniem na rośliny miododajne, gatunki rodzime, jak również dostrzegano ekologiczne trendy poprzez zbieranie deszczówki, tworzenie przestrzeni przyjaznej dla owadów i ptaków. Wśród nagrodzonych również pojawiły się wyróżnienia. Wyróżnienie tutaj pani kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za przestrzeń służącą wielozmysłowemu doświadczaniu roślin przez odwiedzających. I tutaj należy wspomnieć, że konkurs cieszy się olbrzymią popularnością. W 32. edycji, proszę Państwa, przekroczyliśmy ponad 100 tysięcy obiektów zgłoszonych na przestrzeni 32 lat. Z roku na rok ten poziom jest naprawdę wysoki, więc serdecznie zapraszamy. Jeśli masz zielony zakątek, obiekt, balkon, zielony taras, ogród przydomowy, działkę, zgłoś się, podziel się tą swoją pasją i weź udział w 33. edycji konkursu Zielone Poznań. To właśnie doskonała okazja, by pokazać te piękne przestrzenie w tej miejskiej zielonej okolicy. Przy okazji oczywiście zdobyć atrakcyjne nagrody. Przypominam, że konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy do 21 lipca będą lokalne komisje oceniające zgłoszenia na Fyrtlu na stronie www.poznań.pl/zielonepoznań i również na tej stronie głównej miasta są podane komisje, które działają na danym Fyrtlu i tam ten konkurs może się odbywać. Drugi etap to oczywiście te najwyżej opunktowane obiekty trafiają pod ocenę Miejskiej Komisji Konkursowej, która z kolei będzie miała swój objazd na początku sierpnia tego roku. Dodatkowo może też warto przypomnieć, że wyróżnienia będą również przyznawane za żywe kobierce roślin okrywowych w ogrodach. To jest wyróżnienie dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogród wspierający hortiterapię to oczywiście wyróżnienie kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i bioróżnorodność w ogrodzie lub na działce. To jest wyróżnienie prezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. Konkurs od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywają pasja mieszkańców. Dzięki nim te zielone przestrzenie zmieniają nasze małe, zielone oazy, Fyrtle. I jeśli tworzysz taką przestrzeń, pokaż ją nam i zgłoś się do konkursu.
10: A zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę. W moim studio zagościła
20: Ania Rzepka, Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. W KREO wiosną dzieje się dużo. KREO prowadzi też, jeżeli ktoś nie wie, Poznańskie Centrum Wolontariatu, czyli takie miejsce na mapie Poznania, ale też w internecie, gdzie każda osoba, która chce podjąć wolontariat i też organizacje, które tych wolontariuszy poszukują, potrzebują, może dodać swoje oferty, no a wolontariusze mogą je przeglądać i dowiedzieć się, co to za wolontariat i co on im daje. I widać, że na wiosnę budzimy się do życia, bo tych ofert ze strony organizacji, ale też zapytań ze strony osób, które są chętne, żeby ten wolontariat podjąć, jest bardzo dużo. Dlatego jeżeli jeszcze się wahacie albo to nie wpadło wam do głowy, ale czujecie tą taką wiosenną energię, która się w was buduje, że chcielibyście zadziałać lokalnie u nas w mieście, to zachęcam, żeby sprawdzać nasze social media, naszą stronę wolontariatpoznań.pl, bo te oferty są bardzo różnorodne i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My też ostatnio jako Poznańskie Centrum Wolontariatu włączyliśmy się w taką ogólnomiejską akcję wiosennych porządków, który po raz 28 zdaje się organizował Urząd Miasta Poznania. Bardzo nam miło, że mogliśmy się włączyć. Sprzątaliśmy naszą cytadelę. Było to bardzo miłe doświadczenie, bo włączyli się nie tylko nasi wolontariusze KREO, ale też wolontariusze innych organizacji, dzieci i młodzież z rodzicami. Także było to naprawdę fajne dwudniowe wydarzenie, takie międzypokoleniowe. No i też pogoda się udała, także bardzo się cieszymy i cieszymy się też, że takie akcje organizuje miasto, bo to też pokazuje, że mieszkańcy mogą się zaangażować i widzieć też ten swój realny wpływ po prostu na swoją okolicę przez właśnie po prostu sprzątanie jej, wiosenne porządki, to co robimy w domu, i pozwala też poczuć, że ten Poznań też jest naszym domem.
10: A propos okolicy, powiedzmy, że Cytadela to teraz wasza okolica, bo kiedyś Kreo mieściło się na poznańskich Jeżycach, teraz przy ulicy Kutrzeby, to niedaleko właśnie Cytadeli.
20: Zgadza się. Akcja odbywała się pod hasłem Sprzątamy nasze firtle, więc my wzięliśmy to sobie do serca. Faktycznie Cytadela jest tuż obok. Nasze biuro Kreo i jednocześnie też Poznańskiego Centrum Wolontariatu znajduje się na ulicy Kutrzeby 16G przez 124. To znaczy Cytadela jest blisko, a skoro już rozmawialiśmy o komunikacji miejskiej, to jeżeli ktoś się nią porusza, to najlepiej wysiąść na przystanku Urząd Marszałkowski albo Armii Poznań, jeżeli dojeżdżacie do nas tramwajem. Warto pamiętać, gdzie jesteśmy. Nie jest trudno trafić, gdyby ktoś się zgubił, to na stronie PCW znajdzie też podpowiedź, bo nasza oferta darmowych szkoleń, spotkań jest bardzo duża.
10: Ja byłem u was na Drzwiach Otwartych, wtedy to był mój pierwszy raz u was. Bez nawigacji, powiem tak słuchaczom, trafiłem bez problemu.
20: Da się trafić bez nawigacji, ale jednak tak jak wspominałam, 16G, to znaczy, że jeszcze przed tym jest 16 od A do F, więc czasami zależy, z której strony podejdziemy, to może być czasem problematyczne.
10: Co dobrego jeszcze u was?
20: Mnóstwo dobra. Zacznę może od tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tych szkoleniach. Poznańskie Centrum Wolontariatu jak co miesiąc publikuje swoją ofertę szkoleń. Możecie sprawdzić je na naszej stronie wolontariatpoznań.pl, też oczywiście na social mediach, tam znajdziecie cały rozkład jazdy. Są szkolenia darmowe dla osób, które są wolontariuszami, między innymi darmowy miegowy dla początkujących, który serdecznie polecam, bo również byłam na takiej lekcji jakiś czas temu i tak mnie zainspirowała, że zapisałam się na cały kurs języka migowego, więc warto.
10: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
20: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu.
10: Dziękuję pięknie za rozmowę.
20: Dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. 400 czujek dymu i czadu trafi do poznańskich seniorów i seniorek. To efekt współpracy Poznania i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która przekazała miastu urządzenia. Sprzęt zostanie zamontowany w domach osób starszych oraz z niepełnosprawnościami mieszkających w stolicy Wielkopolski oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, na przykład samotnie prowadzących gospodarstwo domowe lub żyjących pod jednym dachem z inną osobą wymagającą wsparcia i opieki. Kolejny temat. Seria kradzieży w poznańskich sklepach zakończona. 36-latka została deportowana z Polski.
15: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące ujęcia kobiety, która miała odpowiadać za kradzież ubrań oraz biżuterii w jednym ze sklepów zlokalizowanych w galerii handlowej przy ulicy Matyi w Poznaniu. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Na miejscu funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań-Wilda potwierdzili kradzież produktów, których wartość przekroczyła 1000 zł. Obywatelka Ukrainy, licząc na uniknięcie surowych konsekwencji, prosiła mundurowych o ukaranie jej jedynie mandatem. Było to jednak niemożliwe, nie zdawała sobie sprawy, że przekroczenie progu wartości skradzionego mienia sprawia, że doszło w tym przypadku do przestępstwa, a nie wykroczenia. Nie był to koniec problemów 36-latki tego dnia, a ich zdecydowany początek. Policjanci szybko ustalili, że to nie pierwsza taka sytuacja. Kobieta dwukrotnie w przeciągu ostatnich kilku miesięcy miała dopuścić się również innych kradzieży. Podczas jednej z nich łączna kwota skradzionych produktów także przekroczyła kwotę 800 złotych, stanowiącą granicę między przestępstwem a wykroczeniem. W związku z powtarzającym się notorycznym łamaniem polskiego prawa funkcjonariusze z Wildeckiego Komisariatu wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej Ukrainkę do powrotu do swojego kraju. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie. Kobieta została przekazana strażnikom granicznym, która pod ich nadzorem przekroczyła granicę i powróciła do swojego kraju.
10: A teraz zupełnie zmieniamy temat. Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. To wszystko ZUS przygotował na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tak też będzie w Poznaniu.
1: Wydarzenia potrwają do końca czerwca. Pracownicy ZUS wspólnie z partnerami akcji i lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotowali spotkania, konsultacje, prelekcje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne, oraz dyżury telefoniczne. Dni osób z niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Udział we wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście gdzie szukać pomocy. Specjaliści ZUS wyjaśnią m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz usługami elektronicznymi. Na stronie www.zus.pl znajdziemy szczegółowy harmonogram wydarzeń w swojej okolicy. Informator, wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów powstał specjalnie na obchody Dni Osób z Niepełnosprawnościami 2026 we współpracy z wieloma instytucjami. Poradnik w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik został podzielony na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia, od edukacji i zdrowia przez pomoc finansową i społeczną po kwestie prawne. Informator przygotowano na podstawie materiałów m.in. ZUS, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informator dostępny jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, również w zakładce Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Porady i dyżury telefoniczne będą odbywać się oczywiście również w Poznaniu. 19 maja zapraszamy w godzinach od 10 do 12 do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mierzyńskiego 24 do punktu informacyjno-konsultacyjnego. Natomiast 26 maja od 10 do 13 zapraszamy do siedziby 2 oddziału ZUS w Poznaniu przy ulicy Starołęckiej na drzwi otwarte w ZUS z udziałem PFRON-u, NFZ-u i Poznańskiego Towarzystwa Amazonki.
10: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Czas na kolejny temat, a w zasadzie na dłuższą rozmowę. Dziś w naszym studio zagościł
2: Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
10: Coraz bliżej do sezonu letniego, do sezonu kąpielowego. Przygotowania już się rozpoczęły?
2: Tak, przygotowania tak naprawdę już się rozpoczęły od kwietnia. Mają one charakter wielopłaszczyznowy, tak? Powoli rekrutujemy ratowników na naszej stronie, którzy będą strzec bezpieczeństwa. Bierzemy udział w przetargach, aby prowadzić takie kąpieliska w różnych gminach, czy tutaj w okolicy, ale także to są prace związane z sprzętem, tak? Czy serwisy motorówek, wymiana olejów w nich, nasza flota samochodowa, poprawki jakieś malarskie w sanitariatach. Ruszyliśmy pełną parą.
10: To może tak powróćmy do ratowników. Ilu ratowników potrzeba u nas tutaj w Wielkopolsce?
2: Jest kilka operatorów, którzy zatrudniają ratowników. U nas prawie jest to 400 osób. Bardzo różnie. Przede wszystkim są to jeziora, bo bardzo właściwie każda gmina prowadzi jakieś kąpielisko dla swoich mieszkańców, ale też są to baseny i w wielu sytuacjach baseny odkryte, które dodatkowo potrzeba jeszcze większej ilości ratowników, chociażby Arena czy słynna Chwiałka u nas tutaj w Poznaniu najbliżej. No jest duże zapotrzebowanie na ratowników. Rozpoczęliśmy kurs, który już się toczy. Kolejny kurs przewidziany jest w lipcu i w sierpniu, ale widzimy takie zainteresowanie, którzy ratownicy już jakiś czas temu przystąpili do kursów z tym realnym zamierzeniem, że podejmą pracę zaraz po skończeniu kursu, czyli gdzieś na początku czerwca.
10: Kto może zostać ratownikiem? Każdy?
2: Tego bym nie powiedział, bo są wymagane jednak dosyć dużo umiejętności pływackie. jest takie zaliczenie końcowe, mianowicie 400 metrów poniżej 8 minut. Powiem to, przeliczę to inaczej, 16 basenów poniżej 8 minut, 25-metrowych i to jest na egzaminie końcowym. I z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś nie jest na tyle rozpływany, żeby to ten dystans zaliczyć na samym początku, to on sobie nie poradzi z tym kursem, będzie się męczył, będzie przystawał. No ten kurs sprawi mu duży kłopot i jest w stanie go nie ukończyć. Dlatego zawsze na samym początku robimy ten test sprawdzający. Jeżeli ktoś ma taką wytrzymałość, to go przyjmujemy i uczymy tego ratownictwa. A natomiast jeżeli ktoś nie rokuje tak fizycznie dobrze, to proponujemy mu, żeby za pół roku przyszedł, za rok i te swoje umiejętności podciągnął w zakresie własnym.
10: No właśnie to, co pan powiedział, ktoś nie jest rozpływany, ma na to rok, by podszkolić się po prostu, chodzić na przykład systematycznie na basen.
2: Tak, no bo nie jest rolą instruktorów WOPR-u robić komuś nadzieję, tak? Czyli widzimy, że osoba sobie nie radzi pływacko, ale przyjmijmy go, bo co? Bo cud się zdarzy? No nie ma takiego cudu, żeby w 2 miesiące nadrobić bardzo duże braki pływackie, tak? Natomiast zawsze mówimy, że można przyjść do nas, co kurs sprawdzić się, my zmierzymy ten czas bezpłatnie, powiemy, czy to już, czy to jeszcze coś trzeba dopracować i mamy wiele osób, z którymi tak współpracujemy, którzy sobie dodatkowo gdzieś poprawiają techniki pływackie, wytrzymałość, wracają do nas po roku, po dwóch, po trzech i naprawdę są dobrymi ratownikami, bo trzeba sobie jedną rzecz bardzo istotną podkreślić. Kurs na ratownika wodnego to jest kurs zdobycia umiejętności ratowniczych, gdzie dobre umiejętności, a nawet doskonałe pływackie, to jest absolutne minimum i podstawa. I tu od tego zaczynamy i uczymy ratownictwa wodnego.
10: A na co mogą liczyć tacy przyszli ratownicy?
2: Na co mogą liczyć? Na pierwszą pracę, na przygodę, bo bardzo wielu ratowników na przykład wyjeżdża czy to nad morze, czy to na Mazury, czy to na takie obiekty, które zapewniają zakwaterowanie, tak? Czyli no, od 10 do 18 pracują, ale popołudnia są dla nich, to są pierwsze takie wakacje kilkumiesięczne, gdzie sami muszą się zatroszczyć o siebie, o ubiór, o jedzenie, o czas wolny. No, dla wielu ratowników jest to przygoda. Łącznie z tym, że są też osoby, które na przykład do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżają w ramach programów, które są prowadzone i wspierają służby ratownicze w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Miami czy w innych ciekawych, więc możliwości są bardzo, bardzo szerokie i horyzonty to niekoniecznie najbliższy basen osiedlowy, ale świat stoi otworem.
10: Świat stoi otworem, ale my jesteśmy w Poznaniu i chciałbym zapytać o te akweny, które będą czynne, o te kąpieliska, które będą czynne dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
2: Tradycja nasza nie uległa zmianie, mianowicie będzie to kąpielisko nad jeziorem Rusałka, będzie to kąpielisko nad jeziorem Strzeszynek, będzie to kąpielisko nad jeziorem Kiekrz, tak zwane Krzyżowniki i będzie to kąpielisko Kiekrz, plaża od ulicy Księdza Nawrota przy kościele. I tu podkreślam bardzo ważną rzecz. Tam mieliśmy bardzo duży problem z parkingiem. Wchodziło dosłownie 20-30 samochodów i nie było gdzie tych samochodów zaparkować. W okresie zimowym poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zburzyły stary ośrodek policyjny i naprzeciwko dworca kolejowego powstał parking na kilkaset miejsc parkingowych, więc wystarczy dojść dosłownie 100 metrów do tej plaży i możemy sobie w spokoju ten samochód zostawić, a poza tym na tym obiekcie po ośrodku policyjnym w Kiekrzu, widziałem już plany, ma powstać bardzo dużo ciekawych inwestycji, place zabaw, kąciki z zielenią, różne miejsca do infrastruktura do wypoczynku, boiska do piłki nożnej, do siatkówki, więc szykuje nam się może jeszcze nie w tym sezonie, ale w najbliższym czasie w tamtym rejonie naprawdę wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.
10: To bardzo dobra informacja, ale powracając jeszcze do ratowników, chciałbym zapytać, na czym polega ich praca? No wiadomo, oni dbają o nasze bezpieczeństwo podczas korzystania z tych uroków właśnie wodnych, ale co jeszcze oni robią?
2: Ja bym to ich zadania zamknął tak naprawdę w jednym zdaniu. Jest to nadzór i reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. Trochę zacytowałem ustawę, ale tak to wygląda. Ratownik musi patrzeć, co się dzieje. Musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę wracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się.
10: Kiedy rozpocznie się sezon kąpielowy?
2: Około połowy czerwca, tak? Mówimy tu najpierw o tych trzech kąpieliskach nad jeziorami, o których mówiłem. Później jeszcze nam zostanie uruchomiona pływalnia w Parku Kasprowicza na sławnej arenie. Jeszcze później basen odkryty na ulicy Chwiałkowskiego, na ulicy Spychalskiego, ale tak zwana Chwiałka przez wielu jednak mieszkańców jest zapamiętana ta ulica. Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z śnicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
10: A powróćmy jeszcze do sprzętu, bo tutaj ogromną rolę też odgrywa ten sprzęt, którym dysponujecie, który pomaga w różnych sytuacjach.
2: Tak, proszę uwierzyć, że sprzęt to jest nasz numer jeden i bardzo staramy się, aby ten sprzęt pozyskiwać. Od zeszłego roku kupiliśmy nowy samochód Isuzu terenowy z wyciągarką, który nam będzie bardzo pomagał. Kupiliśmy dwie łódki lekkie do ratownictwa wodnego, kolejne drony. Nasze drony posiadają głośnik, można na przykład podlecieć do kąpiącego się na środku jeziora i powiedzieć, niech pan wróci, albo komunikat głosowy przekazać, tak, idziemy ku nowoczesności. W zeszłym roku przybyły nam roboty podwodne, które są w stanie przeszukiwać. No, sprzęt jest dla nas bardzo ważny i staramy się inwestować każde środki, które wytworzymy właśnie na zakup i polepszanie naszego parku maszynowego.
10: Pozwoli pan to jeszcze zapytam o takie błędy, jakie najczęściej popełniamy.
2: No, błąd jest jeden kardynalny. Niekorzystanie z kąpielisk strzeżonych. Szanowni Państwo, na kąpieliskach strzeżonych według statystyk nie tonie się. Nie notujemy utonięć na kąpieliskach strzeżonych. Jeżeli były w latach ubiegłych, to pojedyncze, tak? To proszę sobie zestawić na przykład zeszły rok zero utonięć na kąpieliskach strzeżonych versus prawie 500 na kąpieliskach niestrzeżonych. Naprawdę ratownik jest po to, żeby nam pomóc, żeby w razie problemu czy potrzeby zainterweniować i ochronić nasze życie, więc największym bezpieczeństwem dla nas, dla naszych dzieci to jednak korzystanie z kąpielisk strzeżonych.
10: I niech to będzie puentą naszej rozmowy. Przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
2: Marek Frąckowiak, rzecznik wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego i wiceprezes tej organizacji.
10: Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
10: I jeszcze jeden temat. Rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu nabór. Zapisy potrwają do 22 maja.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Na początek tego wydania raport o stanie polskich metropolii. Jak wypadł Poznań? Czy stolica Wielkopolski ma problem z rozpoznawalnością? Mówi ekonomista profesor Witold Orłowski.
21: No, ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że my naprawdę ten raport robimy w oparciu o dane. Znaczy zbieramy kilkaset wskaźników różnego typu. One się zmieniają, bo pewne wskaźniki, które 20 lat temu były odpowiednie, dzisiaj już nie odpowiadają sytuacji, więc dopasowujemy się, świat się zmienia. Natomiast to nie są tylko nasze, to nie są odczucia. Z jednej strony oczywiście widać poprawę, jeśli chodzi o na przykład rozpoznawalność, a z drugiej strony no pewne przeszukiwania w internecie, na forach, choćby tego typu wskaźniki, no pokazują, że cały czas ta rozpoznawalność jest zdecydowanie mniejsza niż wielu innych miast, a biorąc pod uwagę no jednak atrakcyjność Poznania, tak obiektywnie jak człowiek tutaj jest, to stwierdza, że to jest bardzo ładne miasto. I to zauważamy. Przy czym nie chodzi tylko o turystyczną rozpoznawalność, bo turystyczne to rzeczywiście można mieć w ogóle po tych doświadczeniach, które są w tej chwili na świecie z miastami, które cierpią z powodu nadmiaru turystów, to wcale nie mówimy, że jest ideałem ściąganie jak największej ilości. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ważne są też pewne skojarzenia. No, miasto, które się kojarzy dobrze, kojarzy się z wysoką jakością życia, kojarzy się z dobrze

0: my zestawiamy. Postęp oczywiście jest, natomiast my wiemy, że w Poznaniu rzeczywiście jest znakomite życie. My wiemy, że Poznań jest atrakcyjnym miastem, ale te dane pokazują, że większość mieszkańców świata czy Europy, tych, których badamy, Polaków i inne, o tym nie wie w gruncie rzeczy. Ja słyszałem Państwa pytać, czy impact coś zmienił. Znaczy pewnie jest tak, że jedna impreza tutaj nie zmieni wszystkiego.
1: Jaka jest recepta, żeby to się zmieniło?
0: No, trzeba stworzyć warunki. To nie są rzeczy, które robi prezydent miasta i miasto. To są rzeczy na przykład kulturalne imprezy. To są rzeczy, które tak naprawdę są robione przez zawodowców w tej dziedzinie. Tu oczywiście miasto może wspierać, może zachęcać, natomiast trzeba stworzyć przede wszystkim warunki do tego, żeby to się odbywało. Takie rzeczy jak impact są oczywiście bardzo dobrym pomysłem, natomiast no, jeden impact nie zmienia jeszcze kompletnie. Zresztą jak taki wizerunek był, powiedziałbym, taki zaniedbany przez bardzo wiele dekad, to jest zaniedbany właśnie w tym sensie, że no, ci, co wiedzieli, to wiedzieli, ale na zewnątrz mało kto wiedział, jakim fajnym miastem jest Poznań. Barcelona no, po prostu pieniądze wydała i ogromne na to i przesadziła i niewłaściwą stronę. No, dziś to trzeba też się uczyć lekcyjnych, czyli metody powiększania, polepszania tego wizerunku oczywiście istnieją, to wiadomo, że są. Natomiast tutaj trzeba dobrze wiedzieć, co się chce. Ja myślę, że Poznań powinien przede wszystkim dążyć do tego, żeby być kojarzonym naprawdę z tym miastem nowoczesności, wysokiej jakości życia, przedsiębiorczości, bardzo dobrego otoczenia dla biznesu, ale w połączeniu z kulturą, z rozwojem intelektualnym. I kiedyś mówiliśmy, że Monachium może być wzorem dla Poznania, ale dzisiaj powiedziałbym, że wzorem dla Poznania powinien być Poznań. To znaczy już widać, że trudno jest znaleźć takie miasto na przykład w zachodniej Europie, o którym powiedzielibyśmy z czystym sumieniem, tak, to jest pewien ideał. 30 lat temu w porównaniu z tym, gdzie był Poznań, gdzie były inne polskie metropolie, no wydawało się, że jak już będziemy porównywalni, Poznań porównywalny z Monachium, no to już nic więcej nie będzie potrzeba. Dzisiaj wiemy, że na przykład niemieckie miasta wcale nie są już widziane jako ideał, ani z punktu widzenia jakości życia, ani nawet z punktu widzenia nowoczesności gospodarki, nie ujmując niczego Monachium. Więc tu trzeba oczywiście starać się jak najlepsze wzory poszczególnych działań brać. Natomiast Poznań musi sam stać się wzorem dla siebie i musi sam wiedzieć, jak ci chce. Musi być miastem naprawdę rozpoznawalnym jako miasto zamożne, nowoczesne, rozwijające się, ale jednocześnie miasto znakomitego życia i intelektualnie tworząc dobre warunki dla intelektualnego rozwoju. To tutaj oczywiście jest też pewna rola uczelni, które powinny więcej w tym celu dawać. Przy całym szacunku, przy całym zauważeniu, że zwłaszcza w ostatniej dekadzie Poznań bardzo przyspieszył swój rozwój, to chyba wszyscy z tym zgadzają, nawet ci, którzy są tutaj na miejscu też. Chociaż oczywiście wiele rzeczy cały czas może się nie podobać. Ale ja cały czas uważam, że Poznań stać na więcej. To znaczy absolutnie nie jest tak, że Poznań osiągnął już ten swój szczyt i że może być tylko zadowolony z tego, co osiągnął. Moim zdaniem Poznań cały czas, ja oczekiwałbym od Poznania jeszcze więcej.
1: Nie możemy zapominać, że są miasta, które nas wyprzedzają.
0: W pewnych dziedzinach Wrocław oczywiście no, pokazał, że można osiągnąć więcej. No właśnie, te skojarzenia Wrocławia na przykład. Wrocław jest znacznie bardziej rozpoznawalnym miastem to na świecie. I to nie chodzi tylko, jak powtarzam, o turystów przyjeżdżających na weekend, bo to może akurat wcale nie być marzeniem już w tej chwili. Ale generalnie no nawet polskie miasta w niektórych dziedzinach pokazały, że można osiągnąć więcej. Ale powiedziałem, Poznań musi sam dla siebie znaleźć swój własny model, bo już sięgnęliśmy tego momentu i to pewnie jest sukces nasz, że to już nie jest tak, że jest jakieś miasto zachodnie i marzymy o tym, żeby je po prostu, żeby na nim się wzorować. Potrzebujemy swojej niszy wykorzystującej najlepiej te atuty, które Poznań ma i przyczyniającej się do przyszłego rozwoju Poznania. Wiadomo, że na przykład miasto, które się kojarzy z bardzo dobrym życiem, jest miastem, które potrafi ciągnąć. Konkretna rzecz to jest innowacyjna gospodarka. W Poznaniu jest stosunkowo mało tej aktywności, znaczy w porównaniu z innymi porównywalnymi. Jest za mało tej aktywności startupów, firm w tych nowych obszarach gospodarki najbardziej. No to jest rzeczy, które kształtują dzisiaj pewnie wyobraźnię na temat tego, co to jest dobra gospodarka. To dzisiaj raczej nie myśli się o kolejnej fabryce, tylko prędzej właśnie o miejscu, gdzie stworzono firmę, która na przykład internecie została, furorę zrobiła. No, ta nowa gospodarka jest ewidentnie miejscem, gdzie Poznań powinien starać się być bardziej obecny.
1: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreśla.
2: Jeszcze te

0: 30 lat temu, no to my marzyliśmy o tym, żeby do tego poziomu dojść miast niemieckich czy francuskich. Dzisiaj wszyscy widzimy, że w tym rozwoju jesteśmy na równi, w wielu obszarach wręcz w tych polskich miastach jest lepiej, mam tu na myśli kwestie bezpieczeństwa. Uniknęliśmy też szeregu problemów, z którymi się dzisiaj mierzą miasta europejskie. Także róbmy dalej swoje. Mamy też świadomość pewnych rzeczy, które musimy poprawić. Widzimy zmiany w gospodarce, czyli mam tu na myśli również to wszystko, co się wiąże z AI, czyli ze sztuczną inteligencją, z cyberbezpieczeństwem, z tym sąsiedztwem Federacji Rosyjskiej. No i ja nie mam żadnych wątpliwości, że musimy inwestować w naukę. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli w Danii jest 8 uniwersytetów na całą Danię, a w Poznaniu też jest 8 publicznych uczelni, no to, że największym wyzwaniem będzie w tej chwili konsolidacja uczelni wyższych. Ostatniego noblistę w Polsce mieliśmy 100 lat temu w nauce, tak? To była Maria Curie-Skłodowska. No i jeżeli my w tym obszarze się nie zmienimy, to my tego wzrostu moim zdaniem nie utrzymamy. Teraz też te wielkie inwestycje, które się wiążą z wykorzystaniem i jednego z większych centr, takich jak Beyond, czy też Politechniki, czy też tych elementów, które się wiążą z tym komputerem kwantowym, to są wszystko obszary, w które musimy inwestować, bo nie utrzymamy tej atrakcyjności inwestycji. Mam świadomość tego, w jakim tempie gospodarka świata się zmienia. Natomiast póki co radzimy sobie i największe to, że te spostrzeżenia z raportu, czy te dane z raportu, one się pokrywają mniej więcej z naszymi analizami. W związku z tym to jest też pozytywne, że właściwie tylko mamy tak troszeczkę uporządkowaną tą strukturę i wiemy, w które obszary musimy bardziej doinwestować.
1: Podkreślał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Tymczasem zmieniamy temat. Pozwolicie, to zabiorę Was teraz do nowego zoo. Powiemy o nowych mieszkańcach poznańskiego ogrodu.
2: Szerokostopki są u nas stosunkowo krótko, więc do tej pory mamy ograniczony z nimi kontakt.
1: Mówi Urszula Sajda z poznańskiego zoo.
2: Przyswajają się do środowiska, oswajają się z nowymi opiekunami. Jedyne charakterystyczne, co widać w tym gatunku, to to, że mają budy w formie gniazd. Większość czasu spędzają w tych budach. I w momencie interakcji syczą w bardzo charakterystyczny sposób, czyli odganiają niebezpieczeństwo, więc na ten moment dajemy im spokój i obsługa wygląda tak, że dajemy im smakołyki i czekamy, aż nastąpi interakcja między nami. Mają dosyć długie siekacze, próbowały już przy transporcie, przy wypuszczeniu do klatki ugryźć, ale to są zwierzęta, które na początku wydają dźwięk i pokazują, że trzeba, że są, że jest niebezpieczeństwo, a dopiero później atakują, więc myślę, że tutaj można by było spróbować nawiązać jakąkolwiek więź z tym gryzoniem.
3: Szerokostopki białoogonowe to gryzonie, które zaliczane są do malgaszomyszy, rodziny gryzoni, która występuje wyłącznie na Madagaskarze. Szerokostopki białoogonowe są endemitem tej wyspy, a więc tylko tam występują.
1: Mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
3: Są mieszkańcami gęstych, wilgotnych lasów Madagaskaru. Świetnie są przystosowane do wspinaczki ich stopy, stąd zresztą nazwa, a właściwie kości śródstopia są rozstawione dosyć szeroko, są krótsze niż u innych gryzoni. Dzięki temu szerokostopki mogą się doskonale wspinać i zachować dobrą przyczepność na wilgotnych konarach i gałęziach drzew, które są ich naturalnym środowiskiem. W warunkach naturalnych żyją w dziuplach, w warunkach ogrodów zoologicznych, tak jak już mówiła koleżanka, mieszkają w specjalnie przygotowanych budkach. Tam jest ich schronienie, tam też, na co mamy nadzieję, w przyszłości pojawią się młode. Szerokostopki białoogonowe mogą Państwo zobaczyć w pawilonie zwierząt nocnych w Nowym Zoo w Poznaniu. Trzeba oczywiście uzbroić się w cierpliwość, trzeba uważnie obserwować i być może Państwo się doczekają tego, że któryś z szerokostopków pojawi się na zewnątrz. Przypominam, do Poznania z Wrocławia przyjechały jeden samiec i 3 samice.
1: A tymczasem hodowla szerokostopek w ogrodach zoologicznych ma duże znaczenie dla ochrony gatunku. Zwierzętom coraz bardziej zagraża wycinka lasów na Madagaskarze, przez co ich naturalne środowisko stale się kurczy. W naszym magazynie pozostajemy w klimacie. klimacie przyrodniczym. Teraz zajrzymy do Parku Wilsona w Poznaniu, a tam...
4: Spokój, śpiew ptaków i dużo zieleni teraz jest.
5: Myślę, że piękne tutaj...
4: I kwitnące
5: psy. Tak. Kwitnące drzewa, kwiaty, to jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
1: A często bywają panie tutaj w Parku Wilsona?
4: Bardzo często, bo my pracujemy tutaj niedaleko, więc często przychodzimy
5: z dziećmi na spacery.
1: I taki reset?
5: Też, no, między innymi.
1: Za co lubimy takie miejsca jak to, ten Park Wilsona w tym okresie teraz wiosennym?
6: Że można wyjść z dzieckiem na spacer.
1: Widzę, że jest tak, Maru?
6: Tak, jest. Dzisiaj hulajnoga, tak. I rower, i hulajnoga, i wszystko.
1: A o samo miejsce chcę zapytać właśnie, czym ono tak zachwyca tutaj, Park Wilsona?
6: Mi się wydaje, że najbardziej roślinnością i drzewami, bo ma jako jedyny ma tak dużo drzew i cienia i latem tu jest chłodno, bo w porównaniu z innymi parkami, na przykład Areną, to tu jest chłodno i jest też od wody chłodniej i przez drzewa.
1: W maju warto wybrać się tutaj?
6: Tak, myślę, że na pewno. Pięknie kwitną kwiaty i też bardzo jest zadbany ten park.
7: Ta natura się podoba, nie? Generalnie jakby roślinność i tak dalej. Nie?
1: Mam pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym parku, że tyle ludzi wiosną o tej porze tutaj zagląda?
8: Wydaje mi się, że jest różnica, jak się idzie parkiem, a się idzie ulicą Roosevelta, więc wolę przejść sobie do Poznania Głównego tędy. Przyroda.
9: My mamy zaliczenie zaraz dosłownie obok tutaj, dlatego tutaj siedzimy.
10: Chcieliśmy po prostu być w parku, a nie zamknięci w budynku.
1: Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy? Park Wilsona.
11: Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo estetycznie. Jest
12: bardzo ładne, a ogólnie też te oczko wodne, jeziorko. I też tam można siedzieć na ławeczce i podziwiać widoczki.
13: Po prostu taki stary i ma taki swój vibe.
1: Często bywasz? Spacerujesz tutaj?
13: Codziennie chodzi do szkoły.
1: Dzień dobry, mam pytanie. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że o tej porze tyle ludzi tutaj spaceruje?
14: Może dlatego, że położenie w fajnej dzielnicy i on ma taki klimat trochę dawnych czasów nasadzenia roślin. Do tego historyczna palmiarnia. Dzielnica jest też bardzo urokliwa i dookoła no to jest nasza najpiękniejsza, myślę, część Poznania.
1: Warto wybrać się tu w majowe klimaty?
14: Koniecznie.
1: A w tle co? Ptaki, tak?
14: Słyszymy. No zdecydowanie. Jeszcze ile. Także cisza, spokój, to jest środek miasta, to jest centrum, a to jest oaza, stare drzewa, stare nasadzenia. Nie może być fajniej. Bardzo duża oferta taka odpoczynkowa.
1: Pięknie powiedziane, prawda? Duża oferta wypoczynkowa. Korzystajmy z takich uroków, tym bardziej, że mamy maj.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
8: Szósty dzień tygodnia, mój ulubiony, mam nadzieję i coś czuję, że wasz także. Sobota i weekendowe Melo wjeżdżają do waszych domów, samochodów, wszędzie tam, gdzie jesteście. Opoka, siemano.

Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio. Alok w tym roku na Tomorrowland. Pozdrawiamy ekipę, która w zeszłym roku razem z nami tam poleciała. Mamy nadzieję, że jakoś nasze drogi przetną się i w tym. Ale kto sięgnie po zaproszenia na Tomorrowland? Kto z nami poleci do belgijskiego Bumby bawić się przez kilka dni przy najlepszych setach największych gwiazd światowej sceny EDM? To jeszcze jest tajemnicą. To jeszcze jest jedna wielka niewiadoma. Ale warto być z nami, bo to właśnie my będziemy was na Tomorrowland w tym roku również zabierać. A teraz zabieram was w świat Natalii Nykiel. Bądź duży. Zróbcie głośniej. Fajny polski numer.

0: Vintage Culture i Lost. Lubię ten klimat, bardzo lubię ten klimat. Rozbudza wyobraźnię i przywołuje wspomnienia. Mam nadzieję, że macie sporo takich fajnych numerów w naszej playce. Pochwalcie się, który jest waszym numerem uno. Czekam na WhatsAppie, przy okazji dajcie znać, gdzie słuchacie weekendowego Melo.
1: Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
14: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: A cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.

Robin Schulz, Alane, któż tego nie zna? Robin Schulz to jedna z największych gwiazd, która od paru ładnych lat już wpisuje się w listę tych największych gwiazd światowej sceny EDM. Jeżeli macie ochotę posłuchać go na żywo, to chciałbym nieśmiało przypomnieć, że pojawi się w Kołobrzegu w tym roku. Zagra tam back to back z drugą dużą gwiazdą. Sprawdźcie szczegóły, sprawdźcie line-up, wbijając do naszych social mediów albo do social mediów Sunrise Festival. Teraz Jazzy Spritz, Candy Night, trochę Irlandii w Polsce, jeszcze przed południem.

0: Worth It. To Gromi w Melo Radio tuż przed 11. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo. Dajcie znać, gdzie jesteście. Łapki w górę, wysyłajcie głosówki i wiadomości z uśmiechami od ucha do ucha. Wracamy za moment.
1: A już o 11 zagramy
0: Turn the Lights Off.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.

0: Korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda Jayku Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media
8: Expert taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
5: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
6: Siemanko, 11 to jest weekendowe Melo. Za chwilę powiem wam o zdjęciu, które dostałem od Magdy, ale na razie trochę muzyki. Turn the lights off, Justy Jackstyle na początek, opoka. Cześć.

Another Fivefold Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, gdzie. Czekam na głosówki, wiadomości na WhatsAppie. A do mnie zdjęcie wysłała nasza słuchaczka Magda, która, no właśnie, może ja po prostu opiszę, co widzę. To jest jakby lada, taka sklepowa. Na tej ladzie stoi butelka. Jest bardzo, ale to bardzo oszroniona, zmrożona niemalże na kość. No jak domyślam się dzisiaj, Magda, tak zamierzasz się chłodzić, to ja już może nie dodam, co jest w środku tej butelki. Pozdrawiamy. Bawcie się dobrze wszędzie, gdzie jesteście. No i pobierzcie nas na smartfony, bo apka wtedy dostarczy wam taką właśnie muzę jak Black Beatles, Leo Walt, wszędzie, gdzie będziecie.

0: Buddy Talk, ale Farben, świetny numer. Jeżeli podobają wam się te numery, które słyszycie na antenie, wbijajcie koniecznie na player meloradio.pl i głosujcie na nie do 30 Meloradia. Wracam za chwilę.
1: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było Ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
8: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38, Przymieszka 1. Przeźmierowo-rynkowa 160. www.polody.pl.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie! To Kaufland Card Extra!
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Poznań.

robi się naprawdę gorąco, bo to są goście, którzy pojawią się w tym roku w Kołobrzegu, tam gdzie będziemy bawić się razem z wami na Sunrise Festival 2026. Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia zagrają dla was właśnie w kołobrzeskim Podczelu. Sun is Shining u nas to taka mała próbka tego, co będzie działo się właśnie tam. Mam nadzieję, że wszyscy na ich punkcie zwariujecie i zobaczymy się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. O szczegółach poczytajcie w naszych social mediach. W naszych social mediach z dumą oczywiście o Sunrise Festival opowiadamy, bo jesteśmy partnerem w tym roku Sunrise Festival i mamy nadzieję, że to będzie piękna przygoda dla nas wszystkich. A teraz numer, o którym zrobiło się głośno w social mediach, gdy tylko okazało się, że ci dwaj panowie zwierają szyki. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Melo. Świetny świeżak. Zróbcie głośniej.

0: Ray Dalton, nie wierzę, że tego gościa gramy. Po prostu jestem fanem jego głosu. Uwielbiam jego piosenki. All We Got to jest jeden z najlepszych numerów, które mogły nam się przytrafić od niego. Ale dajcie znać, co wy sądzicie o Rayu Daltonie. Czekam na wasze recenzje na naszym WhatsAppie, a za chwilę wracam z kolejną porcją muzyki.
1: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak? To Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł. Miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
10: Masz to w Brico.
11: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
13: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
12: O, muszę mieć ten stolik.
13: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: Marian, a więcej się nie da?
16: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.

0: Polecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Siemanko, dzień dobry, już południe, tu weekendowe Melo, melduje się na posterunku Opoka i zapraszam do wspólnej przygody. Mahoj przygodo, muzyczna przygoda, rzecz jasna, wjeżdżamy w te godzinne rozpędzenie jak TGW 7.

Sweet Nothings, Oscar Metcalf w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, a może ktoś nad Wisłą na przykład teraz, a może gdzieś nad wodą, a może po prostu siedzicie w domu, bo pada u was. Dajcie znać, jaka pogoda, ile stopni na termometrach i jakie macie plany na weekend. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak na smartfonach wbijecie meloradio.pl, to na dole jest opcja wysyłania głosówek. Beauty and a Beat, jeden z najświeższych numerów w naszej playce, Justin Bieber. Wiem, kochacie, ja też bardzo lubię. Początkowo, szczerze mówiąc, nie byłem jego fanem, ale im bardziej się starzał, tym bardziej zacząłem go szanować. Nicki Minaj razem z nim. Posłuchajcie.

0: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w Melo Radio. Takie gorące numery mamy właśnie dla was i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Rozpędzamy się do kosmicznych prędkości, żebyście w sobotę wjechali już właściwie rozpędzeni. Myślę o wieczorze sobotnim. Dokładnie dobrym Melo, które startuje o 20 u nas. Line up na playermeloradio.pl.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Great Brands.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
6: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
7: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Beckers Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Po reklamie.
13: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Without You, David Guetta i Usher, świetny numer. Lubię te kolabo, które organizuje David Guetta, chociaż nie ukrywam, że bardzo podoba mi się również to, co robi Bob Sinclair, który wraca trochę do tych klasycznych, house'owych brzmień, dźwięków. Boba też możecie w naszej playce upolować od czasu do czasu, ale teraz kolej na Loco Loco. Gordo i René Zonneveld, gość, który pojawi się w tym roku na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Mad World, Dennis Lloyd, a wcześniej James Hype, który gra dla was w tym roku na Sunrise Festival. Przeżyjmy to razem. Koniecznie postarajcie się zarezerwować czas właśnie na przełomie lipca i sierpnia, by być tam razem z nami. Za chwilę wracam do was z kolejną porcją muzy.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, 4-osłowowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To nie może być przypadek.
14: Nie, to Kaufland Card Extra.
15: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy...
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
17: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
17: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy?
12: Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
20: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
21: Skoda.

0: 96 i 99.4 FM.
1: Siemanko, punktualnie o 13:00, już teraz wjeżdża do was Ellie Goulding. To właśnie jej głos usłyszycie w numerze Don't Want Your Love. Illenium za produkcję tego hitu odpowiada Opoka. Siema. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Sony Fodera Crystal, My Loving. Nóżki aż same składają się do tańca, co? Takich numerów, które prowokują do tego, żeby się trochę ruszyć, to my mamy więcej. Obiecuję jeszcze w tej godzinie gorącą propozycję od Feliksa Jaena. Ale zanim on, to numer, który jest prawdziwą muzyczną, energetyczną petardą. Kisses, Bless i Cameron Watson już teraz.

0: W zasadzie to można się wzruszyć nawet przy tym numerze. Hollow, Eben w Meloradiu. A wzruszajcie się, róbcie co chcecie. Mamy sobotę. To czas, kiedy naprawdę można skupić się na sobie, na przyjaciołach i na tym, co lubimy robić, a nie musimy. Chociaż tych, którzy pracują, też pozdrawiamy. Wiem, że jest was sporo. Jesteśmy razem z wami. Ja też w robocie jestem.
1: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.

0: Oswald Czabur. Kto?
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
14: To pewne. Niskie ceny są

0: gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry, 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

In My Mind to numer od Dainoro oraz Gigi D'Agostino, gościa, który od lat już budził kontrowersje, mówi o tych emocjach, które powodował swoją muzyką, ale to chyba dobrze, bo zobaczcie, jak długo już na scenie muzycznej jest. A teraz zupełny świeżak, Sorry Papi, zatytułowany jest ten numer. To jest takie połączenie nowoczesnych brzmień tanecznych z tymi latynoskimi klimatami. Jeżeli lubicie coś takiego, taką energię lecącą do was z tego EDM-owego popu, no to zróbcie głośniej. Topic, Becky G przejmują teraz Maloradio.

0: Do wakacji niewiele ponad miesiąc, a u nas już lato. Dzięki Bryska. To ostatni numer przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Can't Deny It.

0: 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No,
2: to teraz mamy mecza.
1: A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Trzeba.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
11: Ale tak po kosztach.
12: Masz to w Brico.
13: Teraz w Brico Marche. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
0: Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Siemanko, dzień dobry, 14 wjechała na zegarki, nie gadają, my już gramy Jazzy Spritz, Candy Night, za chwilę trochę o filmie, bo ciekawy ostatnio oglądałem. Ciekawy na swój sposób. Opoka, cześć.

Lubię cię jak lato, modelki i wodarski w Melo Radio. Ten film, o którym mówię, to Ad Astra. No, powiem tak, gwiazdorska obsada. Donald Sutherland, Brad Pitt, Tommy Lee Jones, który, muszę przyznać, no nie był jak w Ściganym. Ale całkiem nieźle aktorzy sobie poradzili, choć sama fabuła i ten jakby obraz w ogóle dziwaczny, okrutnie. Nie wiem, czy Ad Astra oglądaliście, ja pokochałem kino science fiction już parę ładnych lat temu, no ale do Marsjanina, czy choćby Interstellaru, to zdecydowanie daleko. Czekam na wasze recenzje, dajcie znać, a może coś innego ciekawego widzieliście w ostatnim czasie. WhatsApp do waszej dyspozycji, głosówki, wiadomości. Wysyłajcie, co wam wygodniej. Take me away for strings. No to lecimy.

0: Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio po 14:00 i tak sobie lecimy przez to popołudnie. Marta w Gdańsku, Paweł w Krakowie, Patryk na Śląsku, jest jeszcze Witek w Zielonej Górze i Marcelina w Kielcach. Fajnie, że się meldujecie, fajnie, że wysyłacie zdjęcia pokazując, jak wygląda wasze piękne dziś otoczenie. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest pięknie. W końcu trwa weekend. Za chwilę Years and Years.
1: Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Miesiąc zamknięty na plusie?
10: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
9: A jak to działa?
10: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
9: To rzeczywiście jasny wybór.
10: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Marian, a więcej się nie da?
19: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Po reklamie.

Gibbs z numerem Stan w Melo Radio. Zabierzemy was w tym roku na najwspanialsze wydarzenia muzyczne, które będą działy się i w Polsce, i w Europie. Zabierzemy was na Sunrise Festival, a wcześniej dwa weekendy poprzedzimy wizytacją belgijskiego Boom, które również zamieni się na dwa weekendy lipcowe w światową stolicę muzyki EDM. Jeżeli chcecie z nami polecieć na Tomorrowland albo wybrać się nad Bałtyk do Kołobrzegu na Sunrise Festival, to koniecznie śledźcie to, co dzieje się w naszych socialach, obserwujcie nas, followujcie i bądźcie na bieżąco, żebyście nie przespali takiej okazji, a one będą się zdarzały. Ja już rozdałem pierwsze wejściówki na Sunrise Festival, obiecuję, że wkrótce będę miał kolejne. Bibi Rexha Faithless, New Religion, teraz dla was.

Love. Pytanie, które często nie dostaje odpowiedzi. Ja na przykład kocham swoją robotę i mam nadzieję, że jutro będziecie tu razem ze mną, bo nie chcę być sam. O 10:00 wracam. Opoka, siema.

0: Reklama.
1: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
0: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa.
3: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
13: Jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było Ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
14: Nissan Polody. Poznań Tymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego, Przeźmierowo Rynkowa 160. www.polody.pl.
15: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
16: Na ten dzień czekaliśmy cały tydzień. Jest sobota i 15 to jest Before przed dobrym Melo. A my oczywiście rozpoczynamy go bardzo dobrze muzycznie, bo to Sony Fodera na początek tej godziny. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

podkręcamy tempo w Melo Radio, to Talk to You u nas na kilkanaście minut po 15. Co byście zrobili, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? No ja bym albo je wydał na jedzenie, no biorąc pod uwagę, że lato coraz bliżej, to będzie można albo pogrillować, albo na jakieś lody pójść, albo na przykład na jakąś fajną randkę. Wy możecie sami zdecydować już teraz, wchodząc na meloradio.pl i zgłaszając się do szybkiej kasy w Melo Radio. Szansa na 200 już w poniedziałek, zatem zgłaszajcie się czym prędzej.

To Beautiful w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 15, a za chwilę powiem wam o następcy Edwarda Warchockiego. Czy mamy powody do obaw, czy może niekoniecznie, o tym za chwilę. Zagra nam też Calvin Harris.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: Po reklamie.

Summer's back, ale się zrobiło letnio i gorąco na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, a Chiny tymczasem, słuchajcie, doczekały się następcy Edwarda Warchockiego. No tam, słuchajcie, stworzyli robota, który kosztuje dwie bańki, a na swój pokład może zabrać jednego człowieka. No patrząc na to, jak wielki jest ten robot, no to pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie skończy się jak z Kassandrą. A to już Runaway. Yo, we just...

0: tabletkę, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: to Kungsi Never Going Home. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16 i nakręcamy się na najlepszą zabawę, bo to jest before przed dobrym Melo. No i oczywiście po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Loco Loco. Gordo punktu.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Marian? A po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
14: No takie numery wam przygotowałem na 16, że aż sam się na nie mocno cieszę. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, ale za chwilę też m.in. Disco Lines oraz Roxy Węgiel, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Alefarben i Body Tak, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A Polacy tymczasem mają, słuchajcie, powody do radości. Ostatnio się pojawił nowy ranking najlepszych potraw na świecie. No i co prawda, królują w nim Włochy, co chyba też nikogo nie dziwi, ale w Polsce też jest całkiem nieźle, bo nasz kraj znalazł się na 14 miejscu spośród wszystkich państw świata, jeśli chodzi o tę kuchnię. No nic dziwnego, w końcu nie ma lepszego jedzenia niż to u babci albo jak u mamy.

0: To Justin Bieber i Nicki Minaj w numerze Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo, a za chwilę wam powiem o mocno nietypowym zakończeniu komunii. No z tego, co się chyba nikt nie spodziewał. Zagra nam też Felix Jen, to już za chwilę.
1: Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Melo Radio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają...
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
6: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Melatonina. Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
17: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego zlady

To Lumix i Gabri Ponte w Meloradiu. To sobota, to before przed dobrym Melo, a my nie zwalniamy tempa. Najpierw poszli do komunii, a potem wpadli na znakomity, w cudzysłowie, pomysł i zajęła się nimi policja. W Grodzisku, słuchajcie, dwóch chłopców wpadło na pomysł, że przed jednym z lokali kamieniami porysują, uwaga, 40 samochodów. No to chyba znowu się będą musieli iść wyspowiadać. To Shakira i Burna Boy, Die Die.

0: There She Goes w Melo Radio jeszcze przed 17:00. Podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że wy jesteście przygotowani na dzisiejsze wieczorne szaleństwa, bo to jest before przed dobrym melo. Zatem najlepszej muzy też nie może zabraknąć.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Naiwna ja, punktualnie o 17:00 w Melo Radio podkręcimy tempo i będzie się działo, zatem nie odchodźcie za daleko.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Prosto w blask Jupiteru. W olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na Kawalia.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
14: To już 17 na zegarkach, a my w Meloradio jak zawsze podkręcamy tempo w przygotowanej przeze mnie playce na dobry początek Naiwna Ja, ale za chwilę też m.in. Calvi, Remi, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 17. No w Radomiu to się, słuchajcie, potrafią bawić podczas stawiania drzew. Patrzę właśnie na fotki w internetach. No i wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na pomysł, żeby drzewa postawić pod wiaduktem. No czyli jednym słowem, one najprawdopodobniej nie będą miały za wiele wody, nie będą miały za wiele światła. No ale biorąc pod uwagę, że Radom ma wypasione lotnisko, z którego praktycznie nic nie lata, no to chyba nikogo to nie powinno dziwić.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To Sony Fodera na naszej antenie, a tempo też nieźle będzie podkręcone na Sunrise Festival. Tam między innymi właśnie Sony Fodera, cała impreza od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Ja już się nie mogę doczekać, wy też na pewno będziecie się tam znakomicie bawili, więc już teraz bukujcie sobie terminy w kalendarzu.
1: Poznań. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
3: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: codziennie po 18.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
6: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Miesiąc zamknięty na plusie?
10: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
9: A jak to działa?
10: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
9: To rzeczywiście jasny wybór.
10: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
19: Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

To Bastoy Hold You w Meloradiu jeszcze przed 18. Tak podkręcamy tempo. W sukni ślubnej trafiła do policyjnej celi. Taka, słuchajcie, wyrywna panna młoda trafiła się w Suwałkach. No wyobraźcie sobie, że laska wzięła, no i na przyjęciu weselnym pobiła własną matkę. No więc przyjechała policja, trzeba ją było zamknąć, tak się dla niej to wesele skończyło. No, żeby się na męża zdenerwowała za rozrzucanie skarpetek, to jeszcze bym zrozumiał. Ale rzucić się na matkę...

0: To Tiesto i Lay Low w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No można zdecydowanie poruszać bioderkami razem z nami i po 18 też będzie można je nieźle rozruszać, a biorąc pod uwagę, że dzisiaj długo nas przed nami, to na pewno to jest wskazane.
1: A już o 18 zagramy
0: New Religion. Bibi Rexa i Faithless punktualnie o 18 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem bierzcie tam sobie coś dobrego do picia i za chwilę gramy najlepszą muzykę.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. M to muzyka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Prosto w blask Jupiteru! W olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
11: Meloradio.
10: Ale proszę uzasadnić.
11: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
10: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
11: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
10: Iga Dudziuk
11: i Mikołaj Kujawiński.

0: 94.4 FM.
1: Ja lubię te nasze sobotnie spotkania, kiedy nic nie trzeba, wszystko można. 18 wybiła na zegarkach. Bebe Rexha i Faithless i New Religion otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Szuka, szuka i znaleźć nie może. Where is my husband? Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 18:00, a już po 21:00 sporo się będzie działo. No mam nadzieję, że macie już przygotowaną szamkę i jakieś napoje, no bo przed nami występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. No ale zaśpiewa jako 18:00, czyli tak pewnie mniej więcej przed 23:00. No a my oczywiście mocno za nią trzymamy kciuki. Z Polski co prawda głosować na Alicję nie możemy, ale dajcie znać znajomym za granicą. A może wygramy? No mam nadzieję. Podkręcamy tempo. To Two Colors i Loveful.

Calvin Harris i Satisfy w Melo Radio jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo, a za chwilę o ciekawym wydarzeniu dzisiejszej nocy, no i oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, bo Avicii i Wake Me Up to już za moment.

0: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
1: Spróbować w czekolady.
2: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
5: No tak.
7: A teraz jedziemy do Faktory.
5: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
1: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 60. 9 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Sandstorm na antenie Meloradia, tak podkręcamy tempo, to sobota, to before przed dobrym Melo. No wiadomo, że muzea może najciekawsze nie są, ale noc muzeów dzisiaj, tak tylko powiem tym, którzy nie wiedzą. No i nie tylko w muzeach ta noc muzeów, bo jak tak przeglądałem internety, no to na przykład w Warszawie będzie można ze Strażą Miejską zobaczyć, jak zakłada się blokadę na koła. No to mam nadzieję, że panowie przy okazji też pokażą, jak się ją zdejmuje.

0: Jan Kleosia i Jonathan i Noc Aniołów. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19 i bynajmniej spać nie idziemy, bo mam dla was przygotowaną jeszcze masę znakomitych numerów. Oj, za chwilę się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, bo sporo się będzie działo.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 19 na zegarkach, to jest Before przed Dobrym Melo, a tę godzinę otwiera nam Good Boys, Hadaway, Kodrat Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Thomas Gray i Rumors na kilkanaście minut po 19. Tak podkręcamy tempo, no i gramy wam najlepszą muzę. 200 na waszym koncie, bardzo przyjemne uczucie. No powiem wam, że ja z każdej złotówki na moim koncie się cieszę, a wy możecie zgarnąć 200 już w poniedziałek w szybkiej kasie w Meloradiu. Takie 200 możecie wydać na co tylko macie ochotę. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do zabawy. Wchodźcie już teraz, a u nas Offenbach i Overdrive.

0: Good Feel, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 20. Dub Dogs i Zark na naszej antenie. A jak tam u was before przed dobrym Melo? Dajcie znać na naszym WhatsAppie. Czekam na wasze fotki, czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

To Tiesto, Ava Max w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. U nas jak zawsze najlepsza muza. Anka tymczasem podesłała mi na WhatsAppie fotkę. No widzę, że przygotowania, słuchajcie, do Eurowizji idą pełną parą. Są tabelki do oceniania występów, także na pewno sporo się będzie działo dzisiaj u Anki. No nieco inny klimacik u Marka, no, jak mi napisał tam Kawalerski, w klimacie piłkarskim. No to co, panowie? Dużo celnych strzałów tej nocy, no i niech się tam nic nie rozlewa. A to John Summit i Shades of Blue.

Calvin Harris i Thinking About You w Mel Radio jeszcze przed 20. Tak podkręcamy tempo, no i po 20. oczywiście też zwalniać nie planujemy, bo u nas The Best of Tomorrowland, także zostańcie z Melo, a ja życzę wam niegrzecznej nocy i dobrej zabawy.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza!

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: Po reklamie. The Best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu. Jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.

Bet. Dobre velo. Dobre velo. Turn up the volume. Turn up the volume. Turn up the volume. Skytech. Melo Radio. Is Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy, witam was z Skytech. To jest 72. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo fantastycznej muzyki. Nowy Alesso i Joa, David Guetta i Martin Horger, Don Diablo w remiksie Kevina De Vriesa i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Numer nazywa się Concrete Jungle i takimi właśnie brzmieniami z betonowej dżungli zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

labelu Nickiego Romero Protocol Recordings, Holophonic i Deja Vu. Tuż przedtem Beanies i Rush w remiksie Touch the Sound, a już za chwilę hiszpański mistrz produkcji Rafael Serrato z numerem Pink Pig. Dajcie głośniej.

Tech. Jedna z moich ulubionych produkcji w tym tygodniu, Al Rian i Flow. Tuż przedtem Alfa, czyli nowy alias Sama Paganiniego i numer Tell the Truth. A już za moment Eddie Maccabi oraz DJ M7 razem z wokalistą Natty M, A Thousand Lives. Dajcie głośno.

Słuchajcie, this is Skytech. Bardzo fajna produkcja od Dona Diablo z Wizem Khalifą, Go Home with a Stranger, tutaj w remiksie Kevina De Vriesa. Tuż przedtem Alesso i Joa z numerem Turn Up The Bass. A już za moment naprawdę potężne granie David Guetta wraz z Martenem Horgerem. Ich wspólny projekt Man Machine, numer nazywa się Engage. Dajcie głośniej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy pod

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza!

autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. For all the best, and progressive. Dobre Melo w Meloradio. Melo. Prawdziwe dobre Melo. Dobre Melo.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od

0: razu postawicie na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym Melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kategorii.